0: Krzysztof Dełkrzewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy fantastycznego Radia Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

ciebie spotkam. A miejsce to uliczko zakochanych zwą, z księżycem tędy w jasną noc.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

Perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

stawcem. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy...

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna, że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy. I w życiu tak się zdarza, że jak refren coś

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Bardzo radośnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam ducholdę kunst. Więc tak.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska fundacja, Fundacja Pozytywni.
3: Co słychać w Trójmieście?
2: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa.
2: Gratuluję przede wszystkim tego, że ktoś państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
4: Tak, było to dla nas przeogromne zaskoczenie. Pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała. I kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
2: I wzruszenie.
4: Cały czas wzruszenie mnie trzyma. I wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
2: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu.
4: Trzecia edycja w trakcie.
2: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
4: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednią pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
2: A w Trójmieście jakie jest zainteresowanie? Dużo też?
4: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
2: O właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
4: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40 sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
2: No właśnie, co mówią dzieci?
4: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem. Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne, maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
2: Akceptowalne.
4: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem, nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami. Chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
2: To ciekawe, faktycznie. A ten Dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie, to jest taki słownik dobrych słów. Zbieracie
4: tak,
2: je?
4: W różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleję dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. Były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku, kampania Społeczne Słowa Mają Moc. Tam bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
2: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
4: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek, szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
2: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logarytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
4: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat,

0: Zapraszam.
1: Tydzień w Trójmieście.
2: Już od poniedziałku, 1 czerwca, tramwaje wrócą na ulicę 3 Maja w Gdańsku. Remont sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody, Hucisko i 3 Maja zakończy się tydzień wcześniej niż zakładano. Oznacza to powrót tramwajów linii 4, 10, 11 i 12 na stałe trasy oraz zakończenie czasowych zmian w komunikacji miejskiej. Modernizacja strategicznego dojazdu do morskiego portu w Gdyni coraz bliżej realizacji. Tamtejszy zarząd dróg ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy STK. Kwiatkowskiego. To trasa, która mimo, że obecnie jest w opłakanym stanie, bierze na siebie ciężar obsługi zarówno cywilnych, jak i wojskowych transportów. Paweł Radzewicz.
3: Estakadę Kwiatkowskiego trzeba przebadać z każdej strony, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
4: Nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70. lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego.
3: Nie miała też nigdy perspektywy tak znaczącej przebudowy, dodaje szef Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
5: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, zwiększenie nośności obiektu, ponieważ on dzisiaj nie spełnia standardów, i poprawę przepustowości.
3: Stworzenie dokumentacji może kosztować 20 milionów, a przebudowa 500 000 000 zł.
2: Podawał się za lekarza i nielegalnie handlował lekami. 57-latek został zatrzymany przez policjantów z Gdyni. Mężczyzna został nakryty przy paczkomacie w momencie, gdy chciał wysłać kolejne medykamenty do swoich klientów, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
6: Mężczyzna ponadto w swoim mieszkaniu posiadał produkty lecznicze oraz formularze nadawcze do przesyłek.
2: Służby sprawdzają teraz, skąd mężczyzna miał te leki i ilu osobom zdążył je wysłać. Gdańsk otrzymał honorowy tytuł Miasta Ratownika, przyznany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tytuł przyznawany jest miastom szczególnie zaangażowanym w pomoc Ukrainie i jej obywatelom od początku rosyjskiej agresji. Wyróżnienie odebrała w Kijowie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Jeden z najurokliwszych w gdańskich placów przejdzie kompleksową rewitalizację. Będący częścią zaniedbanego przez lata starego przedmieścia, plac Wałowy ma odzyskać dawny blask. Przetarg na prace budowlane już trwa. Koszty przy unijnym wsparciu przekracza 30 milionów złotych.
3: Plac Wałowy to absolutnie wyjątkowe miejsce, nie ma wątpliwości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
7: To nie tylko opływ Motławy, to nie tylko otoczenie historycznej zabudowy bastionowej, która jest unikalna w skali świata, ale to także właśnie części zabudowy, które ocalały z pożogi II wojny światowej.
3: Po gorszych latach dla tej dzielnicy przyszedł czas na zmiany, dodaje wiceprezydent Piotr Grzelak.
8: Plac Wałowy wypięknieje, zostanie odbudowana dawna historyczna fontanna, zostaną otworzone szpalery drzew, dukty piesze. Będzie mnóstwo kwiatów na tym placu.
3: Rewitalizacja obejmie też przyległe ulice i budynki. Prace po wyłonieniu wykonawcy mają trwać ponad rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz.
2: Żeglarze z Gdyni, ale i z całej Polski mają powody do zadowolenia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Marinie Gdynia otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny budynek z zapleczem szkoleniowym i konferencyjnym oraz dwa hangary na sprzęt zastąpią niewielki barak pełniący dziś funkcję bosmanatu, mówi minister Jakub Rutnicki.
9: Żeglarstwo to wspaniała dyscyplina, ale też miejsce Gdynia jest absolutnie kultowe i to miejsce zasługuje na piękny nowy obiekt. Przekażę kwotę dofinansowania blisko 11 milionów złotych na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa.
10: Dla Gdyni to jest moment najbardziej szczególny, bo w roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala naszym mieszkańcom, naszym dzieciom, naszej młodzieży trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
2: Nie ukrywała zadowolenia prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Cała inwestycja pochłonie około 40 milionów złotych. Władze miasta mają nadzieję, że uda się ją zrealizować na Mistrzostwa Świata w żeglarstwie, które w przyszłym roku odbędą się właśnie w Gdyni.
0: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
0: Usłyszeć świat. Ważny temat. Ważny z wielu powodów, między innymi z powodu wykluczenia, jakiego bardzo często doświadczają osoby słabo słyszące. O tym, jakie są sposoby na odczarowanie mitu, że aparat słuchowy to zło konieczne, opowiemy już za chwilę. Opowiemy między innymi o problemach niedosłuchu w województwie pomorskim. Edyta Stańczyk, zapraszam. Czy wiecie, że słyszenie to co innego niż słuchanie? Na czym dokładnie ta różnica polega? O to zapytałam gdańskie terapeutki.
1: Co jest grane w Trójmieście?
11: Skuteczna komunikacja polega między

0: innymi też na uważnym kontakcie. I ten uważny kontakt, no, nawiązuje się najlepiej poprzez kontakt wzrokowy. I to nawet nie chodzi o to, że odbiór mowy jest tym kanałem wzrokowym, ale nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugą osobą wymaga po prostu takiego odsłonienia trochę twarzy i skonfrontowania się z twarzą drugiej osoby. Jest skuteczniejsza komunikacja wówczas.
1: Jak sobie z tym radzić? Jak ćwiczyć tę uważność, percepcję słuchową, wzrokową? Jakie są na to patenty? Pytam o to, bo wiem, że panie jesteście autorkami czy współautorkami wielu publikacji poświęconych właśnie temu tematowi. Chociażby dialog i narracja, prawda?
2: Tak, tak. Myślę, że praca nad kontaktem to jest coś podstawowego w każdej terapii z dzieckiem z wadą słuchu, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący, żebyśmy mogli pracować przy wspólnym polu uwagi. A wspólne pole uwagi to nie tylko coś, co jest pomiędzy nami, pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, ale to jest również coś, na co zwraca uwagę zarówno dorosły, jak i dziecko. I jakby wspólnie możemy się nad danym tematem, czy nad danym przedmiotem pochylić. I to na pewno kształtowanie tego kontaktu, zarówno wzrokowego, jak i opartego na bazie słuchu, to jest rzecz taka podstawowa. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak mówimy o tym, że w tej chwili ta kompensacja nie jest już taką istotną sprawą przy odczytywaniu choćby mowy z ust, to jakby ta uwaga dziecka, czy ta jego aktywność może być rozłożona w taki sposób bardziej równomierny. Nie ma tego wysiłku, który kiedyś dzieci musiały jakby koncentrować się bardzo z takim dużym wysiłkiem na samym odczytywaniu intencji rozmówcy. W tej chwili ten kontakt jest bardziej swobodny. Dzięki czemu dzieci się lepiej rozwijają, bo mogą poświęcić jakby tą uwagę, czy tą energię również taką poznawczą na poznawanie świata, na właśnie te wszystkie również nowe rzeczy, które w ich otoczeniu się pojawiają.
1: Czyli tak naprawdę w warunkach domowych, czy rodzice, czy dziadkowie mogą zdziałać bardzo dużo, jeśli chodzi o taką podstawową pracę nad tą uważnością dzieci. Tak, zgodzicie się pani ze mną?
2: Tak, jak najbardziej.
1: No właśnie, bo co mogą robić? Jakieś zwykłe planszówki chociażby, prawda?
2: Ja myślę, że przede wszystkim czas, zwolnienie tempa, zatrzymanie się nad tym światem, który nas otacza, to jest coś, czego dzieci w dzisiejszym świecie potrzebują najbardziej. Zwykły spacer, zwykła zabawa, kiedy nam się nie spieszy, kiedy nie chcemy może realizować jakichś szczególnych celów dydaktycznych, ale kiedy chcemy być razem, to jest coś, co jest najważniejsze i co przynosi radość obu stronom. To jest też ważne.
1: Tak, i pobudza kreatywność po obu stronach. No, jesteśmy na spacerze, to może, no dobrze, to wsłuchajmy się w te dźwięki. Co słyszysz? Jakie dźwięki słyszysz? Myślę, że to też można wykorzystywać. Teraz jesień, wiatr, szum liści, prawda?
0: Myślę, że nasze dzieci też trzeba trochę bronić przed nadmiarem rozmaitych bodźców, które takich wzrokowych i słuchowych, które otaczają dzieci w sposób nieuporządkowany. Tak, myślę o, no właśnie, o telefonach, telewizorach i innych urządzeniach technicznych i rzeczywiście zwrócenie dziecka w kierunku natury, tak, właśnie ten spacer, taki jesienny spacer w szumie wiatru na pewno bardzo dobrze rozwija słuchową percepcję dziecka i jego uważność. I dobry kontakt z dzieckiem, rozwijanie go, to myślę, tak jak koleżanka powiedziała, że to jest przede wszystkim czas, taka spokojność, otwartość, ale też nie możemy dzieci zalewać też własną aktywnością, tak? Musimy, opowiadając dziecku ten świat, który jest dookoła, też nie bać się ciszy i pauzy, żeby pomóc, zwłaszcza małemu dziecku jest to potrzebne, że te bodźce, które trafiły do niego, czy to są dźwięki przyrody, czy to jest nasz głos, kiedy mu opowiadamy, też trzeba mu dać czas troszeczkę, żeby on został przetworzony przez dziecko w umyśle, tak? Żeby on mógł się tam ładnie ułożyć. I wtedy no, dziecko po prostu nam rozkwita w rozwoju.
1: Tak, tutaj ładnie pani nawiązała do tego tematu, nie wylać dziecka z kąpielą, tak. Czy też taka kąpiel słowna, o której się mówi, bo czasami źle to rozumiemy, prawda? I czasami zagadujemy wręcz te nasze dzieci, a to nie o to chodzi.
0: Nie o to chodzi, bo kąpiel słowna rzeczywiście jest to taki termin używany zwłaszcza w surdologopedii. To chodzi o to, żeby dziecko otaczać mową artykulacyjno-dźwiękową, ale ta kąpiel słowna nie może być takim wodospadem, tak, którym dziecko się po prostu zatopi w tych słowach. Ona musi być uporządkowana, tak, przekazywana w sposób dostosowany do dziecka.
1: Że nie o to ja, rodzic, teraz dużo mówię, prawda? Tak. A ty bierzesz tylko wdechy, bo tak, nie masz czasu tak, na wypowiedź.
0: Tak, bo dziecko właśnie, i czasami tak może być, że zbyt rozmowna mama zagada dziecko, troszeczkę właśnie opóźniając jego rozwój w tym sensie, że dziecko nie ma przestrzeni na wbicie się po prostu z własną aktywnością językową.
1: Czasami mi się wydaje, że my dorośli idziemy w jakąś złą stronę, bo mamy takie poczucie, że oto teraz, żeby zrobić coś fajnego z własnym dzieckiem, my potrzebujemy wielu pomocy, wielu pieniędzy na te pomoce i że nie stać nas na to wszystko. Przykłady pokazują, że piękne efekty osiąga się tak naprawdę będąc w określonej sytuacji, tu i teraz, w kuchni, w pokoju, na spacerze, w samochodzie. To jest tylko kwestia, żeby wykorzystywać to, co już jest pod ręką. Zabawki, które są, gry, które są. Pewnie panie macie doświadczenie większe.
2: Tak, tutaj ja myślę, że znowu wracamy do określenia wolniej. Jak żyjemy trochę wolniej, jak staramy się poświęcić ten czas bez tego nadmiernego oczekiwania i takiego nadmiernego wyznaczania sobie celów, to wówczas stajemy się właśnie bardziej uważni dla siebie i dla dziecka. I dzieci to naprawdę doskonale czują. Każdy taki kontakt, w którym nie ma pośpiechu, to jest kontakt, który przynosi ogromne korzyści dla dzieci. Zresztą chciałam zauważyć, że my dorośli też potrzebujemy tego czasu i potrzebujemy takiej uważności. Teraz są bardzo takie modne czy potrzebne treningi uważności, również dorośli z nich korzystają, prawda? To są takie momenty, w których trzeba się zastanowić, co nas otacza, co możemy z tego czerpać, jak możemy się tym cieszyć. I tego samego potrzebują dzieci.
1: Największym problemem jest to, że ta moja Kasia czy ten mój Franek, co one tak nie lubią mówić. Siedzą cichutko, niespecjalnie się odzywają. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam je namówić do tego, żeby zechciały wejść ze mną w dialog?
0: Myślę, że osoba dorosła też musi mieć w sobie pewną taką dostępność ze swojej strony, taką emocjonalną dostępność, takiego otwarcia się na dziecko. To chyba też jest jeden z jakby takich problemów właśnie w tym świecie takim zagonionym bardzo, prawda, że wejście w kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, to wymaga czasu, zwolnienia tempa i otwarcia się takiego emocjonalnego. Jak to robić? No tak jak już pani to powiedziała, w sumie intuicja rodzicowi w każdej sytuacji powinna pomóc ten kontakt nawiązać, ale też myślę, że warto wrócić i tutaj rodzice to młodzi, jak obserwujemy, oczywiście robią. Wspólne oglądanie książek, jak dzieci są młodsze, a potem wspólne czytanie. To jest ogromna skarbnica rozwoju języka. Też dziecko, które jest zabierane, znajduje się w różnych sytuacjach takich społecznych, to znaczy chodzi z rodzicami na wizyty do dziadków, do przyjaciół, też jest uczone odpowiednich zachowań językowych do danej sytuacji. Ale czasami dziecku trzeba pomóc, wręcz powiedzieć mu, co jak przywitać dziadków, jak wyrazić swoje życzenia, swoje zadowolenie też w jaki sposób taki społecznie akceptowalny. Także bycie z dzieckiem, nic nie zastąpi tego wspólnego czasu, bycie z dzieckiem i jakby pokazywania mu też swoimi zachowaniami językowymi, jak mowa się rozwija.
1: Myślę, że nie możemy się łatwo poddawać, bo często jest tak, że mama powie, no zapytałam się, jak było w przedszkolu, co robiliście? Nie pamiętam. I no i co ja mogę dalej, prawda?
0: Tak, to prawda. Dzieci w ogóle nawet szkolne nie lubią tego pytania, co było w przedszkolu, co było w szkole. Myślę, że mają też trochę problemy z takim zwerbalizowaniem, takim uogólnieniem po prostu tego wszystkiego. Może trzeba pytać troszeczkę dokładniej. Czy byliście na spacerze, tak? A na spacerze co było? A z kim się bawiłeś? Jak twoja koleżanka ma na imię? Takimi drobnymi kroczkami, pytaniami pomocniczymi, myślę, że możemy dziecko po prostu naprowadzić.
2: ale również takim dzieleniem się własnymi doświadczeniami i opowiadaniem tego, co mnie się zdarzyło. Więc jeśli my dajemy taki dobry przykład i prostymi słowami możemy dziecku powiedzieć, jak było w pracy, co dzisiaj robiliśmy, to jakby wtedy następuje taka autentyczna wymiana. U mnie było tak, a u ciebie może było inaczej.
1: Oczywiście, poza tym dzieci też mają różne pasje, różne rzeczy je interesują. Można to wykorzystać, jak ktoś lubi robić zdjęcia, to niech zrobi zdjęcia w drodze z przedszkola do domu czy ze szkoły do domu, a potem sobie je obejrzymy i poopowiadamy, co tam się wydarzyło po drodze, prawda? To już, myślę, będzie jakiś pretekst do tego, żeby oczywiście mieć o czym rozmawiać.
2: Tak.
3: Ważne porady dla Trójmiasta.
1: To o tej potrzebie komunikowania się, bo panie jesteście autorkami wspaniałych publikacji, które wykorzystywane są przez wielu terapeutów, ale też przez rodziców i bardzo często organizujecie wiele warsztatów ukierunkowanych na terapeutów, ale też na osoby z zewnątrz, które byłyby zainteresowane. Czy jeśli chodzi o właśnie kwestię rozwoju języka, komunikacji, to czy być może coś w najbliższym czasie będzie się działo? Coś takiego, na co można by było zaprosić naszych słuchaczy, rodziców, dziadków.
0: Nasza oferta głównie była do specjalistów kierowana, do logopedów, do terapeutów, ale ponieważ nasza terapia jest oparta na naśladowaniu naturalnych dróg rozwoju języka i też mamy takie doświadczenia, że świat opowiadany, który znalazł już swoje miejsce w przedszkolach i w grupach żłobkowych. Panie też nam opowiadają, że dzieci bardzo lubią słuchać tego opowiadanego świata, więc musimy to przemyśleć rzeczywiście i coś ku szerszemu odbiorcy, jakąś tutaj propozycję znaleźć, jakąś formułę.
2: Myślę, że możemy zaprosić wszystkich na taką stronę internetową, która powstała właściwie w czasie pandemii, dlatego że wtedy ten kontakt zdalny był taką troszkę dla nas nowością, bo jakby my pracujemy głównie w kontakcie takim bezpośrednim. Udało nam się zrobić taką stronę www.metodadin.pl i na tej stronie jest mnóstwo podpowiedzi dla rodziców, bo jest tam blok logopedyczny, blok psychologiczny. Są również rekomendacje, jeśli idzie o takie twórcze pomoce dydaktyczne. I na tym blogu jest właśnie bardzo dużo informacji, czy takich podpowiedzi, w jaki sposób po prostu być z dzieckiem i jak wielkie korzyści to wspólne bycie z dzieckiem przynosi. Także myślę, że ta strona to jest może nie wszystkim znana, bo stosunkowo niedawno powstała.
1: To serdecznie zapraszamy. Świat opowiadany, bo pewnie większości słuchaczy nie jest to znana oferta. To jest pięknie ilustrowany zestaw, który pomaga w rozwijaniu kompetencji językowych, poznawczych, komunikacyjnych. Piękne ilustracje, z których składa się historię. Nie wiem, czy mogę to tak w skrócie nazwać.
2: Tak. Historie, opowieści, bo tutaj jakby opowieści to jest coś, co jak zawsze mówimy, dzieciom się należy. Dzieciom należy się porcja niestrudzenie opowiadanych historyjek. To jest coś, co pomaga dzieciom zrozumieć świat, pomaga dzieciom również dostrzegać dookoła to, co się dzieje i powiązania pomiędzy różnymi zjawiskami.
1: Pani Dorota Szubstarska i pani Barbara Bednarska, surdologopedki z Gdańska.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu biznesowe babeczki z Trójmiasta, czyli pani Asia Pynci-Borowska, Justyna Isia-Kasolik. Witam panie bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Witamy.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Te dwie babeczki to tak naprawdę energiczne kobiety, które na terenie Trójmiasta jakby inspirują i zarażają inne kobiety, które prowadzą swoje działalności gospodarcze. Poza tym, że mówicie o tym właśnie, jak się inspirować, to jeszcze organizujecie różne fajne eventy. I skąd ten pomysł właściwie na to, żeby robić to w taki fajny, niepatetyczny, nienadęty sposób?
4: Z życia. To wyszło zupełnie przypadkiem. My wcale tego nie planowałyśmy, nie wiedziałyśmy, że się to aż tak bardzo rozrośnie.
5: Wyszło z własnej potrzeby. Ja zawsze mówię, żeby to Isia opowiadała, bo jakby to była jej potrzeba, i ona tak wyszła, że nie była jedyna.
4: Ja tą historię opowiadam dość często, bo 7 lat temu przeprowadziłam się do Trójmiasta z południa Polski, z Bielska-Białej. Kilka kilometrów faktycznie od rodzinnych stron. Przywiana miłością. Rzuciłam pracę, zostawiłam rodzinę i przyjaciół, wszystkie biznesy, które tam prowadziłam. No i przeprowadziłam się tutaj, bez znajomości, bez koleżanek, a życie bez koleżanek jest tragiczne. Zaczęłam prowadzić firmę eventową i brakowało mi koleżanek do współpracy. Nie miałam fotografek, nie miałam cateringów, szukałam fajnych znajomości. I tak przypadkiem poznałam Asię, a widziałam, że Asia organizuje już różne eventy. I zagadałam do Asi: Asia, czy chcesz ze mną zorganizować coś, jakieś spotkanie, żebym mogła poznać inne dziewczyny, które robią fajne biznesy, bo potrzebuję ich do swojego, potrzebuję je przyciągnąć. No i Asia powiedziała: oczywiście, róbmy to. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie, ono odbyło się na stoczni. I każda z nas, bo byłyśmy na samym początku w trójkę, byłam ja, Asia i jeszcze Paulina, która prowadzi firmę cateringową. I każda z nas miała przeprowadzić 7 koleżanek. Ja oczywiście te 7 miejscówek moich koleżanek oddałam Asi, bo nie miałam tutaj koleżanek. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie i w sumie do teraz trzymamy się z dziewczynami nawet z pierwszego spotkania. Było nas jakieś 25-30. Mhm. Wrzuciłyśmy zdjęcia z tego spotkania do internetu, po prostu chwaląc się, że fajne spotkanie nam wyszło. No i dziewczyny zaczęły pisać, kiedy kolejne, bo one też chcą wyjść się spotkać. Nie wiem, ile tych mniejszych spotkań, ale pewnie około 30, jak nie więcej. I przed nami spotkanie na 180 osób, wielka feta biznesowych babeczek.
1: Siódma. Właśnie, widziałam, że te spotkania, które organizujecie panie, to one naprawdę się cieszą dużym powodzeniem. Zresztą te kobietki przychodzą gromadnie.
5: Przychodzą, właśnie bardzo nam miło, że przychodzą i to wracają, bo każde spotkanie jest inne, na każdym jest inny skład, więc też dziewczyny przychodzą kolejne razy, czy to na małe spotkanie, na fetę. I wiemy też, że utrzymują te znajomości, albo powstają z tego jakieś albo biznesy, albo właśnie po prostu koleżanki nowe, czy mają z kim pogadać o podobnych problemach i fajnie, że to wychodzi poza spotkania, że to dalej trwa.
1: Właśnie, bo dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, no to wiemy, że lekko nie jest, prawda? Jak się inspirować, jak się motywować, jak się nie poddawać i jak w ogóle działać też w świecie social mediów, prawda? Bo to jest też takie nowe wyzwanie dla wielu kobiet, pań.
4: Sprowadzamy trochę też te spotkania do takiej namiastki, że każda z nas tak naprawdę raczkuje w tych swoich biznesach, każda ma marzenia, bo o marzeniach bardzo często mówimy. Mówimy, że jeżeli wypowiemy marzenia, to one stają się planami. Mówimy o swoich potrzebach, kogo szukamy do współpracy, z jakimi problemami się mierzymy i bardzo często okazuje się, że nawet na tych małych spotkaniach, gdzie mamy 20-25 osób, kiedy mówimy, że borykamy się z jakimś problemem, że te problemy zaczynają się nagle rozwiązywać. I ja sama tego doświadczyłam, mówiąc, że szukam kogoś do współpracy albo nie radzę sobie z czymś i okazuje się, że w naszym spotkaniu siedzi księgowa, która od razu mi podpowie, że to wcale nie jest takie trudne. A na tych małych spotkaniach spotykamy się, żeby jedna drugą czasami wesprzeć, bo nie jest łatwo, jest ciężko, my tam przychodzimy, śmiemy się, że przychodzimy ponarzekać na ZUS, teraz na KSeF.
1: Tak, właśnie.
4: Tematów mamy masę, ale u nas nie trzeba mieć założonej firmy, żeby przychodzić do nas.
1: W grupie siła tak naprawdę. Tak. A jakie są te bolączki, te, które się najczęściej pojawiają właśnie, jeśli chodzi o biznes kobiet w Trójmieście?
5: Brak zrozumienia, bym powiedziała, że jak nie zna się nikogo, kto też prowadzi jakiś biznes, no to nawzajem ciężko się zrozumieć z koleżanką, która pracuje na etacie. Nawet miałam taką sytuację, że koleżanka, no ja przecież nie płacę ZUS-u, bo ona pracuje na etacie. Ona
4: nie płacę podatków, powiedziała.
5: Tak. Bo ona nie wie, że to jej szef płaci, nie? Więc ciężko zrozumieć problemy. No jak pracowałam na etacie, też tego nie kumałam. Więc fajnie jest porozmawiać z kimś, kto ma te same problemy, nawet zupełnie inna branża i można sobie pomóc nawzajem.
4: Tak, i to, że mając tak w szczególności takie małe biznesy, jednoosobowe, czasami zatrudniając kogoś, czasami sezonowo, my jesteśmy cały czas w pracy. Jasne, zawsze możemy sobie niby zrobić wolne, idziemy na kawę, wrzucamy z Asią zdjęcia, że siedzimy sobie na kawie albo jedziemy sobie na Kaszuby, bo organizujemy też wyjazdy na Kaszuby z dziewczynami takie biznesowe, żeby trochę uwolnić głowę od problemów. I dziewczyny, z jednej strony wygląda to, jakbyśmy były cały czas na wakacjach. Ja mam biznes, który wygląda, jakbym cały czas była na wakacjach, bo robię przyjęcia na plaży. Robię eventy, otaczam się pięknymi rzeczami, kupuję super rzeczy i pokazuję to w internecie, ale to tak naprawdę jest moja praca i ja jestem cały czas w tej pracy i zrozumienie innych dziewczyn, że jest ciężko, bo oczywiście, że jest ciężko i będzie ciężko, nikt nie powie, że nagle będzie łatwo, zawsze będziemy się mierzyć z jakimiś wyzwaniami, to zrozumienie właśnie, wsparcie i próba czasami odnajdowania jakichś takich małych rzeczy, które będą dawać szansę na lepszą przyszłość, że będzie dobrze.
5: I nie zawsze chodzi tylko o biznesy, bo często dziewczyny sobie pomagają rozmową, jak łączyć ten biznes z rodziną, czy związek na odległość, czy mając dzieci, czy coś tam, że można porozmawiać właśnie o różnych kombinacjach tego biznesu z życiem prywatnym i jak z tym sobie radzić.
1: Świetnie. I jak wy organizujecie? To znaczy, jak one są pomyślane, te wasze spotkania? Te, no chociażby to najbliższe.
5: To najbliższe jest raz na kwartał, więc jest bardziej wyjątkowe niż te mniejsze spotkania. Jest na 180 osób, tak jak Isia wspomniała. Mamy wejściówki, żeby jednak ograniczyć tą ilość osób. I też tutaj współpracujemy z dziewczynami, które przychodzą po prostu do nas na spotkania. Ja się śmieję, że to są takie paczuszki od dziewczyn, które przychodzą, dla dziewczyn, które przychodzą, dla siebie nawzajem i dajemy tam właśnie różne gifty, zniżki, na przykład będziemy miały teraz takie pyszne, w sensie mam nadzieję, że będą pyszne.
4: Są pyszne.
5: Już zjadłaś?
4: Nie, znam kokoska.
5: Migdały w czekoladzie, więc mamy po prostu partnerów, którzy dają gratisy i na spotkaniu dostają dziewczyny paczuszkę, przychodzą i tam mamy zawsze minimum 3 jakieś elementy edukacyjne. Jedno to jest panel dyskusyjny, to jest taki nasz punkt kulminacyjny, gdzie mamy 4 gościnie i rozmawiamy na jakiś temat. Na przykład teraz to, co wspomniałaś, będzie o social mediach. Będzie też rozmowa z doradczynią finansową, ale tutaj też poruszymy temat przemocy finansowej w rodzinie, w związku. I trzecie szkolenie to jest z targów, bo ja też organizuję targi rękodzieła i koleżanka prowadzi szkolenie, gdzie nie tylko trzeba się wystawiać z rękodziełem, ale jak zaprezentować na przykład też usługi. A do tego najważniejsze, no to po prostu spotkanie dziewczyn, rozmowy, taki networking na luzie.
1: Świetnie, no tak, bo pęci to rękodzieło. Wiele fantastycznych rzeczy, bo wy podczas tych spotkań na przykład inspirujecie inne kobiety do tego, żeby, nie wiem, podczas warsztatów przygotujemy sobie swój ulubiony zapach, jakąś perfumę, prawda? Albo właśnie tam zrobimy torcik, albo jeszcze sobie zrobimy jakieś fajne naczynie.
5: Tak. To poza biznesowymi babeczkami właśnie łączymy takie warsztaty, przez to, że Isia ma super pracownię, no to...
4: Ja właśnie tak super się z Asią połączyłyśmy i dlatego może ten nasz duet tyle już trwa i tylko jedna drugą inspiruje. Ja mam studio eventowe i w tym studiu prócz przyjęć organizujemy również warsztaty. I te warsztaty też skupiają głównie panie, głównie dziewczyny. Jakoś tak mamy dar przyciągania kobiet. Robimy warsztaty, żeby dziewczyny też, które zajmują się rękodziełem, w sumie te warsztaty będą prowadzić dziewczyny, które poznałyśmy na biznesowych babeczkach, na tych spotkaniach, które przyszły do nas. Zakumplowałyśmy się, przedstawiły nam super propozycje, jakie warsztaty prowadzą, że mają mnóstwo pasji w tym, co robią i mówimy, dobra, wierzymy, lecimy z tym.
1: Ale dużo jest właśnie takiego pięknego, takiej pracy ręcznej w tym wszystkim, prawda? Nie brakuje u nas takich inspirujących
5: Jest działań. Mnóstwo rękodzielników, którzy tworzą super rzeczy, albo nie tylko rękodzielników, ale w ogóle artystów, osób po ASP, które chciałyby się dzielić swoją wiedzą, a nie umieją, w sensie nie umieją nie dzielić się wiedzą, tylko nie umieją zebrać grupy, nie umieją tego rozpromować, jak zorganizować przestrzeń, jak zorganizować całe warsztaty. Więc my właśnie jesteśmy takie, że dobra, to my to wszystko ogarniemy, a ty przychodzisz, prowadzisz warsztaty i dzielisz się swoją wiedzą.
1: Generalnie zachęcacie do tego, żeby korzystać z różnych fajnych atrakcji, które się na terenie Trójmiasta pojawiają, bo chociażby, nie wiem, pływanie na supie o każdej porze roku
5: od tego
1: poza Zatoce Gdańskiej, prawda?
5: Wszystko.
1: Tak?
5: Tak, zaczęło się od tego, że kupiłam sobie supa i tak jak Isia nie miała koleżanek w biznesie żadnych tutaj, to ja nie miałam koleżanki, która by miała supa i mogłabym z kimś iść, więc rzuciłam hasło, może ktoś chce iść, zorganizowałam wyjście i tak się śmieję, że nie miałam koleżanki na supa, a teraz mam 50 tysięcy koleżanek na supa, bo okazało się, że nie tylko ja mam potrzebę znalezienia, mieszkając na przykład całe życie w Trójmieście, że szukam koleżanki, z którą pójdę na koncert, bo na przykład inni znajomi czegoś nie słuchają, albo właśnie na tego supa, gdzie nie wszyscy pływają, albo właśnie koleżanki w biznesie, gdy na przykład koleżanki inne nie mają tego biznesu, więc trzeba znaleźć sobie nowych znajomych, no i tak łączymy babeczki.
1: I dzieje się, dzieje. Super, bo tak naprawdę to jest, myślę, taka wzajemna, naturalna inspiracja, nie? Chyba nic nie ma cenniejszego niż kontakt z drugim człowiekiem.
4: A jest dość utrudniony teraz, bo mamy dostęp na social mediach, na grupach, możemy z ludźmi rozmawiać, ale bardzo często jest problem, żeby, tak jak Asia mówi, żeby znaleźć kogoś, kto teraz, jak mamy nową zajawkę, będzie z nami uczestniczyć w tej nowej zajawce. Mhm. A Trójmiasto jest pełne babeczek, które są ciekawe wszystkiego. I no widzimy właśnie. Tylko, jak pojawia się jakiś kolejny pomysł, jakiś szalony, wrzucamy na grupę i patrzymy, czy dziewczyny są chętne, czy to chwyci. I tak było właśnie z tymi wyjazdami na Kaszuby, gdzie ostatnio też świetnie bawiłyśmy się na Kuligu, a też nie wiedziałyśmy na samym początku. My testujemy, my nie mamy pewności, czy coś chwyci. Tak samo było z tą wielką fetą. Pierwsza feta, miałyśmy plan, żeby znaleźć większą przestrzeń, żeby zrobić event taki na 50 osób, bo zawsze robimy na 20. Mówimy taki do 50 osób, no ale jak już znalazłyśmy miejsce, mówimy dobra, to te 50, puściłyśmy te bilety i widziałyśmy po prostu, jak tylko skala się przebija. I mówimy,
5: pojawiło się tylko pytanie, ile max wejdzie?
1: Czyli jest zapotrzebowanie, to o czymś się świadczy, prawda? Bardzo fajnie. To te szalone pomysły, w sensie tam supy, wspólne kuligi. Co wspólnie jeszcze robicie tak poza biznesem?
5: Poza biznesem. No właśnie mnóstwo tych różnych warsztatów rękodzieła. Pływamy na jachtach. Czy też robiłyśmy pikniki takie, że każda może przyjść. Chodzimy na jedzenie takie po prostu, żeby się spotkać, poznać na żywo. No bo właśnie to wszystko jest w internecie. W internecie jesteśmy trochę anonimowi. Z jednej strony jest mnóstwo ludzi w internecie, więc jednocześnie nikogo się nie zna. A my to wszystko wyciągamy na zewnątrz, żeby się poznać na żywo.
1: Różne takie, nie wiem, konta w social mediach, które promują właśnie lokalnie. Nie wiem, pani z Pomeranii, chociaż na pewno znacie, prawda?
5: No, znamy, zwłaszcza, że będzie u nas na fecie, naszym gościem.
1: No proszę bardzo. Fantastycznie. To są takie osoby, które bardzo mocno promują lokalność tutaj. Jakby podsuwają nam z jednej strony to, co pojawia się nowe na tym rynku, atrakcyjne, ale z drugiej strony też przypominają, że słuchajcie, halo, tu jest coś fajnego. Nie wiem, czy o tym wiecie, prawda?
5: Tak, dokładnie. No i właśnie o to nam chodzi, żeby promować to, co jest fajne, wyjść z domu, spotkać kogoś, kto też chce zrobić coś fajnego. Lewizja. Babeczki z Trójmiasta, niezależnie od wieku, wszystkie chcą coś robić, są bardzo kreatywne, chcą działać, robić
4: wyjść
5: rzeczy.
4: Wyjść chociaż z kimś, nawet posiedzieć na plaży. Mhm. Dlatego wymyśliłam, że będę po każdym takim małym spotkaniu na 20-30 osób, to jest to turnę biznesowych babeczek, robimy e-booka ze zdjęciem, ze wszystkimi opisami, czym dana osoba się zajmuje, wszystkimi kontaktami.
1: Świetnie.
4: I potem mam zapisane takie e-booki, wchodzę po prostu na dysk, przypominam, szukam prawniczki, bo nagle niestety potrzebuję kontaktu do jakiejś fajnej prawniczki i przypominam sobie, że na przykład w Pruszczu była dziewczyna, która była prawniczką. No i odszukuję e-booka z Pruszcza, lecę po zdjęciach i pamiętam, więc...
1: Genialny pomysł, bardzo praktyczny.
4: U nas wszystko wychodzi z potrzeby. Chciałyśmy z Asią w zeszłym roku iść na plażę sobie pochillować, więc trochę głupie wymyśliłyśmy, że może są inne dziewczyny, które też chcą iść pochillować na plażę. No i doszło do tego, że było ponad 40 osób na evencie. A to trzeba przygotować, więc na szczęście mamy fajne firmy. Oczywiście zapraszamy firmy do współpracy z nami. Fajne firmy z Trójmiasta. Mam nadzieję, że będą się łączyć z fajnymi babeczkami z Trójmiasta i będziemy robić eventy i promować siebie nawzajem.
1: Tego wam po prostu życzę. Widzę, że to jest naprawdę coś, co was napędza tak pozytywnie. Jak mówicie, czasami proste patenty albo osoby wokół nas powodują, że potrafimy wyjść z sytuacji, która do tej pory wydawała nam się nie do przejścia. Moimi gościniami były po prostu nasze trójmiejskie babeczki. Dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż, tuż.
6: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycjo.
7: Dzień dobry.
6: Pani Patrycjo, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
7: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką, w zasadzie z Gdańska.
6: Ładne słowo, przeflancowaną.
7: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana.
6: Oho.
7: Okazało się, że on jest gdańszczaninem i zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. postanowiłam się przeprowadzić i tak już zostało.
6: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
7: Różnie to bywa. No, dla niego to jest chleb powszedni. No, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
6: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, a nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
7: Nie, sama spróbuję.
6: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
7: No to jeśli jeszcze okaże, czy będzie się pochwalić.
6: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
7: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
6: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecam takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te odpowiedzi.
7: Bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
6: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
7: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
6: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
7: Tak.
6: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
7: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale oddział muzeum...
6: Muzeum Narodowego w Gdańsku.
7: Został utworzony w Błękitnym Baranku.
6: Tak, oczywiście. Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma. Znakomicie. Zwany jest też Wisło Ujście. To jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku. Oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec. Wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z Molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
7: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
6: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
7: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
6: Aha.
7: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy właśnie przez park na tą plażę.
6: No także i, tak. No to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wielkie brawa, znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
7: Ojej, dziękuję.
6: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
7: Tak, zgadza się absolutnie i jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać.
6: Jasne.
7: Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
6: Dziękuję serdecznie. serdecznie. Pani Patrycja, pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
7: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
3: Audycja rozrywkowa. Co jest grane w Trójmieście?
2: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianum. Są ze mną panie.
8: Joanna Strzelec.
9: Magdalena Więcek-Olszewska.
10: Dorota Cieślicka.
2: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, no, w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
9: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo, nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
8: Ja tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
2: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hewelianu?
9: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i no i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, no to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać, czy nie, ale no skoro było widać z Gdańska, no to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
3: Ciekawe Trójmiasto.
2: A jakie panie osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
8: Jeżeli chodzi o Hewelianum i obserwacje z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszamy na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
2: No tak, bo macie w ofercie państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak jak urodziny Heweliusza na przykład.
8: Jan Heweliusz jest patronem Hewelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
9: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby zórz polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takiej jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
8: przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
10: Bardzo panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Co? Zapraszamy na Górę Gradową do Hevelianum. Dziękuję pięknie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
10: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również ciebie, Agnieszko.
11: Dzień dobry.
10: To jaki jest ten związek między uchem a głosem?
11: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
10: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe, tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchujemy w słuchawkach, czy one są jakoś specjalnie przygotowywane? W jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
11: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
10: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka. Bardzo ci dziękuję za te wskazówki.
11: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: ze mną, a może pan na nią?
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Została ostatnia reklama.
4: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
1: Reklama.

0: gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Została ostatnia reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Reklama.
6: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą. Nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów. To dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł. 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
8: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
6: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
9: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: Ciepły poranek, już teraz mamy około 15 stopni, a maksymalnie dzisiaj na północy około 19, na wschodzie Polski 21, na południu 23 najcieplej. Niebo częściowo zachmurzone, możliwe opady deszczu, ale raczej na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać.

0: informacje.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu.
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
0: Reklama.

Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
10: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Gdy nas zbyt nas już zmęczy,

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Premiera już jutro o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
0: Reklama.
8: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
9: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
8: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
9: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
8: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień międzynarodowych targów książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
10: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
8: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17.30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
8: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, z szansą na przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.

0: emocje.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
8: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
0: Reklama.
9: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slap.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

I zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają dżdże. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.
1: Godzina 10, proszę Państwa, czas rozpocząć niedzielny koncert życzeń. Przed nami wiele melodii, wiele życzeń, pięknych słów, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
3: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
4: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
4: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
6: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
4: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
3: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze, jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
7: Radio Pogoda.
8: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
2: Pogoda.
3: Do 19 stopni maksymalnie dziś na północy Polski, trochę cieplej w centrum i na wschodzie, do 21, a najcieplej na zachodzie i na południu Polski 23. Niebo ładniejsze w zachodniej części kraju, na wschodzie deszcz przelotny. Ciśnienie dzisiaj w normie 1011 hektopaskali, a wiatr nie powinien dokuczać, słaby, co najwyżej umiarkowany.
8: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, już za moment pierwsze życzenie, ale jeśli zastanawiacie się, jak możecie przekazać te życzenia dla swoich bliskich, no to szybciutko wytłumaczę. Można wysłać maila robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić zgłoszenie na naszej stronie radiopogoda.pl, bardzo proste, lub nagrać swoje życzenia pod numerem 22 444 4004. Zachęcam Państwa do pisania życzeń, bardzo chętnie je przekażę. A teraz, no właśnie, napisz, proszę, chociaż krótki list. Halina Wrockowiak.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Helenki zadzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: O, pani Helenko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kto mówi?
1: Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Aha, kłaniam się. Radio Pogoda, tak. Dzień dobry.
1: Koncert życzeń, pani Helenko. Przyszły życzenia od Darii.
2: Tak.
1: Dla pani i dla pana Władysława. Oczywiście, że z okazji Dnia Matki.
2: Tak.
1: Pisze Daria, składam wam najserdeczniejsze życzenia i uściski dla mojej mamusi Helenki oraz do mojego taty Władka z okazji nadchodzącego również niebawem Dnia Ojca.
2: Tak.
1: Dziękuję, że bardzo, że jesteście i że nie mogę z wami być tak często, jak bym chciała. Ze Szwecji przesyła życzenia wasza córka, tak?
2: Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękuję.
1: Dawno Daria wyjechała? Czy często wraca do domu, do Polski?
2: Była na 55. rocznicę naszą. 2 kwietnia żeśmy robili imprezę na działce, bo mamy działkę koło Zamroczą zaraz.
1: A tutaj, no wiem, gdzie to jest.
2: 400 metrów, tak.
1: Oj.
2: Wszystkie wnuki były.
1: To święto dla was było piękne.
2: Tak, wnuki z partnerkami, jak to się teraz mówi. Wnuczka z partnerem, jak to się teraz mówi. I mamy jednego prawnuka, 2-latka będzie miał.
1: Ojej.
2: Tak.
1: Helenko, a jak się za naszych czasów mówiło, nie z partnerem, tylko z chłopakiem albo z dziewczyną, nie?
2: Oczywiście.
1: Chyba, że już zaręczeni, no to z narzeczonym albo z narzeczoną.
2: Oczywiście, a teraz to...

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Wiadomość od syna Radka dla mamy Rozalii. Droga mamo, z okazji twojego święta składam na twoje ręce moje serduszko, którego stworzenie zajęło ci 9 miesięcy. Chcę, żebyś wiedziała, że jesteś najważniejszą kobietą w moim życiu i zawsze nią będziesz. Chcę ci podziękować za wszystko, za to, że mnie urodziłaś, wychowałaś i za to, że dzięki tobie mogę chodzić. Pamiętam, jak byłaś zawsze przy moim łóżku w szpitalu, bo wszyscy inni w rodzinie nie wierzyli we mnie, a ty zawsze byłaś i jesteś nadal. Dziękuję za wszystko, mamo. Kocham cię. Twój syn Radek. Twój dzieciołek. No jak pięknie, co? O, się wzruszyłem troszkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To pięknie, proszę Państwa, dużo piszecie, ale tak pięknie piszecie, że muszę to przeczytać. Misia dla swojej mamy Tereski. Kochana mamo, z okazji Dnia Matki wysyłam Ci moc życzeń, bo należą Ci się poczwórnie z racji wychowania czwórki dzieci. Życzę Ci, żebyś otrzymała tyle samo miłości, ile dałaś. Jesteś moim ogromnym przykładem w sianiu bezinteresownego dobra wszędzie wokół i byciu wsparciem dla wszystkich osób, które nas otaczają. Dziękuję za Twoje piękne wychowanie w dobrych wartościach. Twoja obecność jest dla mnie odpoczynkiem i zawsze wywołuje u mnie pokój wewnętrzny. Jestem przekonana, że całe Twoje poświęcenie zaowocuje największą nagrodą zbawienia. Bardzo Cię kocham, Misia. Te wdzięczności dzieci. No, to jest najciekawsze, myślę sobie, drodzy Państwo, że nikt Misi nie kazał tego robić. Że ona tak po prostu sama od siebie, ze swojego serca, dla swojej drogiej mamy Tereski. Zaśpiewa Wam Ricky Poveri.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ale dzisiaj maili dużo, jesteście aktywni państwo. Zbyszek przesyła życzenia dla swojej żony z wykrzyknikiem: bardzo proszę, bardzo ważne, panie Robercie. Dla naszej kochanej Ani, która świętuje swoje 56. urodziny. Jesteś sercem naszego domu i najjaśniejszym promieniem słońca dla nas wszystkich. No i już można się rozpłynąć, nie? W dniu urodzin życzymy ci tylko pogodnych dni, niesłabnącego zdrowia i radości, którą codziennie nam dajesz. Kochamy cię nad życie. Mąż, czwórka dzieci, z rodzinami już. Oraz szóstka, bożaka rodzina, oraz szóstka uwielbiających cię wnuków. No to jaka to będzie okazja, żebyście się teraz razem spotkali? Może wcześniej, niekoniecznie na Boże Narodzenie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
4: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
3: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja, Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Została ostatnia reklama.
16: Barbara?
17: No?
16: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
17: Co, Marian?
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
17: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
16: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
3: Już 11. Wow, szybko zleciała pierwsza godzina. No nie ma się co dziwić. Przy Państwa aktywności, przy takiej muzyce, którą puszczamy, to sama przyjemność. Teraz wiadomości poproszę i prognozy pogody.
4: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
5: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
4: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
7: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
8: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
6: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Łoboda.
9: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
6: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
4: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.

0: Pogoda.
1: We wschodniej połowie kraju dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie nie powinno padać i nieco więcej słońca. Temperatura od 19 stopni na północy Polski, w centrum i na wschodzie 21 maksymalnie, a najcieplej na południu i na zachodzie Polski 23. Wiatr spokojny, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Nie wiem, czy drodzy Państwo wiecie, ale dzisiaj jest Światowy Dzień bez tytoniu. Teraz się dowiedziałem, no, parę godzin za późno. Może i bym się przystosował, ale szczerze mówiąc wątpię. No wiem, powinienem rzucić, wiem. Próbuję to robić od 40 lat i jakoś słabo mi to idzie. O, jest jeszcze Dzień Bociana Białego. To znaczy, że jest też Dzień Bociana Czarnego chyba. Czarny też jest. No to słuchajcie, no to dzieci się będą rodzić dzisiaj. Może w związku z tym. O, jest Dzień Rodzeństwa. Super, ale dzień fajny. Dzień Rodzeństwa. I Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego. Kto lubi cukierki, no to... to może złożyć komuś życzenia. Oraz Świato... Nie wierzę to, co chcę... Państwu przeczytam. Słuchajcie, traktujcie to w dowolny sposób, ale dzisiaj jest Światowy Dzień bez majtek. No to ciekawe. Nie wiem, nie będę chodził po korytarzu, po radiu i pytał się, czy stosujecie się do dzisiejszego Światowego Dnia bez majtek. To byłoby niegrzeczne bardzo. W każdym razie, gdy radości tyle. To jest tytuł piosenki, którą śpiewa Kasia Bowery.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Helenki teraz.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Helenko.
2: O, dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam życzenia dla pani, pani Helenko.
2: O matko, już mi serce bije.
1: Od Pauli, od Wnusi.
2: No.
1: Ale też od Darka, od zięcia, od córki Celinki, tak. Od twoich dzieciaków. Piszą, że ten 26 maja to ty masz urodziny tego dnia, imieniny i jednocześnie Dzień Matki. Masz trzy w jednym.
2: Tak.
1: I piszą, Helenko, tak. Droga mamo, babciu Helenko, z całego serca życzymy ci dużo zdrowia, spokoju, siły i jak najwięcej uśmiechu każdego dnia, żeby w twoim domu zawsze było tyle ciepła, ile ty dajesz całej naszej rodzinie. I nikt nie zabroknie ci nigdy pogody ducha, ukochanej muzyki i pięknej

0: No, nie, już więcej nie mam słów.
1: Dobrze, na tym zakończmy. Pa!
0: Pa!
1: Superstar. No, Helenka to superstar, co? Śpiewa zespół Carpenters.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

lata. To nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie?

0: blada, to być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapada.

0: stópek z najniższych klas.
1: Ada, nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: A teraz życzenie z mojego maila. Życzenia dla mamusi. Patrzcie, cały czas jeszcze ten Dzień Matki, no ale no wiadomo, mówiłem, że to jest bardzo ważne. Może i najważniejsze, bo bez nich by nas nie było na świecie. Najukochańsza mamusiu, z okazji twoich urodzin życzę ci tego, czego na co dzień. Ogromu zdrowia, uśmiechu, spokoju, cierpliwości, miłości do życia, otwartych ramion dla wszystkich pogodnych osób w twoim życiu. Bądź tak kochającą, uroczą, pełną wdzięku mamą jak dotychczas, z wyrazami ogromnej miłości synowie, Maciek i Jacek. Dla kochanej mamusi, która nie ma imienia, chłopaki, zapomnieliście dopisać. No ale może jakaś mama, chociaż może nie jedna mama, ma Maćka i Jacka. Tak czy inaczej poszło. Dziękujemy i pozdrawiamy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
6: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
5: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
6: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
5: Premiera już jutro o 15.30.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Została ostatnia reklama.
18: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.

0: w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do jutrzenki, proszę Państwa.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani jutrzenko. Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: Koncert życzeń, dzień dobry. Urodzinki.
2: O!
1: Taka okazja urodzinowa.
2: To już to pamiętał
1: od mnie. A, proszę pani, dużo ludzi.
2: Jej.
1: Podziwiam cię za twoją mądrość. Zaczyna się tak. Jutrzenko, z okazji urodzin życzę ci odwagi do realizacji nowych celów, niegasnącej pasji i mnóstwa pięknych chwil, które będziesz wspominać z uśmiechem na twarzy. Życzę ci pogody ducha, samych pozytywnych ludzi wokół. Niech wszystkie marzenia spełniają się w najwspanialszy sposób. Fajnie mieć cię obok. Bądź szczęśliwa. Aleksandra.
2: Aleksandra. To już wiem. Właśnie myślałam, że to ktoś, kto dobrze wie, że ja kocham Radio Pogoda.
1: A ona
2: i
1: chyba to wie.
2: Jest wierna słuchaczka Radia Pogoda.
1: Ona chyba to wie. Aleksandra F.
2: Tak, tak.
1: Tak, wiem.
2: Jej, no bardzo miła niespodzianka. Bardzo dziękuję, Olu. I bardzo dziękuję, panie Robercie, że przekazał pan mi te życzenia.
1: A jakie masz pasje i te marzenia, o których pisze Aleksandra?
2: No nie wiem, teraz trudno mi zebrać myśli, ale tak ogólnie, żeby żyć jeszcze pełnią życia, łapać życie, każdą chwilę wykorzystać.
1: Dobrze.
2: Pięknych melodii słuchać, tańczyć lubię.
1: Dobrze. Pięknie. Jutrzenko, twoje imię zobowiązuje. A powiedz mi, jesteś rannym ptaszkiem?
2: Aż tak nie, ale raczej tak.
1: Jak jutrzenka, to mi się tak kojarzy z porankiem, nie?
2: Tak. Taki poranek, tak mama mi wymyśliła takie imię, taki poranek, taka nadzieja na przyszłość, na
1: cudnie.
2: Jutro. Właśnie na jutro, powiedziała mama.
1: Na jutro, na całe życie. Tego ci życzę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Żeby ci słoneczko świeciło, jutrzenko. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, panie Robercie.
1: I jeszcze ci zamówiła piosenkę Jeszcze w zielone gramy, Aleksandra, więc
2: o, no Wojciech Płynarski.
1: Tak, Wojciech Płynarski dla ciebie zaśpiewa.
2: Ja jak brałam udział w audycji Moje najpiękniejsze melodie, to tę piosenką właśnie zakończyłam.
1: A, widzisz. No to klamerka.
2: No to jest właśnie to, żeby być jeszcze, żeby je w zielone grać.
1: Dokładnie tak. No to będzie jak taki rodzaj klamry. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Jeszcze raz.
1: Miłego dnia życzymy i słuchamy Wojciecha Młynarskiego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, Basieńko, co tam ci się nagrało? Pochwal się.
2: Dzień dobry. Chciałabym przekazać życzenia urodzinowe mojej kochanej mamy. Mamo, w dniu twoich 90. urodzin życzę ci dużo szczęścia, radości, uśmiechu. Jeszcze pięknych podróży, jeszcze pięknych spotkań, wspaniałych doznań. Wszystkiego najlepszego, mamo. Beata, Nikoleta, Ania, Jola, Tosia. Całuncy.
1: Dużo was dziewczyny tam. No ale mamusia jest jedna, nie? Prawda. Moja ma 91. No też słuszny bardzo wiek. Piękny moment w życiu, że się doczekało. I taka wdzięczność płynie zewsząd od wszystkich. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy mamusię.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
15: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś.
15: Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
18: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
19: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
0: Reklama.
12: Wybiła 12, czyli połowa dzisiejszego koncertu za nami, ale druga przed nami. Prawda? Więc za chwilkę będziemy kontynuować. Teraz proszę wiadomości, prognozy pogody.
13: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
13: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
15: W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
16: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
15: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
16: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
15: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
17: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
15: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
13: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.

0: pogoda.
1: Najcieplej dzisiaj na zachodzie i na południu Polski, 23 stopnie, a najchłodniej nad morzem 19. Niebo przeważnie zachmurzone, we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, wiatr nie powinien nam dokuczać, słaby lub umiarkowany, a ciśnienie takie w sam raz, 1011 hektopaskali.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zaczynamy kolejną godzinę. Pewnie zastanawiacie się, do kogo dzisiaj zadzwonić z życzeniami. Już mówię, dzisiejszymi solenizantami są Aniela, Kamila, Marietta i Sylwiusz. Oryginalne imiona, prawda? Możecie złożyć im życzenia osobiście lub za naszym pośrednictwem, jak chcecie. To proszę bardzo, można wysłać do mnie maila robert@radiopogoda.pl. Na naszej stronie radiowej też jest formularz do wypełnienia. No i zawsze Basia czeka pod numerem 22 444 4004. A dla wszystkich solenizantów wymienionych zaśpiewa Zbigniew Wodecki jedną z piękniejszych piosenek na świecie. Z tobą chcę oglądać świat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Basieńki zadzwonimy, do pani Basi. To też jeszcze ciągle są, proszę państwa, spóźnione na Dzień Matki życzenia.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Basiu. Życzenia mam dla pani. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu
2: Jezus,
1: życzeń.
2: Ale nie spodzianka, skąd to już tak?
1: No, jak to skąd? Dzień Matki i Paweł kocha mamusię swoją i napisał życzenia. No właśnie. I pisze tak. Pisze tak. Baśka, słuchaj. Ukochana mamo, z okazji twojego święta pragnę ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Dziękuję ci za twoje ciepło, za twoją mądrość, za twoje wsparcie, którym obdarzasz mnie każdego dnia. Jestem taki dumny, że mam tak wspaniałą mamę. Życzę ci zdrowia, pogody ducha i spełnienia wszystkich marzeń. Paweł.
2: Bardzo dziękuję, proszę.

0: pogoda.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do...

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To jeszcze mam takie życzenia. Mam strasznie dużo jest dla mam, no ale chcę, żeby się zmieściło jak najwięcej, mimo że już dzień mamy za sobą. Kochana mamusiu, w dniu Twojego święta życzymy Ci wszystkiego, co najpiękniejsze. Morza miłości, oceanu cierpliwości i przede wszystkim dużo zdrowia. I dziękujemy, że zawsze przy nas jesteś. Twoje kochające córki, Agnieszka i Kasia. To dla Pani Halinki było. No, wszyscy byśmy tak chcieli, byśmy przez 3 miesiące mogli, proszę Państwa, te życzenia przesyłać swoim mamusiom. No to za chwilkę będziemy kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Została ostatnia reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Danka dla Eli tutaj do mnie napisała z okazji 70. urodzin. Chcielibyśmy złożyć Ci życzenia, droga mamo. Znowu o mamie, no ale pięknie. Wszystkie piosenki o mamie się śpiewa. Tak, wszystko, czym dzisiaj jesteśmy, zawdzięczamy Tobie. Twoje ciepło, mądrość i troska to najcenniejsze dary, jakie mogliśmy od Ciebie otrzymać. To do Pani Eli. Życzymy Ci dni pełnych spokoju, dumy, samych pięknych chwil, kochamy Cię. Twoje dzieci się podpisały. Danka z Jarkiem, pewnie z mężem i Bartkiem, i synem, i Mariusz z Natalią, i Nicole, i Wojtek z Asią, i Oliwier. Boże, bardzo chcielibyśmy prosić, jeśli to jest możliwe, o jej ulubioną piosenkę Bella Belladonna. Janusz Gniatkowski, oczywiście, już lecimy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, to teraz coś się pięknego nagrało. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia na dzień mamy. Mamie Halinie. Trochę się wzruszyłam i bardzo proszę o przekazanie dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i wszystkiego, co najlepsze. Tego życzy córka Kasia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dużo zdrowia.
1: I pięknie. Podpisujemy się. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lińska.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
5: Została ostatnia reklama.
6: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren! Ból!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
1: Została ostatnia reklama.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
15: O, już 13. Ale poleciało dzisiaj, co? Za chwilkę kolejne życzenia dla wszystkich najbliższych i wasze ulubione melodie, ale najpierw wiadomości. Jak zawsze. I prognoza pogody. Jak zawsze.
16: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
17: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
16: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
18: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
16: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymaga. wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.

0: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Pogoda.
2: Do 19 stopni maksymalnie dzisiaj na wybrzeżu, w centrum 21, podobnie na wschodzie i na południu Polski. Najcieplej na południowym zachodzie, 23. Możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Przed nami ostatnia godzina, proszę Państwa, wypełniona życzeniami, melodiami. Ja już mam wszystko przygotowane. Jeśli ktoś jeszcze chciałby przesłać swoje życzenia, no to przesyłajcie, dzwońcie 22 444 4004. Dzisiaj się pewnie wiele nie zmieści jeszcze, ale przecież jeszcze mamy tyle tygodni przed sobą. Partita teraz, kiedy wiosna buchnie maj.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę bardzo, pani Halinko, dzwonię do pani.
2: Tak, słucham.
1: Witam pani Halinko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Pani Halinko, z koncertu bardzo życzeń.
2: Ojej.
1: Od Joaśki, no. Życzenia od Joasi, kochana mamo. Dzień mamy jest szczególnie wyjątkowy, tak jak ty. Kochana, wesoła. Kochana, wesoła.
2: Cieszę się bardzo.
1: Dobrze, posłuchaj, co pisze Aśka. Kochana, troskliwa, wesoła. Życzę ci, mamusiu, w tym dniu radości, zdrowia, samych pogodnych dni. Joaśka się podpisała i poprosiła piosenkę Eleni, którą już przygotowałem, żeby ci zaraz puścić, ale chciałem zapytać o wrażenia.
2: No bardzo się cieszę, no bardzo mi miło. Nie spodziewałam się. Słucham codziennie, Radia Pogoda, przepiękne, naprawdę, że i dzisiaj słucham i cały czas, bardzo mi miło, naprawdę, bardzo się cieszę.
1: Joasia wiedziała, że zrobimy ci przyjemność, jak zadzwonię.
2: Bardzo dużą przyjemność. Także naprawdę serdecznie mi miło i serdecznie dziękuję panu również.
1: Dziękuję, Halinko.
2: Uwielbiam program. Przepiękny, Radio Pogoda.
1: Dziękujemy. Staramy się dla was być na co dzień.
2: Pociesza nas.
1: Otóż to, chociaż to Radio Pogoda tak działa na nas, kojąco.
2: Tak, bardzo, bardzo kojąco.
1: Szkoda, że tak mało takich rzeczy na świecie.
2: Właśnie.
1: Oprócz naszego radia. Halinko, całuję cię serdecznie i pozdrawiamy.
2: Dziękuję.
1: Papa, do usłyszenia, a tymczasem poproszę Eleni, troszeczkę ziemi albo troszeczkę słońca, albo jedno i drugie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz jeszcze szybciutko życzenia urodzinowe. Małgosiu, niu, kochana. Urodzinowe całuski i życzenia zdrowia, realizacji marzeń, tych podróżniczych i wiele miłości, którą chcę ci okazywać do końca świata i jeden dzień dłużej. Twój Grześci, Małgosiu, niu, kochana, składa. Już złożone. Dobra.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
4: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
3: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
5: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie, miasto pogodę znowu pytają. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Brygidy teraz zadzwonię. Brygida, jakie ładne imię oryginalne.
2: Słucham.
1: Witam pani Brygido. Robert Janowski z tej strony, z Radia Pogoda. Dzwonię z koncertu życzeń, ponieważ pan Rafał napisał właśnie do pani króciutkie życzenia, jeśli mogę przeczytać.
2: Tak, dziękuję.
1: Droga Brygido, z okazji 40-lecia pracy artystycznej życzę ci nieustającej radości stworzenia. Wielu pięknych chwil, nowych inspiracji, spełnienia marzeń. Niech twój talent, pasja i energia nadal cię prowadzą przez życie, a każdy kolejny dzień przynosi satysfakcję i uśmiech. Serdecznie ci gratuluję tego wyjątkowego jubileuszu i mocno ci ściskam, Rafał.
2: O, dziękuję.
1: No, jak ładnie.
2: O, wzruszająco.
1: Te artysty to zawsze takie słowa, no to jakby podwójnie znaczą. A czym się, Brygido, kochana, zajmujesz?
2: Ja jestem aktorką.
1: Proszę bardzo.
2: Tak, tak. I właśnie dziś mam trzecią generalną, a nie z Zielonego Wzgórza, jutro premiera.
1: A gdzie gracie?
2: W Teatrze Roma.
1: Jezu, ale fajnie. No to na premierę nie zdążę dzisiaj, ale no przyjdę was obejrzeć.
2: Bardzo chętnie zapraszam.
1: Ojejku, jak fajnie. Słuchaj, no to 40 lat minęło, powinienem ci zaśpiewać. No. Kiedy, powiedz? Brygida,
2: ja
1: kiedy?
2: Ja zaśpiewam.
1: No tak, Boże, kiedy to minęło? Ale to nieważne. Ważne, nie, właściwie ja nie zauważam. Mamy taki wspaniały zawód, że to gdzieś tam leci obok,
2: prawda.
1: Ale...
2: Tak, tak. Najważniejsze, to... żeby być cały czas w gotowości na scenie i
1: dokładnie.
2: Móc dzielić się z innymi.
1: Kto to zwraca uwagę na... Boże, a masz też tak czasami, że jesteś zmęczony, że ci nie chce, a potem po spektaklu, Boże, jaki to jest piękny zawód.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak.
1: Ja mam najczęściej tak.
2: Ostatnio. Tak, tak, tak, że mówię,
1: no znowu, Boże, tak.
2: Dokładnie.
1: I potem, nie wiem, a jeszcze najczęściej ludzie wstają, biją brawo, są tacy zachwyceni,
2: tak,
1: Boże,
2: tak,
1: to jest...
2: Tak. Dają tą energię.
1: Dokładnie.
2: I można drugi raz zagrać.
1: Dokładnie, tak. Tak, tak. Wie, coś ty myślał, że coś ci się nie chciało. Zobacz, jakie to piękne. Ojej, super.
2: Tak.
1: No to pięknego, dobrej próby, pięknej
2: dziękuję
1: nie
2: bardzo.
1: Dziękuj właśnie, pięknej premiery. Tak. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Tak. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Frankie Miller zaśpiewa Darlin.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, koniec na dzisiaj. Zapraszam serdecznie na moje najpiękniejsze melodie. To jest tytuł programu. Gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi, a rozmawiać z nim będzie Asia Kruk. To już za chwilkę po 14. Ja Państwu dziękuję za wspólny weekend i do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Niech twoje słowa zbudzą krew.
10: Opera leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa.

0: Wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
5: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: jest Radio Pogoda. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie. Przywitamy się z dzisiejszym gościem, panią Katarzyną. Asia Kruk, serdecznie zapraszam. Teraz słuchamy wiadomości o 14:00.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
3: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo. Prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
4: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologiczne. Logicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.

0: Pogoda.
1: We wschodniej połowie kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda właściwie podobna, temperatura też 19-24, a przelotne opady możliwe prawie w całym kraju.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie, czyli audycja, w której spotykamy się w Klubie Pogodnych Ludzi, z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, którzy opowiadają o swoich ulubionych piosenkach. Zawsze są to wyjątkowi słuchacze, ale dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowego gościa. Dzień dobry, pani Katarzyno.
2: Dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, kim pani jest i czym się pani zajmuje.
2: Piszę książki dla dzieci.
1: No! Wspaniale!
2: Z dziećmi się spotykam, prowadzę też warsztaty wydawnicze, także oprócz dzieci, także młodzieży opowiadam o tym, jak wygląda proces powstawania książek, jak kto pracuje przy tym, jak wygląda taka praca i staram się odpowiadać na wszystkie ich trudne pytania.
1: To są książki dla dzieci w jakim wieku?
2: Dla przedszkolaków i klas 1-3.
1: Wspaniale. Do tych książek jeszcze dzisiaj w trakcie audycji wrócimy, bo będzie na sam koniec pewna niespodzianka od pani Katarzyny. Ja to już wiem, a państwo się dowiedzą, ale najpierw, pani Kasiu, porozmawiamy o pani najpiękniejszych melodiach i to się wydarzy dosłownie za moment.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Katarzyna Bieńkowska, pisarka. Ach, jak się cieszę. Jest pani pierwszą pisarką książek dla dzieci, którą w ogóle poznałam. I ja się bardzo z tego cieszę. Jestem podekscytowana, co być może słychać. Pisarka dla dzieci, jakie sobie wybiera najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda? Ano na przykład Majkę Jeżowską, najpiękniejsza w klasie. Proszę opowiedzieć, pani Katarzyno.
2: No, Majka Jeżowska to jest chyba jedyna taka muzyka, którą wygracie, a która jest rzeczywiście moja pokoleniowo, czyli z mojego dzieciństwa. I rzeczywiście wszystkie piosenki Majki Jeżowskiej znałam, śpiewałam, nawet jako dziecko byłam na jej koncercie. Więc kiedy jakby myślałam o tych najpiękniejszych melodiach, no to nie mogło jej zabraknąć, bo to rzeczywiście jest moje dzieciństwo.
1: Kawał dobrego czasu. Ja też to pamiętam. I najpiękniejsza w klasie, czyli piosenka, którą sobie pani wybrała, to rzeczywiście znamy ją na pamięć chyba, prawda?
2: Tak. Chyba jak większość piosenek Majki Jeżowskiej.
1: No tak, tak, rzeczywiście. Najpiękniejszą w klasie gramy teraz, a za chwilę kolejna pani najpiękniejsza melodia i to już będzie takie bardziej dorosłe chyba spojrzenie na świat.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i ostatnia majowa audycja Moje najpiękniejsze melodie. Za chwilę wracamy do rozmowy z panią Katarzyną. Dzisiaj jeszcze w trakcie tej audycji dowiedzą się państwo, co się będzie działo w Radiu Pogoda już jutro od rana. A jutro jest Dzień Dziecka, proszę się do tego przygotować. No i zostać z Radiem Pogoda jak najdłużej.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: pod miejski pociąg.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
3: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
2: Premiera już jutro o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin

0: konkursu na oktawiakonkurs.pl. Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, pani Katarzyna w moich najpiękniejszych melodiach opowiada o swoich piosenkach. Edyta Gepert, Niekochane dziewczyny, pani Katarzyno.
2: Tak, to potraktowałam jako wyzwanie, bo chyba nigdy nie słyszałam w radiu tej piosenki. Miałam kiedyś taką fazę na Edytę Gepert i rzeczywiście zasłuchiwałam się we wszystkich tych tekstach. No i na to nigdy nie trafiłam. Postanowiłam rzucić wam wyzwanie i chciałabym ją usłyszeć na antenie i podzielić się ze słuchaczami tą piosenką.
1: Pani Katarzyno, pani życzenie jest dla nas takim obligiem, oczywiście, że pani usłyszy i wszyscy usłyszymy za chwileczkę tę piosenkę. Ja przyznam szczerze, że też długo jej nie słyszałam. No ale jest ta niedziela i jest ten raz, kiedy można ją usłyszeć. Bardzo za nią dziękuję, pani Katarzyno. Edyta Gepert, Niekochane dziewczyny, taka propozycja od klubowiczki Klubu Pogodnych Ludzi.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Katarzyna, tak patrzę na pani wybory muzyczne, pani Katarzyno, i tak widzę kobiety, a nie do końca. Ale teraz jeszcze będzie kobieta o kobietach. Być kobietą i Alicja Majewska. Uwielbiam tę piosenkę, pani pewnie też.
2: Ja myślę, że wszyscy ją uwielbiają. Mnie zachwyca w ogóle Alicja Majewska i z tymi starszymi piosenkami, i z tymi nowszymi również. Natomiast być kobietą, czyli Alicja Majewska na scenie, tylko ona, tylko muzyka i tekst. I to jest niesamowite, że ona nie potrzebuje niczego więcej, żeby zachwycać. Tak, i miałam okazję być na jej koncercie, więc to są niezwykłe emocje, to jest coś wspaniałego, także no nie mogłej tutaj zabraknąć.
1: Oczywiście i za chwilę zabrzmi ta najpiękniejsza melodia Być kobietą Alicji Majewskiej. Gdyby pani chciała sięgnąć do wywiadu z Alicją Majewską, który swego czasu przeprowadzaliśmy na antenie Radia Pogoda, to gorąco polecam naszą stronę radiopogoda.pl.
2: Tam w mojej... Słuchałam na żywo, ale chętnie wrócę.
1: Można wrócić w podcastach, oczywiście jest cała ta audycja. Tak jak audycja z panią znajdzie się w podcastach, podejrzewam, że już jutro, czyli w Dzień Dziecka. To gramy Alicję Majewską za moment, a do naszej rozmowy wracamy po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
5: Kocham.
4: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
5: To łatwo powiedzieć.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek
16: amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka, hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
19: Została ostatnia reklama.
21: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
22: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
21: I dla dzieci z rodzicami.
23: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber X. Expo. Tunel Aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
10: Reklama. Dzień dobry, Radio Pogoda, Asia Kruk i moje najpiękniejsze melodie. Dalsza część naszej audycji zaraz po 15, a teraz najważniejsze wiadomości.
11: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę, są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia, remont w Śródmieściu. Saliwanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
12: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balsarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
11: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
13: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
11: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.

0: Pogoda.
1: We wschodniej części Polski może dziś trochę przelotnie popadać, na zachodzie raczej nie powinno, a temperatura od 19 do 23 stopni. Jutro na termometrach podobnie, od 19 do maksymalnie 24, niebo częściowo zachmurzone z przejaśnieniami i tak jak dziś przelotne opady deszczu.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Dzień dobry, Pani Kasiu.
2: Dzień dobry.
1: Pani Katarzyna, dzisiejszy gość w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie jest oczywiście klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi. Uważnie słucha Radia Pogoda, co mnie bardzo cieszy. Jest też Pani Katarzyna pisarką książek, głównie dla dzieci. Pamięta Pani, ile tych książek już Pani napisała i wydała?
2: No tak, w wersji papierowej chyba będzie około 8.
1: Jejku.
2: Dwie się tworzą w tej chwili, bo są audiobookami na razie, a w papierze pojawią się w tym roku. I jedną piszę, próbuję, mam nadzieję, że uda mi się do jesieni skończyć.
1: No to bardzo mocno trzymam kciuki i serdecznie gratuluję tego, co już powstało i zostało wydane. Sama pani czyta swoje książki do audiobooków?
2: Nie, nie, mam profesjonalistę. Myślę, że robi to lepiej niż ja.
1: Okej, pięknie. Gdyby pani potrzebowała kiedyś pomocy, to wie pani, jesteśmy tu. Tak, tak, jakby co.
2: Będę pamiętać.
1: Dziękuję bardzo. A za chwilę kontynuacja naszego wywiadu o najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapach niady wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny.
4: Ojej!
3: Dziewczyny!
5: Dziewczyny!
3: Dziewczyny!
4: Ojej!
3: Dziewczyny! Zakocham się tej wiośnie na przekór.
5: No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
4: Ojej!
3: Do drzemki?
5: Do drzemki, do drzemki.
4: Ojej!
3: Do drzemki, no wiesz. Z tą wiosną w ten wątek.
5: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
3: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: W żadną mi nie wrośnie panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.
1: O. Ojej.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Katarzyną i jej najpiękniejszymi melodiami Maria Koterbska, Brzydula i Rudzielec.
2: Tak, wszystkie te melodie tutaj kojarzą mi się z moim dzieciństwem, dlatego że tych piosenek słuchała moja babcia. I one są takie, jak taki miękki, ciepły szal, które otulają ciepłem. I ja chyba jestem wewnętrznie po prostu Rudzielcem, dlatego no, Koterbskiej nie mogło tutaj zabraknąć. Rzeczywiście potem ta fascynacja przeszła na Anię z Zielonego Wzgórza i na rude odcienie na głowie. Chyba przeszłam przez wszystkie, ale to jest ta pierwsza taka piosenka, do której lubię wracać.
1: Jak państwo sobie zajrzą na profil pani Katarzyny Bieńkowskiej w internecie, to będą państwo wiedzieli, o czym pani Kasia powiedziała przed chwilą. No, piękny, płomienny kolor włosów, pani Katarzyno. Bardzo mi się to podoba. A Marię Koterbską gramy już teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najlepsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Przy niedzieli, być może przy grillu, być może z rodziną, a być może na spacerze. Wszędzie Państwo mogą zabrać moje najpiękniejsze melodie, czyli audycję dzisiaj z panią Katarzyną. Audycja do godziny 16. No i w ogóle można nas słuchać gdziekolwiek Państwo są i mają tam Państwo dostęp do internetu. Bardzo dobrze działa aplikacja do słuchania Radia Pogoda. Można ją zainstalować czy to w swoim komputerze, czy jeszcze prościej w smartfonie i mieć Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na wynos. Zawsze i wszędzie. Gorąco polecamy. Aplikacje ściągają Państwo między innymi ze strony www.radiopogoda.pl. Warto tam zaglądać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: czy do poranny.
1: Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, audycja w Radiu Pogoda. Dzisiaj z panią Katarzyną i już kolejna piosenka. Magda Umer. Oj, to mi się cieplej na sercu robi, ale jednocześnie coś ściska w żołądku. Zaproponowała pani Katarzyno piosenkę też nieczęsto emitowaną. Szpetni 40-letni. O co to chodzi?
2: O tekst Osieckiej. No i Magdy Umer oczywiście, bo myślę, że to jest taki duet, który zachwyca zawsze. No i tu znowu wracam do babci i tak naprawdę ta pierwsza myśl to był oczywiście 40-latek, którego oglądałam jako dziecko, a pewnie nie powinnam wtedy jeszcze. Ale 40-latek wydał mi się taki bardzo prosty, natomiast szpetni 40-letni, no to zupełnie co innego. A ponieważ ja powoli się zbliżam do tej granicy, jeszcze trochę mi zostało, ale już coraz bliżej, no to tak chciałam się tym podzielić i zaakcentować.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za to podzielenie się i zaakcentowanie. Zagramy szpetnych 40-letnich. Ja muszę pani powiedzieć, pani Katarzyno, z perspektywy nieco starszej koleżanki, fajnie jest mieć 40 lat i więcej. Wie pani? Naprawdę, no, fajnie. Człowiek tak się dobudowuje, te klocki gdzieś tam znajdują swoje miejsca we wnętrzu człowieka i życie staje się prostsze. To z mojej perspektywy i życzę pani, żeby pani dokładnie to samo czuła, bo ja się czuję świetnie.
2: Dziękuję.
1: No to gramy Magdę Umer. Za chwilę ostatnia piosenka z pani wyboru w moich najpiękniejszych melodiach. No i porozmawiamy o tej niespodziance, którą zaproponowaliśmy i o której mówiliśmy na początku naszego programu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: W taki wieczór ani zimny, ani letni

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jesteśmy przy finale rozmowy o najpiękniejszych melodiach pani Katarzyny. To Zbigniew Wodecki, rzuć to wszystko, co złe.
2: Tak, no żeby tak pojawił się jakiś mężczyzna.
1: Aha, to właśnie ten.
2: Także, że mamy same kobiety w tej szóstce. No Zbigniew Wodecki, no jakby był obecny w moim życiu, to jest niezaprzeczalne. Zastanawiałam się tylko, którą melodię wybrać, która piosenka będzie odpowiednia. Wydaje mi się, że ta nie jest tak częsta, a też jest ważna. No i ja uwielbiam skrzypce, to jest po prostu coś najpiękniejszego, zawsze mi się marzyło, a niestety, ale nie mam talentów żadnych muzycznych, więc z zachwytem oglądałam i słuchałam.
1: To jeszcze raz to przeżyjemy. Rzuć to wszystko, co złe, już za chwilę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, a także dla wszystkich tych, którzy po prostu myślą pozytywnie, optymistycznie i są jak w tej piosence i nią się kierują. A teraz przyszedł czas, pani Katarzyno, na obwieszczenie tej niespodzianki. Spotykamy się w ostatnią niedzielę maja, jutro Dzień Dziecka, czyli dla pani jako autorki książek dla dzieci pewnie ważne święto.
2: Chyba tak. Mam nadzieję, że ważniejsze dla moich czytelników i mam nadzieję, że część z nich właśnie z tej okazji będzie mogło poznać moje książki.
1: Czyli, proszę to powiedzieć.
2: Czyli 5 książek Wakacyjni Detektywi trafi do słuchaczy Radia Pogoda. Będą do zdobycia prawdopodobnie w jakimś waszym konkursie.
1: No i to przez cały dzień w różnych konkursach, specjalnie z okazji Dnia Dziecka, czyli już jutro na antenie Radia Pogoda. Pani Katarzyno, serdecznie dziękujemy za ten prezent dla słuchaczy.
2: Mam nadzieję, że książki się spodobają. Dzieciaki tam tworzą drzewo genealogiczne, więc to będzie piękna okazja, żeby dziadkowie wygrali je dla swoich wnuków, a później razem z nimi zabawili się w takich rodzinnych detektywów i stworzyli historię swojej rodziny.
1: Jest pani niesamowita. Ślicznie pani dziękuję, pani Katarzyno, za pani wybory muzyczne, za pani prezent i za pani obecność. Moja ekscytacja nie mija. Powtórzę, jest pani pierwszą pisarką książek dla dzieci, z którą miałam okazję tak długo porozmawiać i mam nadzieję, że to pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa.
2: Będę się tym chwalić.
1: A, ja też. Dziękuję bardzo, pani Katarzyno. Zbigniew Wodecki dziękuję. Już za moment na antenie. Ja pani życzę wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, bo każdy z nas w sobie ma i powinien pielęgnować to wewnętrzne dziecko.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego pogodnego dla wszystkich słuchaczy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
5: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty Ibain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.

0: Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
3: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
3: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
3: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
0: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: Przelotne opady deszczu na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać, a jutro aura dość podobna do dzisiejszej. Temperatura znów od 19 stopni na północy Polski do 24 na zachodzie. Niebo częściowo zachmurzone, przelotne opady właściwie w całej Polsce możliwe, ale słońca też nie zabraknie.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama.

tajnie stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

cicho zbyt długo brał kąpiel, a gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
18: Została ostatnia reklama.
19: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
20: Reklama.

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: to promocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Premiera już jutro o 15.30.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jedno okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
12: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
13: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
14: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem jak Himmelsberg z angielskim.
15: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
13: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
16: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
13: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
12: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
17: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
12: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
18: Radio Pogoda. Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Pogoda.
12: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i w prawie całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 22 w centrum, na wschodzie i południu, a 24 stopnie na zachodzie Polski.
18: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.

0: informacje.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
3: Nic, panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu.
2: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
17: Blik. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
18: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
0: Została ostatnia reklama.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.

0: promocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
14: Jedziemy.
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
17: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
18: Aktywnie w Trójmieście.
17: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać. A to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
17: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
19: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
17: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
19: tak,
17: mówię?
19: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie, a z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dogtrekkingu i ten dogtrekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
17: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
19: Tak, jak najbardziej.
17: Psa.
19: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dogtrekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
17: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
2: No dokładnie, tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski, tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky, psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci i my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli, od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
17: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
19: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
2: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
17: Czy niekoniecznie.
2: Nie można popełnić żadnych błędów.
17: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
2: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
17: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
2: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
19: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że ono teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
17: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Tim. Dzięki wielkie. Dziękujemy.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
17: Zbliżamy się do przeglądu tygodnia, na który zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
4: Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z decyzją o zamknięciu dla ruchu mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą. Prokuratura sprawdzała, czy urzędnicy gdańskiego ratusza nie dopuścili się w tej sprawie zaniedbań. Decyzja jest nieprawomocna. Zmiany w gdyńskiej sieci przedszkoli. Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą likwidacji przedszkola nr 51 przy ulicy Władysława IV. Placówka zakończy działalność z końcem sierpnia tego roku. Decyzja jest związana ze zmianami demograficznymi oraz stanem technicznym budynku, w którym funkcjonuje przedszkole. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Radzewicz.
8: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
20: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
8: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
21: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
8: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
4: 800 przyszłych mam z Pomorza będzie mogło skorzystać ze zdalnego monitorowania swojej ciąży w trzecim trymestrze. Władze województwa zdecydowały o rozszerzeniu programu opieki TeleKTG, który do tej pory działał w Trójmieście. Teraz ma objąć również mniejsze szpitale na Kaszubach czy Kociewiu, mówi ginekolog położnik profesor Maciej Socha.
3: przypadku TeleKTG mamy niesamowity komfort wykonania badania nawet kilka razy dziennie. Jakby pacjentka się uparła, to możemy stosować ciągły zapis.
4: Zdalna opieka TeleKTG będzie zapewniona zwłaszcza kobietom cierpiącym na schorzenia takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Będzie nowa ulica w Oliwie, nowa opacka, która połączy ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Kilarskich wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Czyżewskiego. W rejonie skrzyżowania pojawią się również elementy uspokojenia ruchu. Prace potrwają ponad rok. Molo rybackie w Gdyni. Czeka metamorfoza. Teren porównywalny do będącego sercem Gdyni skweru Kościuszki i molo południowego jest dzisiaj w zdecydowanej części niedostępny, ale w ciągu kilku lat ma to się zmienić. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życiem część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
8: Gdynia to miasto, którego śródmieście dosłownie wychodzi w morze, a dzięki zagospodarowaniu molo rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze, mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
5: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż molo południowe.
22: Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
8: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
23: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami. Myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
8: W jakiej formie pokażą architekci konkurs na wizję molo rybackiego potrwa pół roku.
4: Polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę ramową na realizację robót budowlanych w rejonie planowanej elektrowni jądrowej, poinformowała spółka. Szacowana wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wykonawcami prac będą wyłącznie firmy z Pomorza. Gdynia rozbudowuje sieć MEWO. Powstanie 50 nowych stacji roweru miejskiego. Lokalizacje wskazali mieszkańcy. Mapa planowanych stacji dostępna jest na stronie miasta. Nowe stacje będą uruchamiane sukcesywnie przez najbliższe pół roku.
17: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
17: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
24: Czas wolny w Trójmieście.
25: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
26: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło i spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
25: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
27: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No tu pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
25: Świetnie, rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tak tańczyć.
27: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
28: Ja Anna Kardasz.
25: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
28: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
25: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Zapraszacie?
28: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę...

0: Z tego, co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy, wiem, że są gry, jakieś planszówki, wiecznie się tu coś dzieje. No trzeba po prostu śledzić na bieżąco informacje, które się ukazują na Facebooku.
1: Czyli dla każdego coś dobrego, nie siedźmy sami w domu, wyrwijmy się z czterech ścian.
0: Dokładnie, dokładnie tego życzę, a to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, no nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie. No więc zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
2: Aktywnie w Trójmieście.
1: No to pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim u Jeścisku, Gdańsk Południe. No i muszę powiedzieć, że ładną macie przestrzeń, no i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiałam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi pani podpowiedziały, że właściwie no nie ma czasu na nudę.
3: Tak. Od kiedy tutaj jestem? Zajmuję się animacją i koordynacją w domu sąsiedzkim na Wadowickiej. Zostałam zatrudniona przez Urząd Miejski, przez Wydział Rozwoju Społecznego jako koordynatorka tego miejsca. Dużo się zaczęło dziać, bo seniorki się bardzo uaktywniły tutaj. Wcześniej była jedna grupa seniorów, a od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie i to panie są aktywne.
1: Poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
3: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałyby tu ćwiczyć, więcej się angażować i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorów, seniorek jest około 60.
1: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
3: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
1: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
3: Tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
1: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
3: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy. Po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście. Sala zabaw.
1: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
3: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
1: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać?
3: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.

0: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
1: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takich z podstawówka, i te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy, dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu, śpiew estradowy, tak, taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
0: W nazwie Dom Sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
1: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań. Jedna z nich taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek. Więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence. Zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
0: A sezon sprzyja, nie?
1: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
0: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
1: Tak, to jest fajne. Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
0: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
1: Także... Od 8 do 20. Można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. Dla młodzieży, no dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy, i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
0: Dom sąsiedzki, Ujeścisko, to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
1: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo, ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy, z tego też kupujemy produkty. Więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy, tak?
0: To zdradzi nam pani trochę więcej nam coś opowie o tym zielonym koktajlu? Co tam pani wrzuca?
1: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze, nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze, tam będą jeszcze seler naciowy, więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej, więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
0: Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
1: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Edytko, witam Pani redaktor, witam Państwa. Miło mi to gościć.
2: Audycja poradnicza.
0: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
3: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj, bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, i procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakimś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
0: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK-u gdańskim?
3: Zakład ortodoncji.
0: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
3: Tak.
0: tam prowadzisz swój gabinet i tak, masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
3: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: Wielu tych pacjentów masz? To, tak. Bo to są mali pacjenci.
3: Nie tylko.
0: Również dorośli.
3: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane, tak. Ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
0: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka. Właśnie.
3: Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi. Tak, no tak. Bo nie, albo mówi tak, że no nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
0: No to tak, właśnie długa droga.
3: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami rozwoju mowy, o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
0: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
2: Audycja poradnicza.
0: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś.
3: Do ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa,
0: tak,
3: prawda?
0: Tak.
3: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku. Bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4? Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie, albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne, jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć, ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
0: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
3: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby Państwo nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
0: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi.
3: Tak.
0: Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
3: tak,
0: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
3: Tak.
0: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty.
3: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy i dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowym, spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka. Dlatego, że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów, uwaga.
0: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda? Tak. Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
3: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał: uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
0: Bo jak widać, tak, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
3: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów, już nie będziemy wymieniać po imieniu.
0: Wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
3: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
0: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
3: Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Kto chętny, by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
2: Audycja rozrywkowa.
4: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
5: Generalnie tak. Ja mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
4: Czyli świadomie.
5: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
4: i pyszne jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda, zaoferuje Gdańsk.
5: Tak, zdecydowanie. Jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu też byliśmy.
4: Oczywiście.
5: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
4: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
5: Tak,
4: no dobrze. No to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
5: Wydaje mi się, że to będzie... Jaka była druga opcja?
4: Opera bałtycka, druga.
5: Opera Bałtycka. Wydaje mi się, że Opera Bałtycka.
4: Tak, Opera Bałtycka. I co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
5: Wow, nieźle.
4: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
5: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
4: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
5: Tak, właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
4: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
5: Zbrojownia,
4: Ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
5: Wydaje mi się, że Ratusz Główny.
4: Tak, to prawda, chociaż tutaj Dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o Ratusz Głównego Miasta.
5: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, Dwór Artusa, czy tak Ratusz, w większości miast to jest Ratusz.
4: No oczywiście, że tak.
5: Ratusz.
4: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego. Czy Brama Zielona, czy Brama Wyżynna, czy Brama Mariacka?
5: To akurat wiem od razu, Brama Wyżynna.
4: Brawo, brawo, brawo.
5: Brama. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest Brama Wyżynna.
4: Zgadzam
5: się. Stare miasto, tak.
4: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
5: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
4: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
5: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
4: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
5: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna...
4: No i dobrze, tak.
5: Okay, dobra.
4: Scena Muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
5: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
4: Wspaniale.
5: I też jakby to było bardzo miłe.
4: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
2: Audycja rozrywkowa. Zdrowe Trójmiasto.
6: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będzie się robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
7: Nasze marzenie było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
6: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
7: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc, rzeczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
0: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
7: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy, i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przerostu trzeciego migdałka, i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno wyszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście, za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
0: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
7: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję, i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulinka?
0: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
8: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
0: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
8: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już. I jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny pełny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
0: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
8: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwane, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji. Mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
6: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych protetyk słuchu.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska fundacja, Fundacja Pozytywni.
14: Co słychać w Trójmieście?
13: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam panią bardzo serdecznie.
15: Dzień dobry, witam państwa.
13: Gratuluję przede wszystkim tego, że ktoś państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
15: Tak, było to dla nas przeogromne zaskoczenie. Pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała. I kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
13: I wzruszenie.
15: Cały czas wzruszenie mnie trzyma. I wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
13: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu też.
15: Trzecia edycja w trakcie.
13: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
15: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednią pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
13: A w Trójmieście jakie jest zainteresowanie? Dużo też?
15: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
13: No właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
15: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40 sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
13: No właśnie, co mówią dzieci?
15: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem. Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
13: Akceptowalne.
15: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem, nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami, chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
13: To ciekawe. Faktycznie. A ten Dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie, to jest taki słownik dobrych słów. Zbieracie
15: tak,
13: je?
15: W różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleję dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. Były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku Kampania Społeczna Słowa Mają Moc. Tam bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
13: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
15: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
13: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logorytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
15: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat. Warsztaty prowadzi Anna Walencik-Topiłko i tak jak kiedyś dzieci nie miały problemu z na przykład wykonywaniem dzielenia słów na sylaby, to zazwyczaj było takie bardzo naturalne. W tej chwili już jest to trudniejsze. Prawdopodobnie zmienia się całe funkcjonowanie naszych organizmów.
13: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni.
15: Dziękuję.
13: Dziękuję bardzo. I kolejny raz sprawdzimy, co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście. Edyta Stańczyk, zapraszam.
14: Tydzień w Trójmieście.
11: Już od poniedziałku, 1 czerwca, tramwaje wrócą na ulicę 3 Maja w Gdańsku. Remont sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody, Hucisko i 3 Maja zakończy się tydzień wcześniej niż zakładano. Oznacza to powrót tramwajów linii 4, 10, 11 i 12 na stałe trasy oraz zakończenie czasowych zmian w komunikacji miejskiej. Modernizacja strategicznego dojazdu do morskiego portu w Gdyni coraz bliżej realizacji. Tamtejszy zarząd dróg ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy estakady Kwiatkowskiego. To trasa, która mimo, że obecnie jest w opłakanym stanie, bierze na siebie ciężar obsługi zarówno cywilnych, jak i wojskowych transportów. Paweł Radzewicz.
16: Estakadę Kwiatkowskiego trzeba przebadać z każdej strony, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
17: Nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70 lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego.
16: Nie miała też nigdy perspektywy tak znaczącej przebudowy, dodaje szef Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
18: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, zwiększenie nośności obiektu, ponieważ on dzisiaj nie spełnia standardów, i poprawę przepustowości.
16: Stworzenie dokumentacji może kosztować 20 milionów, a przebudowa 500 000 000 zł.
11: Podawał się za lekarza i nielegalnie handlował lekami. 57-latek został zatrzymany przez policjantów z Gdyni. Mężczyzna został nakryty przy paczkomacie w momencie, gdy chciał wysłać kolejne medykamenty do swoich klientów, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
19: Mężczyzna ponadto w swoim mieszkaniu posiadał produkty lecznicze oraz formularze nadawcze do przesyłek.
11: Służby sprawdzają teraz, skąd mężczyzna miał te leki i ilu osobom zdążył je wysłać. Gdańsk otrzymał honorowy tytuł Miasta Ratownika, przyznany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tytuł przyznawany jest miastom szczególnie zaangażowanym w pomoc Ukrainie i jej obywatelom od początku rosyjskiej agresji. Wyróżnienie odebrała w Kijowie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Jeden z najurokliwszych w gdańskich placów przejdzie kompleksową rewitalizację. Będący częścią zaniedbanego przez lata starego przedmieścia, plac Wałowy ma odzyskać dawny blask. Przetarg na prace budowlane już trwa. Koszty przy unijnym wsparciu przekracza 30 milionów złotych.
16: Plac Wałowy to absolutnie wyjątkowe miejsce, nie ma wątpliwości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
20: To nie tylko opływ Motławy, to nie tylko otoczenie historycznej zabudowy bastionowej, która jest unikalna w skali świata, ale to także właśnie części zabudowy, które ocalały z pożogi II wojny światowej.
16: Po gorszych latach dla tej dzielnicy przyszedł czas na zmiany, dodaje wiceprezydent Piotr Grzelak.
18: Plac Wałowy wypięknieje. Zostanie odbudowana dawna historyczna fontanna, zostaną otworzone szpalery drzew, dukty piesze. Będzie mnóstwo kwiatów na tym placu.
16: Rewitalizacja obejmie też przyległe ulice i budynki. Prace po wyłonieniu wykonawcy mają trwać ponad rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz.
11: Żeglarze z Gdyni, ale i z całej Polski mają powody do zadowolenia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Marinie Gdynia otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny budynek z zapleczem szkoleniowym i konferencyjnym oraz dwa hangary na sprzęt zastąpią niewielki barak pełniący dziś funkcję bosmanatu, mówi minister Jakub Rutnicki.
21: Żeglarstwo to wspaniała dyscyplina, ale też miejsce Gdynia jest absolutnie kultowe i to miejsce zasługuje na piękny nowy obiekt. Przekażę kwotę dofinansowania blisko 11 milionów złotych na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa.
22: Dla Gdyni to jest moment najbardziej szczególny, bo w roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala naszym mieszkańcom, naszym dzieciom, naszej młodzieży trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
11: Nie ukrywała zadowolenia prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Cała inwestycja pochłonie około 40 milionów złotych. Władze miasta mają nadzieję, że uda się ją zrealizować na Mistrzostwa Świata w żeglarstwie, które w przyszłym roku odbędą się właśnie w Gdyni.
13: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
12: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
13: Usłyszeć świat. Ważny temat. Ważny z wielu powodów, między innymi z powodu wykluczenia, jakiego bardzo często doświadczają osoby słabo słyszące. O tym, jakie są sposoby na odczarowanie mitu, że aparat słuchowy to zło konieczne, opowiemy już za chwilę. Opowiemy między innymi o problemach niedosłuchu w województwie pomorskim. Edyta Stańczyk, zapraszam. Czy wiecie, że słyszenie to co innego niż słuchanie? Na czym dokładnie ta różnica polega? O to zapytałam gdańskie terapeutki.
14: Co jest grane w Trójmieście?
23: Skuteczna komunikacja polega między innymi też na uważnym kontakcie i ten uważny kontakt nawiązuje się najlepiej poprzez kontakt wzrokowy i to nawet nie chodzi o to, że odbiór mowy jest tym kanałem wzrokowym, ale nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugą osobą wymaga po prostu takiego odsłonienia trochę twarzy i skonfrontowania się z twarzą drugiej osoby. Jest skuteczniejsza komunikacja wówczas.
13: Jak sobie z tym radzić? Jak ćwiczyć tę uważność, percepcję słuchową, wzrokową? Jakie są na to patenty? Pytam o to, bo wiem, że panie jesteście autorkami czy współautorkami wielu publikacji poświęconych właśnie temu tematowi. Chociażby dialog i narracja, prawda?
24: Tak. Tak, myślę, że praca nad kontaktem to jest coś podstawowego w każdej terapii z dzieckiem z wadą słuchu, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący, żebyśmy mogli pracować przy wspólnym polu uwagi. A wspólne pole uwagi to nie tylko coś, co jest pomiędzy nami, pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, ale to jest również coś, na co zwraca uwagę zarówno dorosły, jak i dziecko. I jakby wspólnie możemy się nad danym tematem, czy nad danym przedmiotem pochylić. I to na pewno kształtowanie tego kontaktu, zarówno wzrokowego, jak i opartego na bazie słuchu, to jest rzecz taka podstawowa. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak mówimy o tym, że w tej chwili ta kompensacja nie jest już taką istotną sprawą przy odczytywaniu choćby mowy z ust, to jakby ta uwaga dziecka, czy ta jego aktywność może być rozłożona w taki sposób bardziej równomierny. Nie ma tego wysiłku, który kiedyś dzieci musiały jakby koncentrować się bardzo z takim dużym wysiłkiem na samym odczytywaniu intencji rozmówcy, w tej chwili ten kontakt jest bardziej swobodny. Dzięki czemu dzieci się lepiej rozwijają, bo mogą poświęcić jakby tą uwagę, czy tą energię również taką poznawczą na poznawanie świata, na właśnie te wszystkie również nowe rzeczy, które w ich otoczeniu się pojawiają.
13: Czyli tak naprawdę

0: zabawa, kiedy nam się nie spieszy, kiedy nie chcemy może realizować jakichś szczególnych celów dydaktycznych, ale kiedy chcemy być razem, to jest coś, co jest najważniejsze i co przynosi radość obu stronom. To jest też ważne.
1: Tak, i pobudza kreatywność po obu stronach. No, jesteśmy na spacerze, to może, no dobrze, to wsłuchajmy się w te dźwięki. Co słyszysz? Jakie dźwięki słyszysz? Myślę, że to też można wykorzystywać. Teraz jesień, wiatr, szum liści, prawda?
2: Myślę, że nasze dzieci też trzeba trochę bronić przed nadmiarem rozmaitych bodźców, które takich wzrokowych i słuchowych, które otaczają dzieci w sposób nieuporządkowany. Tak, myślę o, no właśnie, o telefonach, telewizorach i innych urządzeniach technicznych i rzeczywiście zwrócenie dziecka w kierunku natury, tak, właśnie ten spacer, taki jesienny spacer w szumie wiatru na pewno bardzo dobrze rozwija słuchową percepcję dziecka i jego uważność. I dobry kontakt z dzieckiem, rozwijanie go, to myślę, tak jak koleżanka powiedziała, że to jest przede wszystkim czas, taka spokojność, otwartość, ale też nie możemy dzieci zalewać też własną aktywnością, tak? Musimy, opowiadając dziecku ten świat, który jest dookoła, też nie bać się ciszy i pauzy, żeby pomóc, zwłaszcza małemu dziecku jest to potrzebne, że te bodźce, które trafiły do niego, czy to są dźwięki przyrody, czy to jest nasz głos, kiedy mu opowiadamy, też trzeba mu dać czas troszeczkę, żeby on został przetworzony przez dziecko w umyśle, tak? Żeby on mógł się tam ładnie ułożyć. I wtedy no, dziecko po prostu nam rozkwita w rozwoju.
1: Tak, tutaj ładnie pani nawiązała do tego tematu, nie wylać dziecka z kąpielą, tak. Czy też taka kąpiel słowna, o której się mówi, bo czasami źle to rozumiemy, prawda? I czasami zagadujemy wręcz te nasze dzieci, a to nie o to chodzi.
2: Nie o to chodzi, bo kąpiel słowna rzeczywiście jest to taki termin używany zwłaszcza w surdologopedii. To chodzi o to, żeby dziecko otaczać mową artykulacyjno-dźwiękową, ale ta kąpiel słowna nie może być takim wodospadem, tak, którym dziecko się po prostu zatopi w tych słowach. Ona musi być uporządkowana, tak, przekazywana w sposób dostosowany do dziecka.
1: Że nie o to ja, rodzic, teraz dużo mówię, prawda? Tak. A ty bierzesz tylko wdechy, bo nie masz czasu na wypowiedź.
2: Tak, bo dziecko właśnie i czasami tak może być, że zbyt rozmowna mama zagada dziecko troszeczkę właśnie opóźniając jego rozwój w tym sensie, że dziecko nie ma przestrzeni na wbicie się po prostu z własną aktywnością językową.
1: Czasami mi się wydaje, że my dorośli idziemy w jakąś złą stronę, bo mamy takie poczucie, że oto teraz, żeby zrobić coś fajnego z własnym dzieckiem, my potrzebujemy wielu pomocy, wielu pieniędzy na te pomoce i że nie stać nas na to wszystko. Przykłady pokazują, że piękne efekty osiąga się tak naprawdę będąc w określonej sytuacji, tu i teraz, w kuchni, w pokoju, na spacerze, w samochodzie. To jest tylko kwestia, żeby wykorzystywać to, co już jest pod ręką. Zabawki, które są, gry, które są. Pewnie panie macie doświadczenie większe.
0: Tak, tutaj ja myślę, że znowu wracamy do określenia wolniej. Jak żyjemy trochę wolniej, jak staramy się poświęcić ten czas bez tego nadmiernego oczekiwania i takiego nadmiernego wyznaczania sobie celów, to wówczas stajemy się właśnie bardziej uważni dla siebie i dla dziecka. I dzieci to naprawdę doskonale czują. Każdy taki kontakt, w którym nie ma pośpiechu, to jest kontakt, który przynosi ogromne korzyści dla dzieci. Zresztą chciałam zauważyć, że my dorośli też potrzebujemy tego czasu i potrzebujemy takiej uważności. Teraz są bardzo takie modne czy potrzebne treningi uważności, również dorośli z nich korzystają, prawda? To są takie momenty, w których trzeba się zastanowić, co nas otacza, co możemy z tego czerpać, jak możemy się tym cieszyć. I tego samego potrzebują dzieci.
1: Największym problemem jest to, że ta moja Kasia czy ten mój Franek, co one tak nie lubią mówić. Siedzą cichutko, niespecjalnie się odzywają i co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam je namówić do tego, żeby zechciały wejść ze mną w dialog?
2: Myślę, że osoba dorosła też musi mieć w sobie pewną taką dostępność ze swojej strony, taką emocjonalną dostępność takiego otwarcia się na dziecko. To chyba też jest jeden z jakby takich problemów właśnie w tym świecie takim zagonionym bardzo, prawda, że wejście w kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, to wymaga czasu, zwolnienia tempa i otwarcia się takiego emocjonalnego.

0: Jak to robić? No tak jak już pani to powiedziała, w sumie intuicja rodzicowi w każdej sytuacji powinna pomóc ten kontakt nawiązać, ale też myślę, że warto wrócić i tutaj rodzice to młodzi, jak obserwujemy, oczywiście robią, czy te wspólne oglądanie książek, jak dzieci są młodsze, a potem wspólne czytanie. To jest ogromna skarbnica rozwoju języka. Też dziecko, które jest zabierane, znajduje się w różnych sytuacjach takich społecznych, to znaczy chodzi z rodzicami na wizyty do dziadków, do przyjaciół, też jest uczone odpowiednich zachowań językowych do danej sytuacji. Ale czasami dziecku trzeba pomóc, wręcz powiedzieć mu, co powinien, jak przywitać dziadków, jak wyrazić swoje życzenia, swoje zadowolenie też, w jaki sposób taki społecznie akceptowalny. Także bycie z dzieckiem, nic nie zastąpi tego wspólnego czasu, bycie z dzieckiem i jakby pokazywania mu też swoimi zachowaniami językowymi, jak mowa się rozwija.
1: Myślę, że nie możemy się łatwo poddawać, bo często jest tak, że mama powie, no zapytałam się, jak było w przedszkolu, co robiliście? Nie pamiętam. I no i co ja mogę dalej, prawda?
0: Tak, to prawda. Dzieci w ogóle nawet szkolne nie lubią tego pytania, co było w przedszkolu, co było w szkole. Myślę, że mają też trochę problemy z takim zwerbalizowaniem, takim uogólnieniem po prostu tego wszystkiego. Może trzeba pytać troszeczkę dokładniej. Czy byliście na spacerze? Tak? A na spacerze co było? A z kim się bawiłeś? Jak twoja koleżanka ma na imię? Takimi drobnymi kroczkami, pytaniami pomocniczymi, myślę, że możemy dziecko po prostu naprowadzić.
2: Ale również takim dzieleniem się własnymi doświadczeniami i opowiadaniem tego, co mnie się zdarzyło. Więc jeśli my dajemy taki dobry przykład i prostymi słowami możemy dziecku powiedzieć, jak było w pracy, co dzisiaj robiliśmy, to jakby wtedy następuje taka autentyczna wymiana. U mnie było tak, a u ciebie może było inaczej.
1: Oczywiście, poza tym dzieci też mają różne pasje, różne rzeczy je interesują. Można to wykorzystać, jak ktoś lubi robić zdjęcia, to niech zrobi zdjęcia w drodze z przedszkola do domu czy ze szkoły do domu, a potem sobie je obejrzymy i opowiadamy, co tam się wydarzyło po drodze, prawda? To już, myślę, będzie jakiś pretekst do tego, żeby mieć o czym rozmawiać.
0: Tak.
3: Ważne porady dla Trójmiasta.
1: To o tej potrzebie komunikowania się, bo panie jesteście autorkami wspaniałych publikacji, które wykorzystywane są przez wielu terapeutów, ale też przez rodziców i bardzo często organizujecie wiele warsztatów ukierunkowanych na terapeutów, ale też na osoby z zewnątrz, które byłyby zainteresowane. Czy jeśli chodzi o właśnie kwestię rozwoju języka, komunikacji, to czy być może coś w najbliższym czasie będzie się działo? Coś takiego, na co można by było zaprosić naszych słuchaczy, rodziców, dziadków.
0: Nasza oferta głównie była do specjalistów kierowana, do logopedów, do terapeutów, ale ponieważ nasza terapia jest oparta na naśladowaniu naturalnych dróg rozwoju języka i też mamy takie doświadczenia, że świat opowiadany, który znalazł już swoje miejsce w przedszkolach i w grupach żłobkowych. Panie też nam opowiadają, że dzieci bardzo lubią słuchać tego opowiadanego świata, więc musimy to przemyśleć rzeczywiście i coś ku szerszemu odbiorcy, jakąś tutaj propozycję znaleźć, jakąś formułę.
2: Myślę, że możemy zaprosić wszystkich na taką stronę internetową, która powstała właściwie w czasie pandemii, dlatego że wtedy ten kontakt zdalny był taką troszkę dla nas nowością, bo jakby my pracujemy głównie w kontakcie takim bezpośrednim. Udało nam się zrobić taką stronę www.metodadin.pl i na tej stronie jest mnóstwo podpowiedzi dla rodziców, bo jest tam blok logopedyczny, blok psychologiczny. Są również rekomendacje, jeśli idzie o takie twórcze pomoce dydaktyczne. I na tym blogu jest właśnie bardzo dużo informacji, czy takich podpowiedzi, w jaki sposób po prostu być z dzieckiem i jak wielkie korzyści to wspólne bycie z dzieckiem przynosi. Także myślę, że ta strona to jest może nie wszystkim znana, bo stosunkowo niedawno powstała.
1: To To serdecznie zapraszamy. Świat opowiadany, bo pewnie większości słuchaczy nie jest to znana oferta. To jest pięknie ilustrowany zestaw, który pomaga w rozwijaniu kompetencji językowych, poznawczych, komunikacyjnych. Piękne ilustracje, z których składa się historię. Nie wiem, czy mogę to tak w skrócie nazwać.
2: Tak. Historie, opowieści, bo tutaj jakby opowieści to jest coś, co jak zawsze mówimy, dzieciom się należy. Dzieciom należy się porcja niestrudzenie opowiadanych historyjek. To jest coś, co pomaga dzieciom zrozumieć świat, pomaga dzieciom również dostrzegać dookoła to, co się dzieje i powiązania pomiędzy różnymi zjawiskami.
1: Pani Dorota Szubstarska i pani Barbara Bednarska, surdologopedki z Gdańska.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu biznesowe babeczki z Trójmiasta, czyli pani Asia Pynci-Borowska, Justyna Isia-Kasolik. Witam panie bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Te dwie babeczki to tak naprawdę energiczne kobiety, które na terenie Trójmiasta jakby inspirują i zarażają inne kobiety, które prowadzą swoje działalności gospodarcze. Poza tym, że mówicie o tym właśnie, jak się inspirować, to jeszcze organizujecie różne fajne eventy. I skąd ten pomysł właściwie na to, żeby robić to w taki fajny, niepatetyczny, nienadęty sposób?
4: Z życia. To wyszło zupełnie przypadkiem. My wcale tego nie planowałyśmy, nie wiedziałyśmy, że się to aż tak bardzo rozrośnie.
5: Wyszło z własnej potrzeby. Ja zawsze mówię, żeby to Isia opowiadała, bo jakby to była jej potrzeba i ona tak wyszła, że nie była jedyna.
4: Ja tą historię opowiadam dość często, bo 7 lat temu przeprowadziłam się do Trójmiasta z południa Polski, z Bielska-Białej. Kilka kilometrów faktycznie od rodzinnych stron. Przywiana miłością. Rzuciłam pracę, zostawiłam rodzinę i przyjaciół, wszystkie biznesy, które tam prowadziłam. No i przeprowadziłam się tutaj, bez znajomości, bez koleżanek, a życie bez koleżanek jest tragiczne. Zaczęłam prowadzić firmę eventową i brakowało mi koleżanek do współpracy. Nie miałam fotografek, nie miałam cateringów, szukałam fajnych znajomości. I tak przypadkiem poznałam Asię, a widziałam, że Asia organizuje już różne eventy. I zagadałam do Asi: Asia, czy chcesz ze mną zorganizować coś, jakieś spotkanie, żebym mogła poznać inne dziewczyny, które robią fajne biznesy, bo potrzebuję ich do swojego, potrzebuję je przyciągnąć. No i Asia powiedziała: oczywiście, róbmy to. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie, ono odbyło się na stoczni i każda z nas, bo byłyśmy na samym początku w trójkę, byłam ja, Asia i jeszcze Paulina, która prowadzi firmę cateringową i każda z nas miała przeprowadzić 7 koleżanek. Ja oczywiście te 7 miejscówek moich koleżanek oddałam Asi, bo nie miałam tutaj koleżanek. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie i w sumie do teraz trzymamy się z dziewczynami nawet z pierwszego spotkania. Było nas jakieś 25-30. Mhm. Wrzuciłyśmy zdjęcia z tego spotkania do internetu, po prostu chwaląc się, że fajne spotkanie nam wyszło. No i dziewczyny zaczęły pisać, kiedy kolejne, bo one też chcą wyjść się spotkać. Nie wiem, ile tych mniejszych spotkań, ale pewnie około 30, jak nie więcej. I przed nami spotkanie na 180 osób, wielka feta biznesowych babeczek.
1: Właśnie, widziałam, że te spotkania, które organizujecie panie, to one naprawdę się cieszą dużym powodzeniem. Zresztą te kobietki przychodzą gromadnie.
5: Przychodzą, właśnie bardzo nam miło, że przychodzą i to wracają, bo każde spotkanie jest inne, na każdym jest inny skład, więc też dziewczyny przychodzą kolejne razy, czy to na małe spotkanie, na fetę. I wiemy też, że utrzymują te znajomości, albo powstają z tego jakieś, albo biznesy, albo właśnie po prostu koleżanki nowe, czy mają z kim pogadać o podobnych problemach i fajnie, że to wychodzi poza spotkania, że to dalej trwa.
1: Właśnie, bo dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, no to wiemy, że lekko nie jest, prawda? Jak się inspirować, jak się motywować, jak się nie poddawać i jak w ogóle działać też w świecie social mediów, prawda? Bo to jest też takie nowe wyzwanie dla wielu kobiet, pań.
4: Sprowadzamy trochę też te spotkania do takiej namiastki, że każda z nas tak naprawdę raczkuje w tych swoich biznesach, każda ma marzenia, bo o marzeniach bardzo często mówimy. Mówimy, że jeżeli wypowiemy marzenia, to one stają się planami. Mówimy o swoich potrzebach, kogo szukamy do współpracy, z jakimi problemami się mierzymy i bardzo często okazuje się, że nawet na tych małych spotkaniach, gdzie mamy 20-25 osób, kiedy mówimy, że borykamy się z jakimś problemem, że te problemy zaczynają się nagle rozwiązywać. I ja sama tego doświadczyłam, mówiąc, że szukam kogoś do współpracy albo nie radzę sobie z czymś i okazuje się, że w naszym spotkaniu siedzi księgowa, która od razu mi podpowie, że to wcale nie jest takie trudne. A na tych małych spotkaniach spotykamy się, żeby jedna drugą czasami wesprzeć, bo nie jest łatwo, jest ciężko, my tam przechodzimy, śmiemy się, że przechodzimy ponarzekać na ZUS, teraz na KSeF.
2: Tak, właśnie.
4: Tematów mamy masę, ale u nas nie trzeba mieć założonej firmy, żeby przychodzić do nas.
1: W grupie siła tak naprawdę. Tak. A jakie są te bolączki, te, które się najczęściej pojawiają właśnie, jeśli chodzi o biznes kobiet w Trójmieście?
5: Brak zrozumienia, bym powiedziała, że jak nie zna się nikogo, kto też prowadzi jakiś biznes, no to nawzajem ciężko się zrozumieć z koleżanką, która pracuje na etacie. Nawet miałam taką sytuację, że koleżanka, no ja przecież nie płacę ZUS-u, bo ona pracuje na etacie. Ona
4: nie płacę podatków, powiedziała.
5: Tak. Bo ona nie wie, że to jej szef płaci, nie? Więc ciężko zrozumieć problemy. No jak pracowałam na etacie, też tego nie kumałam. Więc fajnie jest porozmawiać z kimś, kto ma te same problemy, nawet zupełnie inna branża i można sobie pomóc nawzajem.
4: Tak, i to, że mając tak w szczególności takie małe biznesy, jednoosobowe, czasami zatrudniając kogoś, czasami sezonowo. My jesteśmy cały czas w pracy. Jasne, zawsze możemy sobie niby zrobić wolne. Idziemy na kawę, wrzucamy z Asią zdjęcia, że siedzimy sobie na kawie albo jedziemy sobie na Kaszubę, bo organizujemy też wyjazdy na Kaszubę z dziewczynami takie biznesowe, żeby trochę uwolnić głowę od problemów. I dziewczyny, z jednej strony wygląda to, jakbyśmy były cały czas na wakacjach. Ja mam biznes, który wygląda, jakbym cały czas była na wakacjach, bo robię przyjęcia na plaży. Robię eventy, otaczam się pięknymi rzeczami, kupuję super rzeczy i pokazuję to w internecie, ale to tak naprawdę jest moja praca i ja jestem cały czas w tej pracy i zrozumienie innych dziewczyn, że jest ciężko, bo oczywiście, że jest ciężko i będzie ciężko, nikt nie powie, że nagle będzie łatwo, zawsze będziemy się mierzyć z jakimiś wyzwaniami, to zrozumienie właśnie, wsparcie i próba czasami odnajdowania jakichś takich małych rzeczy, które będą dawać szansę na lepszą przyszłość, że będzie dobrze.
5: I nie zawsze chodzi tylko o biznesy, bo często dziewczyny sobie pomagają rozmową, jak łączyć ten biznes z rodziną, czy związek na odległość, czy mając dzieci, czy coś tam, że można porozmawiać właśnie o różnych kombinacjach tego biznesu z życiem prywatnym i jak z tym sobie radzić.
1: Świetnie. Jak wy organizujecie? To znaczy, jak one są pomyślane, te wasze spotkania? No chociażby to najbliższe. To
5: najbliższe jest raz na kwartał, więc jest bardziej wyjątkowe niż te mniejsze spotkania. Jest na 180 osób, tak jak Isia wspomniała. Mamy wejściówki, żeby jednak ograniczyć tą ilość osób i też tutaj współpracujemy z dziewczynami, które przychodzą po prostu do nas na spotkania. Ja się śmieję, że to są takie paczuszki od dziewczyn, które przychodzą, dla dziewczyn, które przychodzą, dla siebie nawzajem i dajemy tam właśnie różne gifty, zniżki, na przykład będziemy miały teraz takie pyszne, w sensie mam nadzieję, że będą pyszne.
4: Są pyszne.
5: Już zjadłaś?
4: Nie, znam kokoska.
5: Migdały w czekoladzie, więc mamy po prostu partnerów, którzy dają gratisy i na spotkaniu dostają dziewczyny paczuszkę, przychodzą i tam mamy zawsze minimum 3 jakieś elementy edukacyjne. Jedno to jest panel dyskusyjny, to jest taki nasz punkt kulminacyjny, gdzie mamy 4 gościnie i rozmawiamy na jakiś temat. Na przykład teraz to, co wspomniałaś, będzie o social mediach, będzie też rozmowa z doradczynią finansową, ale tutaj też poruszymy temat przemocy finansowej w rodzinie, w związku. I trzecie szkolenie to jest z targów, bo ja też organizuję targi rękodzieła i koleżanka prowadzi szkolenie, gdzie nie tylko trzeba się wystawiać z rękodziełem, ale jak zaprezentować na przykład też usługi. A do tego najważniejsze, no to po prostu spotkanie dziewczyn, rozmowy, taki networking na luzie.
1: Świetnie, no tak, bo pęci to rękodzieło. Wiele fantastycznych rzeczy, bo wy podczas tych spotkań na przykład inspirujecie inne kobiety do tego, żeby, nie wiem, podczas warsztatów przygotujemy sobie swój ulubiony zapach, jakąś perfumę, prawda? Albo właśnie tam zrobimy torcik, albo jeszcze sobie zrobimy jakieś fajne naczynie.
5: Tak. To poza biznesowymi babeczkami właśnie łączymy takie warsztaty. Przez to, że Isia ma super pracownię, no to...
4: Ja właśnie tak super się z Asią połączyłyśmy i dlatego może ten nasz duet tyle już trwa i tylko jedna drugą inspiruje. Ja mam studio eventowe i w tym studiu prócz przyjęć organizujemy również warsztaty. I te warsztaty też skupiają głównie panie, głównie dziewczyny. Jakoś tak mamy dar przyciągania kobiet. Robimy warsztaty, żeby dziewczyny też, które zajmują się rękodziełem, w sumie te warsztaty będą prowadzić dziewczyny, które poznałyśmy na biznesowych babeczkach, na tych spotkaniach, które przyszły do nas. Zakumplowałyśmy się, przedstawiły nam super propozycje, jakie warsztaty prowadzą, że mają mnóstwo pasji w tym, co robią i mówimy, dobra, wierzymy, lecimy z tym.
1: Ale dużo jest właśnie takiego pięknego, takiej pracy ręcznej w tym wszystkim, prawda? Mhm. Nie brakuje u nas takich inspirujących
5: Tak, jest działań. Mnóstwo rękodzielników, którzy tworzą super rzeczy, albo nie tylko rękodzielników, ale w ogóle artystów, osób po ASP, które chciałyby się dzielić swoją wiedzą, a nie umieją, w sensie nie umieją nie dzielić się wiedzą, tylko nie umieją zebrać grupy, nie umieją tego rozpromować, jak zorganizować przestrzeń, jak zorganizować całe warsztaty. Więc my właśnie jesteśmy takie, że dobra, to my to wszystko ogarniemy, a ty przychodzisz, prowadzisz warsztaty i dzielisz się swoją wiedzą.
1: Generalnie zachęcacie do tego, żeby korzystać z różnych fajnych atrakcji, które się na terenie Trójmiasta pojawiają, bo chociażby, nie wiem, pływanie na supie o każdej porze roku
5: od tego
1: po Zatoce Gdańskiej, prawda?
5: Wszystko.
1: Tak?
5: Tak, zaczęło się od tego, że kupiłam sobie supa i tak jak Isia nie miała koleżanek w biznesie żadnych tutaj, to ja nie miałam koleżanki, która by miała supa i mogłabym z kimś iść, więc rzuciłam hasło, może ktoś chce iść, zorganizowałam wyjście i tak się śmieję, że nie miałam koleżanki na supa, a teraz mam 50 tysięcy koleżanek na supa, bo okazało się, że nie tylko ja mam potrzebę znalezienia, mieszkając już całe życie w Trójmieście, że szukam koleżanki, z którą pójdę na koncert, bo na przykład inni znajomi czegoś nie słuchają, albo właśnie na tego supa, gdzie nie wszyscy pływają, albo właśnie koleżanki w biznesie, gdy na przykład koleżanki inne nie mają tego biznesu, więc trzeba znaleźć sobie nowych znajomych, no i tak łączymy babeczki.
1: I dzieje się, dzieje. Super, bo tak naprawdę to jest, myślę, taka wzajemna, naturalna inspiracja, nie? Chyba nic nie ma cenniejszego niż kontakt z drugim człowiekiem.
4: A jest dość utrudniony teraz, bo mamy dostęp na social mediach, na grupach, możemy z ludźmi rozmawiać, ale bardzo często jest problem, żeby, tak jak Asia mówi, żeby znaleźć kogoś, kto teraz, jak mamy nową zajawkę, będzie z nami uczestniczyć w tej nowej zajawce. Mhm. A Trójmiasto jest pełne babeczek, które są ciekawe wszystkiego. I
1: no
4: widzimy
1: właśnie.
4: Tylko, jak pojawia się jakiś kolejny pomysł, jakiś szalony, wrzucamy na grupę i patrzymy, czy dziewczyny są chętne, czy to chwyci. I tak było właśnie z tymi wyjazdami na Kaszuby, gdzie ostatnio też świetnie bawiłyśmy się na Kuligu, a też nie wiedziałyśmy na samym początku. My testujemy, my nie mamy pewności, czy coś chwyci. Tak samo było z tą wielką fetą. Pierwsza feta, miałyśmy plan, żeby znaleźć większą przestrzeń, żeby zrobić event taki na 50 osób, bo zawsze robimy na 20. Mówimy taki do 50 osób, no ale jak już znalazłyśmy miejsce, mówimy dobra, to te 50, puściłyśmy te bilety i widziałyśmy po prostu, jak tylko skala się przebija. I mówimy,
5: pojawiło się tylko pytanie, ile max wejdzie?
1: Czyli jest zapotrzebowanie, to o czymś się świadczy, prawda? Bardzo fajnie, to te szalone pomysły, w sensie tam supy, wspólne kuligi. Co wspólnie jeszcze robicie tak poza biznesem?
5: Poza biznesem, no właśnie mnóstwo tych różnych warsztatów rękodzieła, pływamy na jachtach, czy też robiłyśmy pikniki takie, że każda może przyjść, chodzimy na jedzenie, takie po prostu, żeby się spotkać, poznać na żywo, no bo właśnie to wszystko jest w internecie jesteśmy trochę anonimowi, z jednej strony jest mnóstwo ludzi w internecie, więc jednocześnie nikogo się nie zna, a my to wszystko wyciągamy na zewnątrz, żeby się poznać na żywo.
1: Różne takie, nie wiem, konta w social mediach, które promują właśnie lokalnie. Nie wiem, pani z Pomeranii, chociaż na pewno znacie, prawda?
5: No, znamy, zwłaszcza, że będzie u nas na fecie, naszym gościem.
1: No proszę bardzo. Fantastycznie. To są takie osoby, które bardzo mocno promują lokalność tutaj. Mhm. Jakby podsuwają nam z jednej strony to, co pojawia się nowe na tym rynku, atrakcyjne, ale z drugiej strony też przypominają, że słuchajcie, halo, tu jest coś fajnego. Nie wiem, czy o tym wiecie, prawda?
5: Tak, dokładnie. No i właśnie o to nam chodzi, żeby promować to, co jest fajne, wyjść z domu, spotkać kogoś, kto też chce zrobić coś fajnego. Babeczki z Trójmiasta, niezależnie od wieku, wszystkie chcą coś robić, są bardzo kreatywne, chcą działać, robić
4: wyjść
5: rzeczy.
4: Wyjść chociaż z kimś, nawet posiedzieć na plaży. Mhm. Dlatego wymyśliłam, że będę po każdym takim małym spotkaniu na 20-30 osób, to jest to tournée biznesowych babeczek, robimy e-booka ze zdjęciem, ze wszystkimi opisami, czym dana osoba się zajmuje, wszystkimi kontaktami.
1: Świetnie.
4: I potem mam zapisane takie e-booki, wchodzę po prostu na dysk, przypominam, szukam prawniczki, bo nagle niestety potrzebuję kontaktu do jakiejś fajnej prawniczki i przypominam sobie, że na przykład w Pruszczu była dziewczyna, która była prawniczką, no i odszukuję e-booka z Pruszcza, lecę po zdjęciach i pamiętam, więc...
1: Genialny pomysł,
4: więc
1: bardzo praktyczny.
4: U nas wszystko wychodzi z potrzeby. Chciałyśmy z Asią w zeszłym roku iść na plażę sobie pochillować, więc trochę głupie, wymyśliłyśmy, że może są inne dziewczyny, które też chcą iść pochillować na plażę. No i doszło do tego, że było ponad 40 osób na evencie. A to trzeba przygotować, więc na szczęście mamy fajne firmy. Oczywiście zapraszamy firmy do współpracy z nami. Fajne firmy z Trójmiasta. Mam nadzieję, że będą się łączyć z fajnymi babeczkami z Trójmiasta i będziemy robić eventy i promować siebie nawzajem.
1: Tego wam po prostu życzę. Widzę, że to jest naprawdę coś, co was napędza tak pozytywnie. Jak mówicie, czasami proste patenty albo osoby wokół nas powodują, że potrafimy wyjść z sytuacji, która do tej pory wydawała nam się nie do przejścia. Moimi gościniami były po prostu nasze trójmiejskie babeczki. Dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż, tuż.
6: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycjo.
7: Dzień dobry.
6: Pani Patrycjo, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
7: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką, w zasadzie z Gdańska
6: ładne
7: nie
6: słowo,
7: pochodzę.
6: Przeflancowaną.
7: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana.
6: Oho.
7: Okazało się, że on jest gdańszczaninem. Mhm. I zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. I postanowiłam się przeprowadzić i no i tak już zostało.
6: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
7: Różnie to bywa. No, dla niego to jest chleb powszedni. No, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
6: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, a nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
7: Nie, sama spróbuję.
6: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
7: No to jeśli jeszcze okaże, czy będzie się pochwalić.
6: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
7: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
6: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te tak, podpowiedzi.
7: Bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
6: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
7: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
6: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
7: Tak. Tak.
6: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
7: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale
6: Muzeum Narodowego w Gdańsku.
7: Został utworzony w Błękitnym Baranku.
6: Tak, oczywiście, Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma, znakomicie. Zwany jest też Wisło Ujście, to jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku, oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
7: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
6: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
7: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
6: Aha.
7: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy przez park na tą plażę.
6: No i także tak. No to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wielkie brawa, znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
7: Ojej, dziękuję.
6: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
7: Tak, zgadza się absolutnie i jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać.
6: Jasne.
7: Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
6: Dziękuję serdecznie, pani Patrycja. Pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
7: Dziękuję bardzo, do widzenia.
8: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
3: Audycja rozrywkowa. Co jest grane w Trójmieście?
8: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianum. Są ze mną panie.
9: Joanna Strzelec.
10: Magdalena Więcek-Olszewska.
11: Dorota Cieślicka.
8: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, no w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
10: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo. Nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
12: Ja bym tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
8: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hewelianu?
10: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, no to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać czy nie, ale no, skoro było widać z Gdańska, no to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
3: Ciekawe Trójmiasto.
8: A jakie pani osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej, albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
12: Jeżeli chodzi o Hevelianum i obserwacje z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszamy na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
8: No tak, bo macie w ofercie państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak jak urodziny Heweliusza na przykład.
12: Jan Heweliusz jest patronem Hevelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
10: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby złóż polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takie jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
12: Przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
8: Bardzo panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Co? Zapraszamy na Górę Gradową, do Hevelianum. Dziękuję pięknie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
8: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również ciebie, Agnieszko.
9: Dzień dobry.
8: To jaki jest ten związek między uchem a głosem?
9: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
8: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe, tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchamy
6: wysłuchujemy w słuchawkach, czy one są jakoś specjalnie przygotowywane, w jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
9: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
6: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka, bardzo Ci dziękuję za te wskazówki.
9: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Reklama.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
10: Długodystansowe chodzenie nocą po lesie w śniegu albo w błocie. Zdecydowalibyście się Państwo na takie wyzwanie? Niektórzy mieszkańcy Trójmiasta bardzo ochoczo uczestniczą w tych cyklicznych imprezach organizowanych przez Gdański Studencki Klub Turystyczny, o którym za chwilę opowiem więcej. Przywitam też Monikę Tarkę, która przyniesie nowy zestaw pytań dotyczący quizu o Gdańsku. Kto się dzisiaj sprawdzi, to się okaże, a poza tym przywitam innych gości, którzy od lat tworzą w Gdańsku rzeczy piękne, lokalne, interesujące. Edyta Stańczyk, rozpoczynamy naszą wspólną godzinę.
11: Co jest grane w Trójmieście?
10: W tym roku obchodzić będzie swoje 58. urodziny Gdański Akademicki Klub Turystyczny. Powstał z pasji w 68. roku, a dzisiaj jest ze mną kolejne pokolenie, które podziela tę turystyczną pasję. Edyta Stańczyk z tej strony, a są ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak. Witam bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
10: Właśnie, czy my możemy sobie trochę opowiedzieć o tej działalności klubu turystycznego? Jak on się zmienią na przestrzeni tych lat i tak naprawdę na co dzisiaj stawiacie w klubie?
13: No tak naprawdę zaczęliśmy w 1968. Zaczęło się to jako taka, powiedzmy, organizacja studencka, która była głównie nastawiona na wycieczki, na organizowanie wycieczek gdzieś, gdziekolwiek, bo czasy były takie, że raczej podróżować za bardzo, jak teraz możliwości nie było, żeby za granicę polecieć samolotem, cokolwiek. Takie czasy, więc ogólnie bardzo kwitł rozwój tych organizacji studenckich. Właśnie jedno z nich to powstał, początkowa nazwa to było KAKOS i w sumie to się tak rozwinęło, zrzeszał coraz więcej osób i tak kolejne pokolenia, że tak powiem, przejmowały schedę.
10: Wędrowały sobie.
13: Tak, tak, dokładnie. Mieliśmy tam na początku kilka różnych pomysłów, to były rajdy piesze, które w sumie do dzisiaj przetrwały pod nazwą Rajdy Kursanckie. Zaczęło się to od w sumie początku i my to jakby kontynuujemy. Jest to rajd, który ma też za zadanie między innymi dać trochę radości z podróży w weekend, a przy okazji też szkolić przyszłe pokolenia na osoby, które przejmą te schedy, że tak powiem.
10: Tak, bo wy prowadzicie te kursy instruktorskie również, prawda?
13: Tak,
10: w ramach swojej działalności. O tym wszystkim sobie za chwileczkę powiemy, ale macie już za sobą znaną i lubianą imprezę. Pogoda w tym roku dopisała bardzo. Śniegołazy.
12: Tak, w tym roku 21 szlak przebiegał z Gdyni do Gdańska, bądź z Gdańska do Gdyni żółtym szlakiem trójmiejskim. Było to, jak się nie mylę, 48 kilometrów. I mogę się pochwalić, prywatnie były to moje pierwsze śniegołazy, ukończone z sukcesem, przeszłam całą trasę. Tak jak pani wspomniała, impreza udała się wspaniale, bo pogoda była w sam raz. Jak sama nazwa wskazuje, śnieg był zamówiony, co się nie zdarzało poprzednimi laty. Mieliśmy rekordową frekwencję w tym roku, ponad 200 zapisanych osób. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy aż tyle osób przybyło na starty, ale wiemy, że Śniegołazy pełną trasę przeszło prawie 60 osób. Z naszych danych zgłoszeń wynika. Oczywiście to jest taki plus minus, ale wszystkim, którzy przyszli, chcę pogratulować. Nadmienię, że jest to też bardzo fajna impreza oprócz sprawdzenia siebie, bo jednak marsz kilkudziesięciokilometrowy w nocy nie należy do najłatwiejszych, a do tego jest to impreza charytatywna. Zbieraliśmy pieniądze na pomorskie hospicjum dziecięce.
10: A w nocy odbywa się ten rajd, tak, za każdym razem.
12: Właśnie to... główna atrakcja, że tak powiem, czy coś nietypowego, jest to to, że Śniegołazy rozpoczynają się wieczorem i dochodzimy do celu, do mety rano.
10: No,
12: pośrodku
10: pięknie.
12: Trasy mniej więcej, kiedy ekipy z dwóch stron spotykają się pośrodku trasy, mamy punkt regeneracyjny, ognisko, jest czas, żeby porozmawiać, spotkać się, coś zjeść, ogrzać się i ruszyć dalej.
10: Sama frajda.
13: Tak.
10: Jak to jest, organizujecie te imprezy, one są dla studentów, czy one są dla wszystkich chętnych gdańszczan i nie tylko?
13: Naszym zamysłem jest to, żeby zebrać jak najwięcej chętnych ludzi. Imprezy są dla każdego, kto jest chętny, żeby sobie pochodzić, pospacerować.
10: Czyli otwarte takie.
13: Tak, tak, dokładnie. Imprezy są otwarte.
12: Ale przyznam, że w tym roku mieliśmy taki pomysł, żeby troszeczkę, że tak to mówimy, rozruszać studentów, bo zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że liczba osób zgłaszających się na kurs studencki, kurs organizatora turystyki, no nie była zatrważająca i w tym roku postawiliśmy na reklamy, na rozgłos na uczelniach, no bo też wiadomo, że im młodszych uczestników ściągniemy do siebie, tym jest większa szansa, że oni będą długotrwale latami działać w klubie.
10: A dlaczego jest tak małe zainteresowanie, jak państwu się wydaje?
12: Ciężko powiedzieć, też nie chcę wyrokować ani mówić, ale jak wszyscy wiemy, wszystkiego, nie ruszając się z kanapy różnych rozrywek, mamy po uszy.
10: Dokładnie.
12: I jest to bardzo łatwy sposób na zabicie wolnego czasu, tylko taki też nie do końca produktywny. I my staramy się pokazać, że fajnie czasem, nawet i powiem szczerze, zmarznąć, zmęczyć, zmoczyć skarpety, ale wyjść z domu, bo wtedy mamy szansę przeżyć coś naprawdę fajnego, zadziwić sami siebie, pokonać swoje granice i spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi. I dzięki poznawaniu tych nowych ludzi możemy zdobyć zupełnie nowe pasje, niekoniecznie też związane z turystyką.
10: I udaje się zaangażować studentów? Jest jakiś odzew, tak?
13: Tak.
12: W tym roku tak. W tym roku bardzo duży.
10: No właśnie, to może brakowało informacji, bo czasami tak jest, że jak informacja nie dotrze, to ludzie nawet nie wiedzą, nie? Że coś fajnego
13: też,
10: się
13: właśnie
10: dzieje.
13: W tym roku zauważyliśmy, że najlepiej dla studentów działa reklama bezpośrednia, bym powiedział. W tym roku właśnie postawiliśmy na chodzenie po wykładach, wręczanie ulotek tak bezpośrednio, żeby studenci mieli okazję też porozmawiać z osobą, która zaprasza ciebie na właśnie na wydarzenie, na jakiś spacer, żeby pokazać, że nie jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy też takimi samymi ludźmi, studentami, jak właśnie ci, których planujemy zaprosić. No i myślę, że to podziałało. Ogólnie teraz, na ten moment mamy około 30 studentów, myślę, na właśnie tym kursie organizatora turystyki. Można powiedzieć, że
10: jest sukces.
13: Tak, jest sukces.
12: Tak, no ja w tamtym roku brałam udział i nas było chyba mniej niż 10 finalnie ukończonych.
10: No tak, proszę.
13: 9 osób ukończyło.
10: Progres
12: namacalna
10: jest.
12: Różnica.
13: Jest duży.
10: Mówiąc o tych urodzinach, to coś szczególnego przygotowujecie z okazji urodzin? Bo to chyba w czerwcu wypada,
13: tak?
10: Tak,
13: dokładnie. Wypada to 12-14 czerwca w tym roku, 58 godziny. Tak naprawdę szykujemy dokładnie te same atrakcje, co w latach poprzednich, aczkolwiek jeżeli ktoś nigdy nie był na urodzinach gdakowych, to wciąż to jest to w stanie zaskoczyć. Wynajmujemy domki, lokalizacji jeszcze niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo wciąż jesteśmy na etapie rozmów,
12: negocjacji
13: dokładnie, ale jest to, zazwyczaj są to domki i stawiamy przede wszystkim na aktywność na świeżym powietrzu. Organizujemy przede wszystkim jak najwięcej aktywności ruchowych, na świeżym powietrzu. Czasami udaje nam się zrobić mapy dla uczestników, dajemy im kompas i chodzi o to, żeby szukali określonych punktów na mapie, które ktoś pochował.
10: Pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego.
11: Ciekawe, Trójmiasto.
12: W naszym gronie jest bardzo dużo osobowości, bardzo dużo osób i na takich urodzinach, nawet można powiedzieć bez planowania, zawsze znajdzie się kilka osób, które się zgłaszają zupełnie, nie chcę powiedzieć nieproszone, ale z własną inicjatywą wychodzą, że ja mogę poprowadzić jogę, jak będą chętni, ja mogę poprowadzić fitness, jak będą chętni, to ja mogę wziąć kogoś, znaczy kogoś, wszystkich na wycieczkę, albo ja pływam kajakami, więc mogę poprowadzić. Napędzamy sami siebie, można powiedzieć. Tak wychodzi to po prostu
10: spontaniczna, dobra zabawa.
12: Tak. No ja przyznam, że rajdy nasze kursanckie, marsze na orientację, no to w dzisiejszym świecie, że tak to ujmę, są naprawdę przydatną umiejętnością, bo wszyscy teraz gdziekolwiek jadąc, idąc nawet, zwiedzając miasto europejskie i inne, każdego widać telefonem. A czytać mapę mimo wszystko dobrze umieć, bo ta umiejętność, no, mapa, każdy myśli, że to jest takie hop-siup. Dla niektórych tak, owszem, ale jeśli tego się nigdy nie robiło, to widać po naszych rajdach czasem, że ktoś bierze mapę do rąk po raz pierwszy w życiu i są problemy. Także zapraszamy.
10: Można się tego nauczyć. Proste na pozór rzeczy, o których się już dawno zapomniało, bo technologia weszła, a które no, warto znać, prawda?
13: Tak.
10: Świetnie. Czyli co, zapraszacie w swoje szeregi, zapraszacie państwo do uczestniczenia w tych imprezach, które organizujecie. A nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, no bo zaczęłam o tych śniegołazach, bo one się odbyły tu i teraz i cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale są jeszcze błotołazy, tak?
13: Tak, dokładnie.
12: Tak, błotołazy, bosołazy latem.
10: No proszę, a błotołazy jesienią organizujecie?
12: Wiosną właśnie.
10: Tak, to wszystko zacznie to.
12: Nie jest dużo błotka.
10: I wtedy fajnie. I to też jest podobny dystans do pokonania?
13: Nie chcemy aż tak bardzo ludzi zamęczyć, jak na śniegołazach, więc będzie dystans troszkę mniejszy. Całą ideą jest to, że jak już śnieg stopnieje, to właśnie, żeby nie przestawać chodzić i taki mały dystans sobie zrobić też właśnie, trochę się w błotku potaplać.
10: I potem latem są bosołazy, tak?
12: W sierpniu, jak tak, się
10: po plaży?
13: Tak, dokładnie. Koniecznie. Generalnie pomysł jest taki, żeby wybrać jakieś miejsce na plaży i przejść się po prostu po piasku. Zazwyczaj wieczorem, to jest też nocny spacer, jak już dojdziemy na miejsce, to organizujemy też jakieś ognisko dla uczestników.
10: I chyba spacer kobiet 8 marca.
13: Tak.
12: Tak, mamy dużo w kalendarzu pomniejszych wydarzeń jednodniowych, kilkugodzinnych, można powiedzieć, żeby po prostu nie tracić czasu, nie trwonić dni i podtrzymywać tą aktywność fizyczną, niezależnie od pory roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, bo trzeba przyznać, że no musi być bardzo ciężko, żebyśmy zmienili termin albo odwołali wydarzenie znienacka. Staramy się uczyć i sami też być przygotowanym na wszystko. Nie ma złej pogody, tylko ludzie źle ubrani.
10: Tak, to jest prawda, świetnie. A jak ten rok się generalnie zapowiada? Co tam ciekawego macie jeszcze w repertuarze? Jakie są plany?
13: Za niedługo zaczyna się babski spacer właśnie, jak wspomniałaś. Będzie to po prostu krótki spacerek tutaj lokalnie, gdzieś na terenie Trójmiasta. Głównie, żeby uczcić Dzień Kobiet, a też przy okazji, żeby się poruszać, żeby aktywnie ten czas spędzić i w gronie fajnych ludzi. Tydzień później tak naprawdę jest spacerek, który ja organizuję w okolicy Szymbarku. To się nazywa Rajd Idy Marcowe. Taki temat sobie wybraliśmy. Też zaznaczę, że takie nasze rajdy, które robimy, zawsze są weekendowe. Nazywają się rajdy. Może ta nazwa przerażać, aczkolwiek jest to po prostu zwykły spacer. Też jakieś tempo nie narzucamy, jakieś takiego super mocnego, więc każdy, kto będzie chciał przyjść, się odnajdzie. Zamysłem tego jest to, że idziemy sobie, spacerujemy, rajdy są tematyczne, więc jest jeden temat. Dookoła tego organizatorzy budują fabułę i też jakieś różne gry i zabawy ruchowe. Właśnie chodzi o to, żeby się poruszać, ale też żeby wczuć się w klimat tego tematu, który akurat jest. Następnie dochodzimy na miejsce, mamy taką naszą tradycję, organizujemy wspólną kolację, gdzie każdy po prostu kupuje jeden składnik na kolację. Z tego robimy zazwyczaj kanapeczki albo cokolwiek, kogokolwiek fantazja poniesie, jakieś sałateczki, jakieś coś. Właśnie, żeby się nasilić. Następnie gramy jakieś planszówki i też może czasami jakaś siatkówka albo coś takiego, żeby też właśnie fajnie, miło spędzić czas, co kto lubi. Idziemy spać i następnego dnia wstajemy i właśnie jeszcze zostaje nam dojście do jakiegoś transportu. Jest to fajnie. Bardzo fajne przeżycie. Mnie to bardzo zaciekawiło, jak sam zaczynałem swoją przygodę w Gdaku i no...
10: I połknął pan te
13: tak, bakcyle. Tak, dokładnie. Połknąłem bakcyle.
10: Fantastycznie, ale też widziałam, że planujecie w kwietniu w jakąś właśnie wycieczkę po stoczni.
12: Mamy taki cykl, spacerek po stoczni. Akurat ja jestem organizatorką tego spacerku. Jeszcze nie chcę zdradzać wszystkich tajemnic, bo mam nadzieję na zorganizowanie gościa specjalnego, więc myślę, że to będzie też ciekawostka. Wybrałam taki temat, żeby było niekoniecznie zawsze w lesie i, że tak powiem, w krzakach, tylko coś też z tych naszych trójmiejskich, szczególnie tutaj gdańskich, no, takich kultowych pozycji, że tak powiem, bo no, studenci, ja też nie jestem z Gdańska, studenci często są przyjezdni, więc fajnie było, żeby poznali historię miasta. Jest bardzo ciekawa, także szczegóły wkrótce i serdecznie zapraszam na te wydarzenie. Chciałam jeszcze wspomnieć, że oprócz takich spacerków weekendowych, jednodniowych, mamy cykliczne nasze wydarzenia doroczne. Dwumajówka z Gdakiem, czerwcówka z Gdakiem, Sylwester z Gdakiem. Także u nas się naprawdę dzieje.
10: Tak. Się dzieje. Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby tam na bieżąco śledzić, co robicie, odsyłamy na waszą stronę, bo przecież macie swoją stronę, tak. Prawda?
13: Tak, jak najbardziej.
12: Zapraszamy.
10: Byli ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
10: Druk 3D. Trzeba przyznać, że zrewolucjonizował bardzo naszą medycynę. Dużo się też zmieniło w pracy medyków również w Trójmieście. A dzisiaj moim gościem jest m.in. dr Robert Burdach, ortodonta z Gdańska. Witam pana, panie doktorze.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: O tych nowych technologiach my sobie dzisiaj na pewno opowiemy, ale zanim zajdziemy tak daleko, to po prostu proza życia. Porozmawiajmy o tym. Wiem, że nie ma takich statystyk, nikt tego nie prowadzi tak naprawdę, ale czy pan ze swojego podwórka może mi powiedzieć, w jakim stanie są nasze zęby? Bardzo pokrzywione, niepokrzywione i z czego to się bierze? Czego pan doświadcza w tym gabinecie, jeśli chodzi o stan uzębienia gdańszczan, mieszkańców Trójmiasta?
9: Trafiają do kliniki i tak naprawdę są świadomi tego, że mają jakiś problem. I są to najczęściej nastolatki, osoby już dorosłe. Z małymi dziećmi bardzo rzadko trafiają rodzice do gabinetów, z tego względu, że są nieświadomi tego, że istnieje jakiś problem. Przychodzą z dziećmi, które mają duże wady, bo zazwyczaj znajomi zauważają, mówią, słuchaj, zobacz, twoje dziecko ma inne zęby niż moje. Albo dzieci między sobą zauważają, że mają jakiś problem. Mamo, mi strasznie wystają zęby. Mamo, dlaczego ja mam szparę między zębami? I w tym przypadku mam do czynienia już zazwyczaj z dużymi wadami i jak najbardziej trzeba podjąć leczenie we wcześniejszym etapie życia. Nie w wieku 20 lat, tylko raczej w wieku 8.
10: Jeśli chodzi o leczenie ortodontyczne w ramach funduszu, no to nie wygląda ono kolorowo, no powiedzmy szczerze, jeśli chodzi o dzieci.
9: Niestety. W Polsce NFZ refunduje aparaty ruchome, natomiast żeby takie dziecko ten aparat w ogóle mogło nosić, musiało być zapisane kilka lat wcześniej na wizytę. I rodzice nie są świadomi tego, że jeżeli zauważą u dziecka problem, pójdą do przychodni, która oferuje w ramach NFZ-u takie aparaty, to nie zostaną przyjęci od razu. I takie kolejki nawet 4-5 lat sięgają w niektórych jednostkach. I tutaj jest problem, bo jeżeli my zapiszemy dziecko w wieku 10 lat na aparat, no to okazuje się, że w wieku 12 lat kończy się refundacja i zostajemy z niczym. Czyli tak naprawdę tracimy czas i moglibyśmy już zadziałać, natomiast jest to tylko wtedy już w ramach prywatnej praktyki medycznej.
10: To gdzie tu jest sens, prawda? A jak to jest rozwiązane inaczej, gdzie indziej, w Europie na przykład?
9: W Europie Zachodniej troszkę inne podejście jest do ortodoncji. Pacjenci się nie boją tego leczenia. Rodzice są bardziej świadomi i chętniej skorzystają z usług, które są refundowane lub są to usługi refundowane przez ubezpieczycieli zewnętrznych. I w tym przypadku leczenie wczesne, czyli aparatami ruchomymi, rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej u dzieci niż w Polsce, a aparat ruchomy jest kontynuacją takiego leczenia i to leczenie ortodontyczne aparatem stałym jest krótsze, nie trwa 3-4 lata w niektórych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z dużą wadą, ale to jest leczenie półtoraroczne, dwuletnie maksymalnie. Kończy się super sukcesem, uśmiechem tak zwanym Hollywood Smile, bo każdy chce mieć teraz Hollywood Smile, chce być piękny, pięknie się uśmiechać, bo uśmiech jest wizytówką.
10: Dokładnie, to jest prawda, to jest bardzo ważne. Czy jest szansa na to, żeby u nas to wszystko jakoś poszło w trochę inną stronę, tę bardziej pozytywną, jeszcze jeśli chodzi właśnie o leczenie ortodontyczne dzieci?
9: Tak, to idzie w dobrą stronę. Generalnie w Polsce bardzo to się zmieniło. Na przestrzeni kilkunastu tych lat, w których ja pracuję, zauważyłem

0: medycyną, także jeżeli pacjent wymaga takiej interwencji, to jak najbardziej to robimy. Natomiast jeżeli nie, no to uświadamiamy, że niestety, ale powinien się cieszyć tym, że ma wszystko dobrze.
1: Kolorowe gumki przyciągają, bo tak, nie tak dawno rozmawiałam z panią dziecięcym stomatologiem, który mówił mi o wypełnieniach różowych, na przykład w zębach.
0: Tak, tak. Najlepiej jeszcze jak będą z brokatem.
1: Brokatem. Tak. A gumki też kolor różowy dominuje?
0: Gumki najbardziej popularne to kolor neonowy róż. Z daleka są widoczne. Czasami zakładamy też gumki fluorescencyjne, które świecą w ciemności.
1: Świetnie. Ja myślę, że nieważne jaka, ważne, że jest motywacja, prawda? Do tego, tak, żeby coś zmienić na plus, po prostu. A z czego się biorą te nasze krzywe zgryzy? O czym my powinniśmy pamiętać? Od czego zacząć? No na przykład jak już jest takie małe dziecko w domu.
0: Tak naprawdę dzieci rodzą się fizjologicznie z wadą zgryzu, z tyłozgryzem, czyli tu jest cofnięty w stosunku do góry. I w ramach rozwoju dziecka, prawidłowego rozwoju i wzrostu, żuchwa zaczyna rosnąć i nadąża za szczęką. Nie mamy żadnego problemu. Natomiast jeżeli my zauważymy, że dziecko dziwnie przełyka, że język pcha między górę a dół, między zęby, że dziwnie oddycha, że ciągle ma otwartą buzię i zęby, które wyrastają, zaczynają zachować się w dziwny sposób, czyli są krzywe lub wyrastają zbyt do przodu, jakoś kładą się w stosunku do języka, wtedy powinniśmy zgłosić się do lekarza specjalisty. Bardzo często jest tak, że przy pierwszym kontakcie u stomatologa, w ogóle przy pierwszych wizytach, takie rzeczy zostają wychwycone i wtedy są kierowani pacjenci do lekarzy ortodontów.
1: Proszę bardzo. Wspomniał pan o tej fizjologii cofniętej żuchwy, bo też jest te szpary międzyzębowe. One na pewnym etapie są też fizjologiczne.
0: Tak, tak, tak. Jest tak zwany etap brzydkiego kaczątka. Żeby zostać łabędziem, trzeba urosnąć. Tak samo jest ze zgryzem, bo zęby, kości rosnąc, zęby w nich wyrastają, powstają fizjologiczne szpary i w miarę wzrostu dalszych zębów dochodzi do ich kompensacji, czyli jakby te szpary naturalnie się zamykają. Jeżeli takie szpary zostaną, to mamy do czynienia z tremami w odcinkach bocznych, natomiast jeżeli zostanie taka szpara między zębami, jest to tak zwana diastema. Bardzo często przyczyną tej diastemy jest przerośnięte wędzidło wargi górnej, o czym też nie wiemy i często dzieci chodzą przez wiele lat do dentystów, nikt nie pod tą wargę nie zagląda, nie spojrzy, no jest szpara, no dobudowujemy kompozytem, ta szpara znowu jest większa, no i pojawia się problem i w końcu ktoś padnie na pomysł, a może do ortodonty. I tak naprawdę, jeżeli wyeliminujemy to wędzidło na wczesnym etapie życia dziecka, czyli powiedzmy takiego 7-8-latka, podetniemy wędzidło wargi górnej, co nie jest zabiegiem strasznym, strasznie może się nazywa, natomiast jest to bardzo przyjemne i bezbolesne, gdy tak naprawdę te zęby się spotkają ze sobą i mamy pełen ładny uśmiech.
1: Czyli pamiętamy nie tylko o wędzidle podjęzykowym, ale również o wędzidłach wargi górnej, dolnej. Są jeszcze chyba inne, prawda?
0: Tak, trochę jest, ale
1: to lekarze najlepiej się na tym znają i na pewno wytłumaczą, czy wszystko jest w porządku, czy nie. To, na co pan zwrócił uwagę, panie doktorze, w gabinecie, jak trafiają nasi mieszkańcy do pana, to czego jest najwięcej? Tyłozgryzy, przodozgryzy, może pojawiło się coś, czego wcześniej nie było?
0: Zdecydowanie tyłozgryzów jest najwięcej. Ja pracowałem przez wiele lat jeszcze w Wejherowie, oprócz Gdańska. I tam tak naprawdę 60% pacjentów to były tyłozgryzy. To jest tak z mojego doświadczenia. Nie wiem, może tak do mnie tylko trafiali. Może u innych kolegów jest inaczej, ale tak, zdecydowanie tak. I to były tyłozgryzy, które w bardzo łatwy sposób się leczyły, bo to były dzieci w czasie wzrostu, więc mogliśmy zastosować leczenie aparatami ruchomymi, aparatami stałymi, łączonymi z innymi aparatami, żeby w jak najmniejszym stopniu ingerować w łuki zębowe w sensie usuwania zębów. Bo kiedyś taką podstawową metodą leczenia tyłozgryzu była ekstrakcja zębów czwartych. Natomiast jakby z czasem zaobserwowano, że jednak to nie jest dobre, dlatego że wargi tracą podparcie, no i niestety wcześniej wyglądamy starzej. A dzisiaj no, dążymy do tego, żeby wyglądać długo młodo.
1: To prawda. Ja mam jeszcze taką prośbę, żebyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom, na czym polega ten tyłozgryz, że czym on się charakteryzuje?
0: Tyłozgryz charakteryzuje się tym, że dolne zęby są cofnięte w stosunku do górnych. Czyli jeżeli patrzymy na pacjenta, to widzimy, że jakby ten dół nam ucieka, góra wystaje, a dół się cofa.
1: Czyli żuchwa jest cofnięta.
0: Żuchwa jest cofnięta, tak.
1: Rozumiem. No to teraz wszystko jasne, bardzo, bardzo obrazowo. Czyli jeśli chodzi o tyłozgryzy, zwłaszcza na tym wczesnym etapie, to tak jak doktor mówi, to nie jest

0: jakoś bardzo problematyczne do wyleczenia ortodontycznego.
1: Tak, tak, tak. Aparaty ruchome świetnie sobie dają radę. Problem tutaj jest taki, że dzieci nie chcą nosić tych aparatów.
0: Właśnie.
1: I tu się pojawia taka ściana między dzieckiem a lekarzem i no, największą rolę w tym leczeniu odgrywają rodzice, bo dorosłemu jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dorosły przychodzi do lekarza już z problemem, jest tego świadomy i chce to wyleczyć. Natomiast dzieci stawiają opór, duży opór. Im to wszystkim przeszkadza, one nie chcą tego nosić, nie chcą w tym spać. Różne triki stosują, żeby oszukać przede wszystkim rodziców, bo lekarza niestety oszukać się nie da. Rodziców oszukują, chowają pod poduszkę, rano szybko zakładają, zanim mama przyjdzie do pokoju. I przychodząc do gabinetu, powiedzmy za 8 tygodni, tego kontrolną efektu nie ma. Dobrze, umówmy się. Pierwsza kontrola może efektu do końca nie być. No, dziecko się uczy, ale jeżeli mija kolejny miesiąc i kolejny i go nie widać, a aparat przestaje pasować, bo mama go poszerza, bo tam jest taka specjalna śruba, którą rodzice rozkręcają. Czyli aparat rośnie, ale dziecko nam nie rośnie i aparat spada. I wiemy, że już tutaj niestety, ale rodzic nie dał rady. I trzeba takich rodziców nauczyć, pokazać, wytłumaczyć, jak można sobie z tym poradzić, jak dzieci zachęcić. I bardzo często się to udaje. I wtedy jakby jesteśmy już w połowie sukcesu. Tylko potrzeba czasu. Czas tutaj tak naprawdę gra największą rolę.
0: Świetnie. A jeżeli to dziecko w ogóle odłoży ten aparat, to potem co pozostaje? Potem już tylko stały aparat.
1: Aparat stały, a czasami jeżeli to są wady genetyczne, to nie mamy do czynienia z tyłożuchwiem, czyli żuchwa nie urosła pod wpływem genów. W genach mamy zakodowane różne rzeczy. Też zakodowane mamy wady zgryzu i to niekoniecznie po rodzicach, możemy dostać to po dziadkach w spadku. I jeżeli ta żuchwa została zakodowana na taki bardzo mały wzrost i widzimy, że tutaj jest oprócz wady w zakresie zębów, wada w zakresie kości, no to niestety już czeka pacjenta zabieg operacyjny. Tutaj sam aparat niestety nie pomoże i nie jesteśmy pacjenta w stanie wyleczyć, bo aparat ma też swoje możliwości, a działamy w ramach anatomii i fizjologii. O tym nie zapominajmy. O tym często zapominają pacjenci, że nie jesteśmy cudotwórcami i nie jesteśmy w stanie przeskoczyć fizjologii i anatomii pacjenta. Jakby nie możemy szkodzić, my mamy pomagać w ramach tego, co zastaliśmy.
0: Proszę bardzo, czyli tak, zabiegi chirurgiczne również przy wadach zgryzu. A kiedy do ortodonty z dzieckiem? Kiedy jest ten pierwszy moment, kiedy powinniśmy już pójść, kiedy nie jest za wcześnie, za późno?
1: Tak naprawdę dziecko koło 7-8 roku życia ma zazwyczaj już 4 siekacze na górze, zęby 6. Te dzieci już się tak nie boją, chętniej siądą na fotelu, otworzą buzię, mimo tego, że my nie używamy żadnych tak naprawdę narzędzi przy tych dzieciach. Właściwie tylko rękawiczki zakładamy, oglądamy te dzieci. A bardzo często jest tak, że dzieci bardzo bojące się siadają u rodziców na kolanach, rodzice odchylają wargi i my tylko oglądamy. Ja nie muszę tego dziecka nawet dotykać, żeby stwierdzić, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Oczywiście zmienia się sytuacja, kiedy ten aparat trzeba wykonać, bo jest wada zgryzu i trzeba zrobić wyciski pod te aparaty. Natomiast w dzisiejszych czasach niekoniecznie nawet te masy, które zawsze dławią, które źle się kojarzą, rodzicom źle się przede wszystkim kojarzą. I rodzice popełniają taki bardzo duży błąd, opowiadając, jak to był kiedyś u dentysty, robili mu wycisk, jak to było ortodonty, jak to było źle, niewygodnie, było niedobrze. I te dzieci, mimo tego, że nie mają traumatycznych związań z wizytami u dentysty, od razu zaczynają kojarzyć to z czymś złym. I stąd wynika ich strach. Bo tak naprawdę lekarz ortodonta, który jest ubrany tylko w rękawiczki, który się uśmiecha, który ich przywita i chce z nimi porozmawiać, no nie stanowi dla takiego dziecka zagrożenia. Natomiast rodzice no, nastawiają negatywnie te dzieci i tutaj się pojawia problem, ale też jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić.
0: No właśnie, taka chwila refleksji dla nas dorosłych, żeby przemyśleć to, co mówimy przed pójściem w ogóle do lekarza, prawda? Bo mamy taką tendencję, nie bój się, to nie boli.
1: Tak, tak.
0: I się
1: tak
0: zaczyna.
1: Faktycznie tak, ortodonty nie boli. Faktycznie nie boli, szczególnie przy aparatach ruchomych. Mhm. Oczywiście przy aparatach stałych mamy duży dyskomfort.
0: Czy taka porada dla naszych słuchaczy, którzy być może chcieliby się jakoś skonsultować, czy jest jakaś szansa, żeby gdziekolwiek, na przykład w Gdańsku, udać się na taką poradę pierwszą, bezpłatną chociaż?
1: Bezpłatne porady są w ramach NFZ-u świadczone i na przykład takim ośrodkiem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, zakład ortodoncji, w którym przyjmowani są pacjenci mali, z różnymi wadami, z bardzo poważnymi wadami. Jak najbardziej można się tam udać na wizytę konsultacyjną i zostanie tam pacjent przyjęty, zbadany bardzo dokładnie i na pewno dowie się rodzic w tym momencie, czy potrzebuje dziecko pomocy, czy jeszcze można poczekać.
0: Świetnie, bardzo panu dziękuję za to spotkanie, dziękuję. Za wiele takich praktycznych informacji.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
3: Można ich spotkać w gdańskich przedszkolach, szkołach i w domach seniora. Ludzie i ich psy z Fundacji Dogoterapeutycznej Grupa Enzo prowadzą zajęcia z dogoterapii, prowadzą spacery socjalizacyjne i organizują szkolenia. Ja odwiedziłam Grupę Enzo na Placu Szkoleń na Gdańskiej Zaspie. Odwiedziłam również inne ciekawe miejsca w Gdańsku i spotkałam się z gdańszczanami pełnymi pasji, o czym opowiem podczas naszego dzisiejszego spotkania. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Co jest grane w Trójmieście?
3: Czworonogi razem z właścicielami, dużo się dzieje. Jest jakieś prawdopodobieństwo, że któryś z tych piesków, który dzisiaj jest tutaj na placu, gdzieś kiedyś w przyszłości będzie wspomagał dogoterapię?
5: Prawdopodobieństwo jest zawsze, natomiast musimy pamiętać, dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim, musimy pamiętać o tym, że to jest bardzo długa droga, przygoda, zabawa. Tutaj też musi być chęć wyrażona przez właścicieli, czyli jeżeli właściciel zauważy potencjał u swojego pieska, cechy osobowe. Tutaj mamy wszystkie pieski z tych, które są na szkoleniu, są socjalne, więc jeżeli właściciel chciałby trochę popracować, pobawić się w dogoterapię, to jak najbardziej. Natomiast, tak jak mówię, to jest długa praca przed właścicielem i przed pieskiem. To, co teraz tutaj dzisiaj robimy, to jest kurs podstawowy posłuszeństwa z elementami sportowymi. Czyli właściciele uczą się takich podstaw, taka zeróweczka. Jakbym powiedziała, taka zeróweczka szkolna, czyli dostawiamy się do nogi, pieski fajnie uczą się pracować między sobą. No i to jest taki początek. Jeżeli będą chcieli właściciele, tak jak powiedziałam, fajnie dalej się bawić, no to podnosimy poprzeczkę i idziemy dalej. Podchodzimy do egzaminów.
3: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
5: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią. Fajnie, że pani poruszyła ten temat, bo każdy inaczej pracuje, każdy z nas jest inny, pieski też są inne. Natomiast moja przygoda z dogoterapią zaczęła się 8 lat temu. Dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu. I ta przygoda z dogoterapią, zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy w tym roku. Senior wspaniały, który mnie dużo też nauczył, więc od 8 lat powstała Grupa Enzo. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy. 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny. Też dużo mnie uczą. Ja się uczę od nich. No i teraz stanowimy taką ekipę, która odwiedza seniorów w gdańskich DPS-ach. Prowadzimy też edukację z psem w szkołach.
3: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic robić. Wystarczy, że jest, położy się.
5: Tak, jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już Państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają. Także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
3: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
5: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami, tak? To są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Konor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do dogoterapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć dogoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętniej chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
4: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
3: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach w dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
5: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, bynajmniej kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak, zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak, że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, okej, no dobra, nie? Fajnie, że mój piesek jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska, czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei różnych rozmiarów.
0: I można wypić.
5: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą. I to się fajnie sprawdza. Mhm. Tak, mój pies leży przy mnie, każde dziecko ma swojego pluszaka i się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
3: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z Białasami, koleżanka słyszałam z Goldenami.
5: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidens. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu, tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. I tak podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją i miłością. Tak, staramy się.
3: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiem, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej, gdzie jeszcze?
5: Jesteśmy w Caritasie. Na Ujeścisku, zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci i staramy się naprawdę tą naszą pasją dzielić się i jeśli tylko możemy, no to jeżeli mamy taką możliwość, to robimy. Jesteśmy też, tak jak wspomniałam, na festynach, na półkoloniach. Latem są fajne półkolonie organizowane, więc też tam bywamy i prowadzimy sportowe zajęcia z psami, czyli dzieci rzucają aporty, psy aportują do wody. Jeżeli tutaj jesteśmy, mieszkamy nad morzem, więc mamy taką możliwość, wykorzystujmy to, tak? Nie tylko siedzimy w sali, jeżeli jest fajna pogoda, to nawet jesienią wychodzimy z uczestnikami, później wracamy do sali i z tym psem razem pracujemy. My też odwiedzamy osoby w DPS-ach, robimy zajęcia, prowadzimy grupowe, ale też prowadzimy dla pensjonariuszy, którzy leżą w pokojach, tak? Takie odwiedziny na przykład 5 minut tylko trwają. To jest bardzo ciężka praca dla psa. No też szpitalne zapachy, pies to wszystko czuje, odbiera, więc dlaczego pies powinien mieć certyfikat? Między innymi dlatego, tak? Że ten pies jest też już przygotowany. nie tylko pod kątem wyszkolenia, tutaj znajomości komend, współpracy z przewodnikiem, ale też ten pies, temu psu nie przeszkadzają zapachy. Zapraszam na naszą stronę, Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem, wspomogę.
0: Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas.
5: Do zobaczenia.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
6: Monika Targa, witam serdecznie. Zapraszam Państwa do quizu o Gdańsku. Znów pojawi się tym razem ochotniczka, która mam nadzieję z przyjemnością odpowie na 5 pytań dotyczących właśnie Gdańska. No i wygra gadżety radia. No i właśnie, co jest ważniejsze, czy te gadżety, czy może satysfakcja z tego, że dużo się wie o mieście Gdańsku. O to pytam się dzisiaj Pani Ewy. Dzień dobry, witam Pani Ewo serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: No to jak to jest z tym quizem?
7: No myślę, że satysfakcja jest bardziej długotrwała i...
6: Bardzo dobra odpowiedź.
7: Myślę, że jest ważniejsza.
6: A jaka jest Pani historia związana z Gdańskiem?
7: Generalnie moja historia jest taka, że oryginalnie nie jestem z Gdańska, ale przyjechałam tutaj, ponieważ mój chłopak jest Włochem i akurat jest z takiego mniejszego miasta, bo jest w Sardynii. Aha. I poznaliśmy się w Cagliari. No i jak się tutaj przeprowadził, to Warszawa okazała się być trochę za duża, więc stwierdziliśmy, że Gdańsk to będzie nasze miasto.
6: Trochę za duża i trochę za daleko od morza, prawda? Skoro
7: tak,
6: z Sardynii,
7: to myślę,
6: że bliskość morza jest dla niego ważna.
7: Tak. Chociaż to morze jest trochę inne. Jest na Sardynii.
6: Przede wszystkim mniej słone i mniej ciepłe też z drugiej strony. Ale równie piękne, równie piękne. No to już znamy Pani historię, bardzo ciekawą zresztą, skąd inąd. No to pewnie razem uczycie się trochę tej historii Gdańska, prawda? I
7: tak,
6: zwiedzacie miasto. No dobrze, no to przed Panią 5 pytań. Oczywiście nie na wszystkie trzeba dobrze odpowiedzieć, więc proszę się nie przejmować i nie stresować. Zwłaszcza, że niektóre mogą być dosyć wymagające, jeżeli chodzi o wiedzę. To uwaga, pytanie pierwsze dla Pani Ewo. Które z muzeów w Gdańsku poświęcone jest historii II wojny światowej? Czy Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum II wojny światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności?
7: To jest Muzeum II wojny światowej.
6: Tak, ale to było proste, prawda?
7: Tak.
6: To było wiadomo, na którą odpowiedź postawić. Warto wiedzieć, że w tym muzeum nasz kraj jest przedstawiany jako państwo będące strażnikiem pamięci Europy i świata o tych latach II wojny światowej, czyli 1939-45. Bardzo ważne miejsce nie tylko na mapie Polski, ale i Europy. No to dobrze. Pytanie drugie, troszkę już trudniejsze. Jak nazywa się jeden z największych ośrodków kulturalnych w północnej Polsce, zlokalizowany w Gdańsku? Czy Teatr Wybrzeże, czy Opera Bałtycka, czy Gdański Archipelag Kultury?
7: No, to jest Gdański Archipelag Kultury.
6: Tak, pewnie Pani była na jednym z koncertów czy spektakli nich organizowanym, oczywiście. Zresztą nie tylko to, oni też zajęcia edukacyjne organizują, prowadzą teatr leśny we Wrzeszczu, lodowisko miejskie również, więc oni naprawdę mają bardzo dużo różnych aktywności. Brawo, idzie nieźle, oby tak dalej. Pytanie trzecie. Który z gdańskich zabytków jest dawnym budynkiem poczty, który odegrał ważną rolę w obronie Gdańska we wrześniu w 1939 roku? Czy Poczta Główna, czy Poczta Polska w Gdańsku, czy może Poczta Królewska?
7: No tutaj już się robią schody, ale... No, ale chyba stawiałabym już na Pocztę Polską.
6: Poczta Polska w Gdańsku, tak, bardzo dobrze Pani stawia, oczywiście. Zresztą w ogóle to jest jedno z pierwszych starć zbrojnych II wojny światowej, prawda, poza Westerplatte i takie bardzo znane. Zwłaszcza, że pracownicy poczty mieli bronić tej placówki przez 6 godzin, a wytrzymali je 14. Brawo. No to czwarte pytanie. Które z gdańskich osiedli jest znane z historycznych spichlerzy i bliskości Motławy? Czy Wrzeszcz, czy Wyspa Spichrzów, czy Oliwa?
7: To szczerze powiem, nie jestem pewna. Może Oliwa?
6: Nie, trzeba było się nazwą kierować. Wyspa Spichrzów.
7: Boże, rzeczywiście.
6: No i chyba się pani nie skupiła, słuchając pytania.
7: Nie.
6: Także chodzi o wyspę Spichrzów, utworzoną w 1576 roku po przekopaniu kanału Nowej Motławy. Tam było aż 340 różnych spichlerzy, więc no chciałoby się aż przenieść w czasie, żeby to wszystko zobaczyć, bo to pewnie pięknie wyglądało. Z drewna, cegły, gliny, kamieni, to wszystko było zbudowane. No i praca oczywiście w tych spichlerzach szła non-stop. No dobra, no jedna z kuchni, nie przejmujemy się tym. Czas na ostatnie, piąte pytanie. Jest pani gotowa?
7: Tak.
6: Jak nazywa się Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku? Dwa brzegi, zbliżenia czy szalom?
7: Tutaj stawiałabym na dwa brzegi.
6: To nie są dwa brzegi, to zbliżenia. Pierwsza edycja była w 2013 roku. Ale nie szkodzi. 3/5 to też nie jest źle, bo więcej było dobrych odpowiedzi niż złych. Więc oczywiście otrzymuje pani gadżety radia. Gratuluję serdecznie.
7: Dziękuję.
6: A druga nauka płynie z tego taka, że warto po prostu dalej zwiedzać Gdańsk i interesować się, prawda, jego historią i zabytkami. Zwłaszcza, tak, że są bardzo ciekawe, jak słychać z tych naszych quizów.
7: Tak, myślę, że jeszcze mamy trochę lekcji do odrobienia tutaj.
6: No, na pewno, na pewno. Pozdrowienia w takim razie dla Włocha, który mieszka w Gdańsku. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za udział w quizie.
7: Dziękuję bardzo.
6: A ja zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do tego, żeby sprawdzili swoją wiedzę o Gdańsku w naszym quizie. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Gdańskie Południe ma swoją bibliotekę o wdzięcznej nazwie Dobry Moment. Nowy obiekt znajduje się na ulicy Łódzkiej i poza dobrą książką oczywiście ma ten atut, że oferuje również taką przestrzeń dla lokalnej społeczności. Ale o tym za chwileczkę porozmawiam z moim gościem, panem Jarosławem Zalesińskim, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy. Witam pana serdecznie.
8: A ja witam bardzo serdecznie zarówno panią redaktor, jak i wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
3: Tak, panie dyrektorze, jest świeżuteńki oddział, przepiękny, zupełnie nowoczesny.
8: Przyjmowaliśmy pierwszych czytelników, od razu zaspokajam ciekawość wszystkich mieszkańców Gdańska Południe, a ujeściska Łostowic, bo tak się w pełni nazywa ta dzielnica, szczególnie, że biblioteka będzie państwa zapraszać co sobotę. Do godziny 15, a nie tylko w ciągu tygodnia. Taki przyjęliśmy plan naszej pracy, bo było dla nas oczywiste, kiedy się przyglądaliśmy, jakby to powiedzieć, profilowi demograficznemu mieszkańców tej części Gdańska, że to są często w miarę młode rodziny z dziećmi, że w ciągu tygodnia może być kłopotem znaleźć dość czasu, aby się do biblioteki jakoś tam dostać, choć pracujemy w ciągu tygodnia do godziny 19, więc sobota zapraszamy również. Nazwa może dziwić, ale staje się czytelniejsze, gdy po pierwsze zwrócić uwagę na to, że osiedle, które jest jakby bezpośrednim otoczeniem tej nowej filii bibliotecznej w Gdańsku, osiedle może to troszkę precyzyjniej zlokalizuje, bo ulica Łódzka nie każdemu może mówi wystarczająco wiele, ale kiedy powiemy o wielkim skrzyżowaniu, rondzie i węźle komunikacyjnym ulicy Świętokrzyskiej, Hawla i Łódzkiej, no to już jesteśmy w domu.
3: Węzeł tramwajowy.
8: Tramwajowy, tak. Autobusowy, samochodowy. Wszyscy jeżdżący ulicą Świętokrzyską z wdzięcznością wspominają stanie w długaśnych korkach. To się ma zresztą zmienić za jakiś czas, a za lat kilka obok pobiegnie południowa nitka Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, więc wówczas komunikacyjnie ta nasza filia będzie jeszcze znakomiciej dostępna niż to się dzieje dzisiaj. Także tam urzędujemy w osiedlu Moment, no i nazwaliśmy naszą bibliotekę Dobry Moment, też nie dla jakiejś naszej fantazji czy kaprysu, tylko każdorazowo staramy się o to, żeby nazwa jakoś się wiązała z charakterem miejsca. I staramy się też o to, żeby to była nazwa, którą proponujemy w porozumieniu z mieszkańcami. Zresztą już wiele lat temu pozmienialiśmy nazwy wszystkich filii bibliotecznych w Gdańsku, bo wcześniej one były pod numerami, a to 13, a to 39. Ja się do dzisiaj tego nie nauczyłem, przyznaję. Więc zaproponowaliśmy, aby wspólnie z czytelnikami korzystającymi na co dzień z danej filii powymyślać nowe nazwy. Czasem są one takie neutralne, no biblioteka na stogach, cóż tutaj można wyfantazjować więcej, ale na przykład jest biblioteka Babielato, której nazwa wzięła się stąd, że od zawsze była ona szczególnie życzliwa wobec seniorów. Podkreślam, szczególnie, a nie w ogóle, bo życzliwa wobec seniorów jest każda nasza biblioteka. No stąd biblioteka Babielato na Przymorzu. Dobry moment, wracając na Łyścisko, to też propozycja, która wynikła z ankiety, jaką zaproponowaliśmy mieszkańcom tej części Gdańska. Tych propozycji było co niemiara. Najliczniejsza grupa opowiedziała się za dobrym momentem. No i mamy bibliotekę Dobry Moment. Praktycznie w ciągu jednego dnia, jednej doby przewinęło się przez tę naszą nową bibliotekę ponad 400 osób. Wyszli obładowani książkami. Wszystkich z tych książek wypożyczyli już ponad 1000 przez jeden dzień.
0: Proszę bardzo.
8: 1172 książki.
0: To dobrze rokuje.
8: Dawno nie widziałem kolejki do lady bibliotecznej, a tam widziałem długa kolejka zawinięta kilka razy. Każda z tych osób stojących w kolejce z naręczem książek. Bardzo budujące widoki. I też mówiące to, co dla nas było od początku pewną oczywistością, że tego rodzaju instytucja, lokalna biblioteka jest w tej części Gdańska niebywale potrzebna. Wszyscy wiemy, jak to się potoczyło w Gdańsku. Gdańsk Południe niezwykle się rozbudował, tam jest bardzo gęsta mieszkaniowa zabudowa, ale nie ma infrastruktury, bardzo wielu usług, w tym usług kulturalnych, tak to nazwijmy. Biblioteka Dobry Moment jest odpowiedzią na te potrzeby i ta statystyka pierwszego dnia, sądzę, że już to przedstawię jako tezę bezdyskusyjną. Takie miejsca są potrzebne. Nie opowiadajmy, że kończy się zainteresowanie kulturą książki i bibliotekami, bo to nieprawda. Mogę też powiedzieć, że w ciągu minionego już roku, czyli 2025, we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku zarejestrowanych czytelników było 108 169. Mam bardzo precyzyjne statystyki, jak widać. Ale co to oznacza? To jest ponad 20% mieszkańców Gdańska, dokładnie 22%. 22% mieszkańców Gdańska statystycznie, czyli od tych obywateli Gdańska, którzy tylko co opuścili szpital położniczy, aż po seniorów, 22% dysponuje kartą biblioteczną. Książek wypożyczonych we wszystkich filiach bibliotecznych w Gdańsku w minionym roku było grubo ponad 1 300 000, tam jeszcze z okładem. Myślę, że to są liczby i dane wystarczająco wymowne. Biblioteki są potrzebne, są oczekiwane. I ogromnie się cieszymy, że zupełnie nowa filia biblioteczna powstała w tej części Gdańska. Nie ostatnia, bo są już zaawansowane projekty, właściwie projekty zostały już przyjęte i ta inwestycja ruszy lada w Osowej. No to ściśle nie jest może Gdańsk Południe, ale wiemy, że to jest ta część Gdańska, która właściwie jest takim mini miasteczkiem przy mieście. I wiemy, że tam mieszkańcy dopominali się o własną bibliotekę, czy własne takie miejsce społeczno-kulturalne w Osowej. Od nie policzę ilu lat.
0: I teraz jest
8: i to się spełni. I to się spełni. Te projekty są już przesądzone. Oczywiście nie będę tutaj ryzykował dat, one są wpisane w harmonogram inwestycji, ale sam wiem po losach biblioteki Dobry Moment, że z inwestycjami bywa rozmaicie. Zadowólmy się takim ogólnym stwierdzeniem, że jest to już bardzo, znaczy projekt został już przyjęty, o tak mogę powiedzieć. Inwestycja wkrótce ruszy. Jest też zaakceptowany projekt stworzenia w tej części Gdańska, czyli w Gdańsku Południe, znów całkowicie nowej lokalizacji w sąsiedztwie przyszłego Parku Południowego. No, Jasin, tak najogólniej to określając. I tam proszę sobie wyobrazić, w planach miasta, planach inwestycyjnych leży stworzenie osobnej biblioteki o powierzchni użytkowej 1500 metrów. Żeby to jakoś sobie lepiej unaocznić, powiem, że Biblioteka Manhattan, największa nasza filia, to jest 830 metrów plus 100 metrów tego patio tam dodanego z części korytarza, no więc ponad 900 metrów to jest obecna Biblioteka Manhattan, ta przyszła Biblioteka Południe to 1500 metrów.
0: Imponujące.
8: Perspektywy, imponujące. Jest już rozpoczęty remont siedziby biblioteki, a też GAK-u, czyli Gdańskiego Archipelagu Kultury na Wyspie Sobieszewskiej. Ten zabytkowy obiekt przy ulicy Turystycznej 3 już nie służy mieszkańcom. Trzeba będzie ze 2 lata poczekać, ale po 2 latach powstanie tam biblioteka. Także od drugiej strony Gdańska też się dzieje. Bardzo mnie to ciekawiło, jak się sprawdzi nowa biblioteka na Stogach. To studio nagrań, gdzie można uczyć się tworzenia podcastów i je tworzyć. To studio jest oblegane.
0: Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję również.
0: Przypomnę, że pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, był moim i państwa gościem.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
4: Aktywnie w Trójmieście.
3: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać. A to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
5: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
3: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
5: tak,
3: mówię?
5: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
3: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
5: Tak, jak najbardziej.
3: Psa.
5: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
6: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
7: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli, od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
6: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
5: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować, tylko że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
7: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
6: Czy niekoniecznie.
7: Nie można popełnić żadnych błędów.
6: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
7: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
6: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
7: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
5: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
6: Sylwia Bartek, Piaseczni z Eskimo Team. Dzięki wielkie.
5: Dziękujemy.
7: Dziękuję, pozdrawiam.
6: Zbliżamy się do przeglądu tygodnia, na który zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
8: Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z decyzją o zamknięciu dla ruchu mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą. Prokuratura sprawdzała, czy urzędnicy gdańskiego ratusza nie dopuścili się w tej sprawie zaniedbań. Decyzja jest nieprawomocna. Zmiany w gdyńskiej sieci przedszkoli. Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą likwidacji przedszkola nr 51 przy ulicy Władysława IV. Placówka zakończy działalność z końcem sierpnia tego roku. Decyzja jest związana ze zmianami demograficznymi oraz stanem technicznym budynku, w którym funkcjonuje przedszkole. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Radzewicz.
9: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
10: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
9: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
11: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
9: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
8: 800 przyszłych mam z Pomorza będzie mogło skorzystać ze zdalnego monitorowania swojej ciąży w trzecim trymestrze. Władze województwa zdecydowały o rozszerzeniu programu opieki TeleKTG, który do tej pory działał w Trójmieście. Teraz ma objąć również mniejsze szpitale na Kaszubach czy Kociewiu, mówi ginekolog położnik profesor Maciej Socha.
12: W przypadku TeleKTG mamy niesamowity komfort wykonania badania nawet kilka razy dziennie. Jakby pacjentka się uparła, to możemy stosować ciągły zapis.
8: Zdalna opieka TeleKTG będzie zapewniona zwłaszcza kobietom cierpiącym na schorzenia takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Będzie nowa ulica w Oliwie, nowa opacka, która połączy ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Kilarskich wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Czyżewskiego. W rejonie skrzyżowania pojawią się również elementy uspokojenia ruchu. Prace potrwają ponad rok. Molo rybackie w Gdyni. Czeka metamorfoza. Tereny porównywalne do będącego sercem Gdyni skweru Kościuszki i molo południowego jest dzisiaj w zdecydowanej części niedostępny, ale w ciągu kilku lat ma to się zmienić. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życiem część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
9: Gdynia to miasto, którego śródmieście dosłownie wychodzi w morze, a dzięki zagospodarowaniu molo rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze, mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
13: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż molo południowe.
14: Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
9: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
15: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami. Myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
9: W jakiej formie pokażą architekci konkurs na wizję molo rybackiego? Potrwa pół roku.
8: Polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę ramową na realizację robót budowlanych w rejonie planowanej elektrowni jądrowej, poinformowała spółka. Szacowana wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wykonawcami prac będą wyłącznie firmy z Pomorza. Gdynia rozbudowuje sieć MEWO. Powstanie 50 nowych stacji roweru miejskiego. Lokalizacje wskazali mieszkańcy. Mapa planowanych stacji dostępna jest na stronie miasta. Nowe stacje będą uruchamiane sukcesywnie przez najbliższe pół roku.
6: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
1: Czas wolny w Trójmieście.
16: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
17: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło i spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
16: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
18: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No tu pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
16: Świetnie. Rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tak tańczyć.
18: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
19: Ja Anna Kardasz.
16: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
19: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
16: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Zapraszacie?
19: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie warto siedzieć na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, wyruszać się, tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje, od robótek ręcznych, kwiatów, ćwiczeń, tańców, ja nie wiem jeszcze co tu jest, koktajli, które tutaj pani Katarzyna robi, naprawdę tu jest taka duża różnorodność, że na pewno każdy coś znajdzie. Oprócz tego są zajęcia popołudniowe, jest i z tego co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy, wiem, że są gry, jakieś planszówki, planszówki. Wiecznie się tu coś dzieje. No, trzeba po prostu śledzić na bieżąco informacje, które się ukazują na Facebooku.
16: Czyli dla każdego coś dobrego. Nie siedźmy sami w domu. Wyrwijmy się z czterech ścian.
19: Dokładnie, dokładnie tego życzę. A to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, no nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie. No więc zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
4: Aktywnie w Trójmieście.
16: No to pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim u Jeścisku, Gdańsk Południe. No i muszę powiedzieć, że ładną macie przestrzeń, no i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiałam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi pani podpowiedziała,

0: Jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałby tu ćwiczyć, więcej się angażować i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorek jest około 60.
1: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
0: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
1: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
0: Tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
1: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
0: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich. Dla całej grupy społecznej, można powiedzieć. I dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy. Po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście. Sala zabaw.
1: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
0: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
1: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
0: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
1: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
0: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takich z podstawówka. I te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy. Dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu. Śpiew estradowy, tak. Taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
1: W nazwie dom sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
0: Różnie to bywa. przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań. Jedna z nich

0: taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek. Więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence. Zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
1: A sezon sprzyja, nie?
0: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
1: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
0: Tak, to jest fajne. Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
1: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
0: Także... Od 8 do 20 można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. No dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
1: Dom sąsiedzki Ujeścisko to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
0: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo, ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora, Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy, z tego też kupujemy produkty, więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy. Tak.
1: Zdradzi nam pani trochę więcej? Nam coś opowie o tym zielonym koktajlu? Co tam pani wrzuca?
0: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze, nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze. Tam będą jeszcze seler naciowy. Więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej. Więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
1: Tak. Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
0: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Edytko, witam Pani redaktor, witam Państwa. Miło mi tu gość.
3: Audycja poradnicza.
1: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
2: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj, bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakiś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
1: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK-u gdańskim?
2: Zakład ortodoncji.
1: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
2: Tak.
1: Tam prowadzisz swój gabinet i masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
2: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Wielu tych pacjentów masz? Tak. Bo to są mali pacjenci.
2: Nie tylko,
1: również dorośli. Mhm.
2: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane, tak. ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
1: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka.
2: Właśnie. Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi, tak? No bo nie, albo mówi tak, że no nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
1: No to tak, właśnie długa droga.
2: Bardzo długa droga i to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia z, rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami rozwoju mowy o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
3: Audycja poradnicza.
1: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś.
2: Do ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak.
2: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4? Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne. Jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć. Ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
1: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
2: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby państwo nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
1: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi.
2: Tak.
1: Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
2: tak,
1: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
2: Tak.
1: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty? Aha.
2: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy i dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowym, spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka. Dlatego, że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów. Uwaga.
1: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda?
2: Tak.
1: Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
2: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał, uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
1: Bo jak widać, tak, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
2: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów, już nie będziemy wymieniać po imieniu.
1: Wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
2: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
2: Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Kto chętny, by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
5: Generalnie tak, ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już no, dorosłą osobą, będąc już...
4: Czyli świadomie, świadomie.
5: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć tam kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
4: i pyszne super. Jedzenie też jest w Gdańsku przecież.
5: Tak.
4: Także dużo atrakcji po prostu, prawda, zaoferuje Gdańsk.
5: Tak, zdecydowanie jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu byliśmy.
4: Właśnie, oczywiście.
5: Tak. Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
4: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
5: Tak,
4: no
5: ruszamy.
4: Dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
5: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
4: Opera bałtycka, druga.
5: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
4: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
5: Wow, nieźle.
4: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
5: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
4: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
5: Tak właśnie też pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
4: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
5: Zbrojownia,
4: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
5: Wydaje mi się, że ratusz główny.
4: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz główny miasta.
5: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale właśnie dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
4: No oczywiście, że tak.
5: Ratusz.
4: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
5: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
4: Brawo, brawo, brawo.
5: Brawa. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
4: Zgadza
5: i Stare Miasto, tak.
4: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy klub B19?
5: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
4: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
5: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić jakieś tam odpowiedzi.
4: Scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, klub 19.
5: Powiedziałabym, że scena muzyczna...
4: No i dobrze, tak.
5: Tak? Okej, dobra.
4: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
5: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
4: Wspaniale.
5: I też jakby to było bardzo miłe.
4: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
3: Audycja rozrywkowa.
6: Zdrowe Trójmiasto.
7: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku.
8: Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
9: Naszym marzeniem było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
8: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów, różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
9: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc, oczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
8: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
9: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przerostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno wszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego, że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
1: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
9: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulinka?
1: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
10: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
1: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, to prawda? To. Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
10: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już. I jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
10: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwany, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji. Mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
7: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych, protetyk słuchu.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska fundacja, Fundacja Pozytywni.
2: Co słychać w Trójmieście?
1: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Gratuluję przede wszystkim tego, że ktoś państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
3: Tak, było to dla nas przeogromne zaskoczenie. Pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała. I kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokus-Szkudzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
1: I wzruszenie.
3: Cały czas wzruszenie mnie trzyma. I wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
1: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu. Też
3: trzecia edycja w trakcie.
1: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
3: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednią pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
1: A w Trójmieście jakie jest zainteresowanie? Dużo też?
3: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
1: O właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
3: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40 sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do w nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
1: No właśnie, co mówią dzieci?
3: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem. Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne, maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
1: Akceptowalne.
3: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem, nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami, chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
1: To ciekawe, faktycznie. A ten dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie, to jest taki słownik dobrych słów. Zbieracie
3: tak,
1: je?
3: W różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleję dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. A były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku Kampania Społeczne Słowa Mają Moc. Tam bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
1: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
3: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
1: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logarytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
3: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat. Warsztaty prowadzi Anna Walencik-Topiłko i tak jak kiedyś dzieci nie miały problemu z na przykład wykonywaniem dzielenia słów na sylaby, to zazwyczaj było takie bardzo naturalne. W tej chwili już jest to trudniejsze. Prawdopodobnie zmienia się całe funkcjonowanie naszych organizmów.
1: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni.
3: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I kolejny raz sprawdzimy, co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Tydzień w Trójmieście.
4: Już od poniedziałku, 1 czerwca, tramwaje wrócą na ulicę 3 Maja w Gdańsku. Remont sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody, Hucisko i 3 Maja zakończy się tydzień wcześniej niż zakładano. Oznacza to powrót tramwajów linii 4, 10, 11 i 12 na stałe trasy oraz zakończenie czasowych zmian w komunikacji miejskiej. Modernizacja strategicznego dojazdu do morskiego portu w Gdyni coraz bliżej realizacji. Tamtejszy zarząd dróg ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Estakady Kwiatkowskiego. To trasa, która mimo, że obecnie jest w opłakanym stanie, bierze na siebie ciężar obsługi zarówno cywilnych, jak i wojskowych transportów. Paweł Radzewicz.
5: Estakadę Kwiatkowskiego trzeba przebadać z każdej strony, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: Nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70. lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego.
5: Nie miała też nigdy perspektywy tak znaczącej przebudowy, dodaje szef Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
7: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, zwiększenie nośności obiektu, ponieważ on dzisiaj nie spełnia standardów, i poprawę przepustowości.
5: Stworzenie dokumentacji może kosztować 20 milionów, a przebudowa 500 000 000 zł.
4: Podawał się za lekarza i nielegalnie handlował lekami. 57-latek został zatrzymany przez policjantów z Gdyni. Mężczyzna został nakryty przy paczkomacie w momencie, gdy chciał wysłać kolejne medykamenty do swoich klientów, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
8: Mężczyzna ponadto w swoim mieszkaniu posiadał produkty lecznicze oraz formularze nadawcze do przesyłek.
4: Służby sprawdzają teraz, skąd mężczyzna miał te leki i ilu osobom zdążył je wysłać. Gdańsk otrzymał honorowy tytuł Miasta Ratownika, przyznany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tytuł przyznawany jest miastom szczególnie zaangażowanym w pomoc Ukrainie i jej obywatelom od początku rosyjskiej agresji. Wyróżnienie odebrała w Kijowie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Jeden z najurokliwszych w gdańskich placów przejdzie kompleksową rewitalizację. Będący częścią zaniedbanego przez lata starego przedmieścia plac Wałowy ma odzyskać dawny blask. Przetarg na prace budowlane już trwa. Koszty przy unijnym wsparciu przekracza 30 milionów złotych.
5: Plac Wałowy to absolutnie wyjątkowe miejsce, nie ma wątpliwości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
9: To nie tylko opływ Motławy, to nie tylko otoczenie historycznej zabudowy bastionowej, która jest unikalna w skali świata, ale to także właśnie części zabudowy, które ocalały z pożogi II wojny światowej.
5: Po gorszych latach dla tej dzielnicy przyszedł czas na zmiany, dodaje wiceprezydent Piotr Grzelak.
10: Plac Wałowy wypięknieje. Zostanie odbudowana dawna historyczna fontanna, zostaną otworzone szpalery drzew, dukty piesze. Będzie mnóstwo kwiatów na tym placu.
5: Rewitalizacja obejmie też przyległe ulice i budynki. Prace po wyłonieniu wykonawcy mają trwać ponad rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz.
4: Żeglarze z Gdyni, ale i z całej Polski mają powody do zadowolenia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Marinie Gdynia otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny budynek z zapleczem szkoleniowym i konferencyjnym oraz dwa hangary na sprzęt zastąpią niewielki barak pełniący dziś funkcję bosmanatu, mówi minister Jakub Rutnicki.
11: Żeglarstwo to wspaniała dyscyplina, ale też miejsce Gdynia jest absolutnie kultowe i to miejsce zasługuje na piękny nowy obiekt. Przekażę kwotę dofinansowania blisko 11 milionów złotych na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa.
12: Dla Gdyni to jest moment najbardziej szczególny, bo w roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala naszym mieszkańcom, naszym dzieciom, naszej młodzieży trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
4: Nie ukrywała zadowolenia prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Cała inwestycja pochłonie około 40 milionów złotych. Władze miasta mają nadzieję, że uda się ją zrealizować na Mistrzostwa Świata w żeglarstwie, które w przyszłym roku odbędą się właśnie w Gdyni.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: usłyszeć świat. Ważny temat. Ważny z wielu powodów, m.in. z powodu wykluczenia, jakiego bardzo często doświadczają osoby słabosłyszące. O tym, jakie są sposoby na odczarowanie mitu, że aparat słuchowy to zło konieczne, opowiemy już za chwilę. Opowiemy m.in. o problemach niedosłuchu w województwie pomorskim. Edyta Stańczyk, zapraszam. Czy wiecie, że słyszenie to co innego niż słuchanie? Na czym dokładnie ta różnica polega? O to zapytałam gdańskie terapeutki.
2: Co jest grane w Trójmieście?
13: Skuteczna komunikacja polega między innymi też na uważnym kontakcie. I ten uważny kontakt nawiązuje się najlepiej poprzez kontakt wzrokowy. I to nawet nie chodzi o to, że odbiór mowy jest tym kanałem wzrokowym, ale nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugą osobą wymaga po prostu takiego odsłonienia trochę twarzy i skonfrontowania się z twarzą drugiej osoby. Jest skuteczniejsza komunikacja wówczas.
1: Jak sobie z tym radzić? Jak ćwiczyć tę uważność, percepcję słuchową, wzrokową? Jakie są na to patenty? Pytam o to, bo wiem, że panie jesteście autorkami czy współautorkami wielu publikacji poświęconych właśnie temu tematowi. Chociażby dialog i narracja, prawda?
14: Tak. Myślę, że praca nad kontaktem to jest coś podstawowego w każdej terapii z dzieckiem z wadą słuchu, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący, żebyśmy mogli pracować przy wspólnym polu uwagi. A wspólne pole uwagi to nie tylko coś, co jest pomiędzy nami, pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, ale to jest również coś, na co zwraca uwagę zarówno dorosły, jak i dziecko i jakby wspólnie możemy się nad danym tematem, czy nad danym przedmiotem pochylić. I to na pewno kształtowanie tego kontaktu, zarówno wzrokowego, jak i opartego na bazie słuchu, to jest rzecz taka podstawowa. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak mówimy o tym, że w tej chwili ta kompensacja nie jest już taką istotną sprawą przy odczytywaniu choćby mowy z ust, to jakby ta uwaga dziecka, czy ta jego aktywność może być rozłożona w taki sposób bardziej równomierny. Nie ma tego wysiłku, który kiedyś dzieci musiały jakby koncentrować się bardzo z takim dużym wysiłkiem na samym odczytywaniu intencji rozmówcy. W tej chwili ten kontakt jest bardziej swobodny. Dzięki czemu dzieci się lepiej rozwijają, bo mogą poświęcić jakby tą uwagę, czy tą energię również taką poznawczą na poznawanie świata, na właśnie te wszystkie również nowe rzeczy, które w ich otoczeniu się pojawiają.
1: Czyli tak naprawdę w warunkach domowych, czy rodzice, czy dziadkowie mogą działać bardzo dużo, jeśli chodzi o taką podstawową pracę nad tą uważnością dzieci. Tak, zgodzicie się pani ze mną?
14: Tak, jak najbardziej.
1: No właśnie, bo co mogą robić? Jakieś zwykłe planszówki chociażby, prawda?
14: Ja myślę, że przede wszystkim czas, zwolnienie tempa, zatrzymanie się nad tym światem, który nas otacza, to jest coś, czego dzieci w dzisiejszym świecie potrzebują najbardziej. Zwykły spacer, zwykła zabawa, kiedy nam się nie spieszy, kiedy nie chcemy może realizować jakichś szczególnych celów dydaktycznych, ale kiedy chcemy być razem, to jest coś, co jest najważniejsze i co przynosi radość obu stronom. To jest też ważne.
1: Tak, i pobudza kreatywność po obu stronach. Jesteśmy na spacerze, to może, no dobrze, to wsłuchajmy się w te dźwięki. Co słyszysz? Jakie dźwięki słyszysz? Myślę, że to też można wykorzystywać. Teraz jesień, wiatr, szum liści, prawda?
13: Myślę, że nasze dzieci też trzeba trochę bronić przed nadmiarem rozmaitych bodźców, które takich wzrokowych i słuchowych, które otaczają dzieci w sposób nieuporządkowany. Tak, myślę o telefonach, telewizorach i innych urządzeniach technicznych i rzeczywiście zwrócenie dziecka w kierunku natury, tak, właśnie ten spacer, taki jesienny spacer w szumie wiatru na pewno bardzo dobrze rozwija słuchową percepcję dziecka i jego uważność. I dobry kontakt z dzieckiem, rozwijanie go, to myślę, tak jak koleżanka powiedziała, że to jest przede wszystkim czas,

0: Z kąpielą, tak. Czy też taka tak. Kąpiel słowna, o której się mówi, bo czasami tak. Źle to rozumiemy, prawda? I czasami zagadujemy wręcz te nasze dzieci, a to nie o to chodzi.
1: Nie o to chodzi, bo kąpiel słowna rzeczywiście jest to taki termin używany zwłaszcza w surdologopedii. To chodzi o to, żeby dziecko otaczać mową artykulacyjno-dźwiękową, ale ta kąpiel słowna nie może być takim wodospadem, tak? Którym dziecko się po prostu zatopi w tych słowach. Ona musi być uporządkowana, tak? Przekazywana w sposób dostosowany do dziecka.
0: Że nie o to ja, rodzic, teraz dużo mówię, prawda? Tak. A ty bierzesz tylko wdechy, bo nie tak, masz czasu tak, na wypowiedź.
1: Tak, bo dziecko właśnie i czasami tak może być, że zbyt rozmowna mama zagada dziecko, troszeczkę właśnie opóźniając jego rozwój w tym sensie, że dziecko nie ma przestrzeni na wbicie się po prostu z własną aktywnością językową.
0: Czasami mi się wydaje, że my dorośli idziemy w jakąś złą stronę, bo mamy takie poczucie, że oto teraz, żeby zrobić coś fajnego z własnym dzieckiem, my potrzebujemy wielu pomocy, wielu pieniędzy na te pomoce i że nie stać nas na to wszystko. Przykłady pokazują, że piękne efekty osiąga się tak naprawdę będąc w określonej sytuacji, tu i teraz, w kuchni, w pokoju, na spacerze, w samochodzie. To jest tylko kwestia, żeby wykorzystywać to, co już jest pod ręką. Zabawki, które są, gry, które są. Pewnie panie macie doświadczenie większe.
2: Tak, tutaj ja myślę, że znowu wracamy do określenia wolniej. Jak żyjemy trochę wolniej, jak staramy się poświęcić ten czas bez tego nadmiernego oczekiwania i takiego nadmiernego wyznaczania sobie celów, to wówczas stajemy się właśnie bardziej uważni dla siebie i dla dziecka. I dzieci to naprawdę doskonale czują. Każdy taki kontakt, w którym nie ma pośpiechu, to jest kontakt, który przynosi ogromne korzyści dla dzieci. Zresztą chciałam zauważyć, że my dorośli też potrzebujemy tego czasu i potrzebujemy takiej uważności. Teraz są bardzo takie modne czy potrzebne treningi uważności, również dorośli z nich korzystają, prawda? To są takie momenty, w których trzeba się zastanowić, co nas otacza, co możemy z tego czerpać, jak możemy się tym cieszyć. I tego samego potrzebują dzieci.
0: Największym problemem jest to, że ta moja Kasia czy ten mój Franek, że one tak nie lubią mówić. Siedzą cichutko, niespecjalnie się odzywają. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam je namówić do tego, żeby zechciały wejść ze mną w dialog?
1: Myślę, że osoba dorosła też musi mieć w sobie pewną taką dostępność ze swojej strony, taką emocjonalną dostępność takiego otwarcia się na dziecko. To chyba też jest jeden z jakby takich problemów właśnie w tym świecie takim zagonionym bardzo, prawda, że wejście w kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, to wymaga czasu, zwolnienia tempa i otwarcia się takiego emocjonalnego. Jak to robić? No tak jak już pani tu powiedziała, w sumie intuicja rodzicowi w każdej sytuacji powinna pomóc ten kontakt nawiązać, ale też myślę, że warto wrócić i tutaj rodzice to młodzi, jak obserwujemy, oczywiście robią. Czy te wspólne oglądanie książek, jak dzieci są młodsze, a potem wspólne czytanie. To jest ogromna skarbnica rozwoju języka. Też dziecko, które jest zabierane, znajduje się w różnych sytuacjach takich społecznych, to znaczy chodzi z rodzicami na wizyty do dziadków, do przyjaciół, też jest uczone odpowiednich zachowań językowych do danej sytuacji. Ale czasami dziecku trzeba pomóc, wręcz powiedzieć mu, co jak przywitać dziadków, jak wyrazić swoje życzenia, swoje zadowolenie też w jakiś sposób taki społecznie akceptowalny. Także bycie z dzieckiem, nic nie zastąpi tego wspólnego czasu, bycie z dzieckiem i jakby pokazywania mu też swoimi zachowaniami językowymi, jak mowa się rozwija.
0: Myślę, że nie możemy się łatwo poddawać, bo często jest tak, że mama powie, no zapytałam się, jak było w przedszkolu, co robiliście? Nie pamiętam. I co ja mogę dalej, prawda?
1: Tak, to prawda. Dzieci w ogóle nawet szkolne nie lubią tego pytania, co było w przedszkolu, co było w szkole. myślę, że mają też trochę problemy z takim zwerbalizowaniem, takim uogólnieniem po prostu tego wszystkiego. Może trzeba pytać troszeczkę dokładniej. Czy byliście na spacerze, tak? A na spacerze co było? A z kim się bawiłeś? Jak twoja koleżanka ma na imię?

0: takimi drobnymi kroczkami, pytaniami pomocniczymi, myślę, że możemy dziecko po prostu naprowadzić.
1: Ale również takim dzieleniem się własnymi doświadczeniami i opowiadaniem tego, co mnie się zdarzyło. Więc jeśli my dajemy taki dobry przykład i prostymi słowami możemy dziecku powiedzieć, jak było w pracy, co dzisiaj robiliśmy, to jakby wtedy następuje taka autentyczna wymiana. U mnie było tak, a u ciebie może było inaczej.
2: Oczywiście, poza tym dzieci też mają różne pasje, różne rzeczy je interesują. Można to wykorzystać, jak ktoś lubi robić zdjęcia, to niech zrobi zdjęcia w drodze z przedszkola do domu czy ze szkoły do domu, a potem sobie je obejrzymy i poopowiadamy, co tam się wydarzyło po drodze, prawda? To już, myślę, będzie jakiś pretekst do tego, żeby mieć o czym rozmawiać.
1: Tak.
3: Ważne porady dla Trójmiasta.
2: To o tej potrzebie komunikowania się, bo panie jesteście autorkami wspaniałych publikacji, które wykorzystywane są przez wielu terapeutów, ale też przez rodziców i bardzo często organizujecie wiele warsztatów ukierunkowanych na terapeutów, ale też na osoby z zewnątrz, które byłyby zainteresowane. Czy jeśli chodzi o właśnie kwestię rozwoju języka, komunikacji, to czy być może coś w najbliższym czasie będzie się działo? Coś takiego, na co można by było zaprosić naszych słuchaczy, rodziców, dziadków.
0: Nasza oferta głównie była do specjalistów kierowana, do logopedów, do terapeutów, ale ponieważ nasza terapia jest oparta na naśladowaniu naturalnych dróg rozwoju języka i też mamy takie doświadczenia, że świat opowiadany, który znalazł już swoje miejsce w przedszkolach i w grupach żłobkowych. Panie też nam opowiadają, że dzieci bardzo lubią słuchać tego opowiadanego świata, więc musimy to przemyśleć rzeczywiście i coś ku szerszemu odbiorcy, jakąś tutaj propozycję znaleźć, jakąś formułę.
1: Myślę, że możemy zaprosić wszystkich na taką stronę internetową, która powstała właściwie w czasie pandemii, dlatego że wtedy ten kontakt zdalny był taką troszkę dla nas nowością, bo jakby my pracujemy głównie w kontakcie takim bezpośrednim. Udało nam się zrobić taką stronę www.metodadin.pl i na tej stronie jest mnóstwo podpowiedzi dla rodziców, bo jest tam blok logopedyczny, blok psychologiczny. Są również rekomendacje, jeśli idzie o takie twórcze pomoce dydaktyczne. I na tym blogu jest właśnie bardzo dużo informacji, czy takich podpowiedzi, w jaki sposób po prostu być z dzieckiem i jak wielkie korzyści to wspólne bycie z dzieckiem przynosi. Także myślę, że ta strona to jest może nie wszystkim znana, bo stosunkowo niedawno powstała.
2: To serdecznie zapraszamy. Świat opowiadany, bo pewnie większości słuchaczy nie jest to znana oferta. To jest pięknie ilustrowany zestaw, który pomaga w rozwijaniu kompetencji językowych, poznawczych, komunikacyjnych. Piękne ilustracje, z których składa się historię. Nie wiem, czy mogę to tak w skrócie nazwać.
1: Tak. Historie, opowieści, bo tutaj jakby opowieści to jest coś, co jak zawsze mówimy, dzieciom się należy. Dzieciom należy się porcja niestrudzenie opowiadanych historyjek. To jest coś, co pomaga dzieciom zrozumieć świat, pomaga dzieciom również dostrzegać dookoła to, co się dzieje i powiązania pomiędzy różnymi zjawiskami.
2: Pani Dorota Szubstarska i pani Barbara Bednarska, surdologopedki z Gdańska.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu biznesowe babeczki z Trójmiasta, czyli pani Asia Pynci-Borowska, Justyna Isia-Kasolik. Witam panie bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
2: Te dwie babeczki to tak naprawdę energiczne kobiety, które na terenie Trójmiasta jakby inspirują i zarażają inne kobiety, które prowadzą swoje działalności gospodarcze. Poza tym, że mówicie o tym właśnie, jak się inspirować, to jeszcze organizujecie różne fajne eventy. I skąd ten pomysł właściwie na to, żeby robić to w taki fajny, niepatetyczny, nienadęty sposób.
4: Z życia. To wyszło zupełnie przypadkiem. My wcale tego nie planowałyśmy, nie wiedziałyśmy, że się to aż tak bardzo rozrośnie.
5: Wyszło z własnej potrzeby i ja zawsze mówię, żeby to Isia opowiadała, bo jakby to była jej potrzeba i ona tak wyszła, że nie była jedyna.
4: Ja tą historię opowiadam dość często, bo 7 lat temu przeprowadziłam się do Trójmiasta z południa Polski, z Bielska-Białej. Kilka kilometrów faktycznie od rodzinnych stron. Przywiana miłością. Rzuciłam pracę, zostawiłam rodzinę i przyjaciół, wszystkie biznesy, które tam prowadziłam. No i przeprowadziłam się tutaj, bez znajomości, bez koleżanek, a życie bez koleżanek jest tragiczne. Zaczęłam prowadzić firmę eventową i brakowało mi koleżanek do współpracy. Nie miałam fotografek, nie miałam cateringów, szukałam fajnych znajomości. I tak przypadkiem poznałam Asię, a widziałam, że Asia organizuje już różne eventy. I zagadałam do Asi, Asia, czy chcesz ze mną zorganizować coś, jakieś spotkanie, żebym mogła poznać inne dziewczyny, które robią fajne biznesy, bo potrzebuję ich do swojego, potrzebuję je przyciągnąć. No i Asia powiedziała, oczywiście, róbmy to. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie, ono odbyło się na stoczni. I każda z nas, bo byłyśmy na samym początku w trójkę, byłam ja, Asia i jeszcze Paulina, która prowadzi firmę cateringową. I każda z nas miała przeprowadzić 7 koleżanek. Ja oczywiście te 7 miejscówek moich koleżanek oddałam Asi, bo nie miałam tutaj koleżanek. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie i w sumie do teraz trzymamy się z dziewczynami nawet z pierwszego spotkania. Było nas jakieś 25-30. Mhm. Wrzuciłyśmy zdjęcia z tego spotkania do internetu, po prostu chwaląc się, że fajne spotkanie nam wyszło. No i dziewczyny zaczęły pisać, kiedy kolejne, bo one też chcą wyjść się spotkać. Nie wiem, ile tych mniejszych spotkań, ale pewnie około 30, jak nie więcej. I przed nami spotkanie na 180 osób, wielka feta biznesowych babeczek.
2: Siódma. Właśnie, widziałam, że te spotkania, które organizujecie panie, to one naprawdę się cieszą dużym powodzeniem. Zresztą te kobietki przychodzą gromadnie.
5: Przychodzą, właśnie bardzo nam miło, że przychodzą i to wracają, bo każde spotkanie jest inne, na każdym jest inny skład, więc też dziewczyny przychodzą kolejne razy, czy to na małe spotkanie, na fetę. I wiemy też, że utrzymują te znajomości, albo powstają z tego jakieś, albo biznesy, albo właśnie po prostu koleżanki nowe, czy mają z kim pogadać o podobnych problemach i fajnie, że to wychodzi poza spotkania, że to dalej trwa.
2: Właśnie, bo dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, no to wiemy, że lekko nie jest, prawda? Jak się inspirować, jak się motywować, jak się nie poddawać i jak w ogóle działać też w świecie social mediów, prawda? Bo to jest też takie nowe wyzwanie dla wielu kobiet, pań.
4: Sprowadzamy trochę też te spotkania do takiej namiast, że każda z nas tak naprawdę raczkuje w tych swoich biznesach, każda ma marzenia, bo o marzeniach bardzo często mówimy. Mówimy, że jeżeli wypowiemy marzenia, to one stają się planami. Mówimy o swoich potrzebach, kogo szukamy do współpracy, z jakimi problemami się mierzymy i bardzo często okazuje się, że nawet na tych małych spotkaniach, gdzie mamy 20-25 osób, kiedy mówimy, że borykamy się z jakimś problemem, że te problemy zaczynają się nagle rozwiązywać. I ja sama tego doświadczyłam, mówiąc, że szukam kogoś do współpracy albo nie radzę sobie z czymś i okazuje się, że w naszym spotkaniu siedzi księgowa, która od razu mi podpowie, że to wcale nie jest takie trudne. A na tych małych spotkaniach spotykamy się, żeby jedna drugą czasami wesprzeć, bo nie jest łatwo, jest ciężko. My tam przychodzimy, śmiemy się, że przychodzimy ponarzekać na ZUS, teraz na KSeF.
2: Tak, właśnie.
4: Tematów mamy masę, ale u nas nie trzeba mieć założonej firmy, żeby przychodzić do nas.
2: W grupie siła tak naprawdę. Tak. A jakie są te bolączki, te, które się najczęściej pojawiają właśnie, jeśli chodzi o biznes kobiet w Trójmieście?
5: Brak zrozumienia, bym powiedziała, że jak nie zna się nikogo, kto też prowadzi jakiś biznes, no to nawzajem ciężko się zrozumieć z koleżanką, która pracuje na etacie. Nawet miałam taką sytuację, że koleżanka, no ja przecież nie płacę ZUS-u, bo ona pracuje na etacie. Ona
4: nie płacę podatków, powiedziała.
5: Tak. Bo ona nie wie, że to jej szef płaci, nie? Więc ciężko zrozumieć problemy. No jak pracowałam na etacie, też tego nie kumałam. Więc fajnie jest porozmawiać z kimś, kto ma te same problemy, nawet zupełnie inna branża i można sobie pomóc nawzajem.
4: Tak, i to, że mając tak w szczególności takie małe biznesy, jednoosobowe, czasami zatrudniając kogoś, czasami sezonowo, my jesteśmy cały czas w pracy. Jasne, zawsze możemy sobie niby zrobić wolne, idziemy na kawę, wrzucamy z Asią zdjęcia, że siedzimy sobie na kawie albo jedziemy sobie na Kaszuby, bo organizujemy też wyjazdy na Kaszuby z dziewczynami takie biznesowe, żeby trochę uwolnić głowę od problemów. I dziewczyny, z jednej strony wygląda to, jakbyśmy były cały czas na wakacjach. Ja mam biznes, który wygląda, jakbym cały czas była na wakacjach, bo robię przyjęcia na plaży. Robię eventy, otaczam się pięknymi rzeczami, kupuję super rzeczy i pokazuję to w internecie, ale to tak naprawdę jest moja praca i ja jestem cały czas w tej pracy i zrozumienie innych dziewczyn, że jest ciężko, bo oczywiście, że jest ciężko i będzie ciężko, nikt nie powie, że nagle będzie łatwo, zawsze będziemy się mierzyć z jakimiś wyzwaniami, to zrozumienie właśnie, wsparcie i próba czasami odnajdowania jakichś takich małych rzeczy, które będą dawać szansę na lepszą przyszłość, że będzie dobrze.
5: I nie zawsze chodzi tylko o biznesy, bo często dziewczyny sobie pomagają rozmową, jak łączyć ten biznes z rodziną, czy związek na odległość, czy mając dzieci, czy coś tam, że można porozmawiać właśnie o różnych kombinacjach tego biznesu z życiem prywatnym i jak z tym sobie radzić.
2: Świetnie. Jak wy organizujecie? To znaczy, jak one są pomyślane, te wasze spotkania? Te? No chociażby to najbliższe.
5: To najbliższe jest raz na kwartał, więc jest bardziej wyjątkowe niż te mniejsze spotkania. Jest na 180 osób, tak jak Isia wspomniała. Mamy wejściówki, żeby jednak ograniczyć tą ilość osób. I też tutaj współpracujemy z dziewczynami, które przychodzą po prostu do nas na spotkania. Ja się śmieję, że to są takie paczuszki od dziewczyn, które przychodzą, dla dziewczyn, które przychodzą, dla siebie nawzajem i dajemy tam właśnie różne gifty, zniżki, na przykład będziemy miały teraz takie pyszne, w sensie mam nadzieję, że będą pyszne.
4: Są pyszne.
5: Już zjadłaś?
4: Nie, znam kokoska.
5: Migdały w czekoladzie, więc mamy po prostu partnerów, którzy dają gratisy i na spotkaniu dostają dziewczyny paczuszkę, przychodzą i tam mamy zawsze minimum 3 jakieś elementy edukacyjne. Jedno to jest panel dyskusyjny, to jest taki nasz punkt kulminacyjny, gdzie mamy 4 gościnie i rozmawiamy na jakiś temat. Na przykład teraz to, co wspomniałaś, będzie o social mediach, będzie też rozmowa z doradczynią finansową, ale tutaj też poruszymy temat przemocy finansowej w rodzinie, w związku. I trzecie szkolenie to jest z targów, bo ja też organizuję targi rękodzieła i koleżanka prowadzi szkolenie, gdzie nie tylko trzeba się wystawiać z rękodziełem, ale jak zaprezentować na przykład też usługi. A do tego najważniejsze, no to po prostu spotkanie dziewczyn, rozmowy, taki networking na luzie.
2: Świetnie, no tak, bo pęci to rękodzieło. Wiele fantastycznych rzeczy, bo wy podczas tych spotkań na przykład inspirujecie inne kobiety do tego, żeby, nie wiem, podczas warsztatów przygotujemy sobie swój ulubiony zapach, jakąś perfumę, prawda? Albo właśnie tam zrobimy torcik, albo jeszcze sobie zrobimy jakieś fajne naczynie.
5: Tak. To poza biznesowymi babeczkami właśnie łączymy takie warsztaty. Przez to, że Isia ma super pracownię, no to...
4: Ja właśnie tak super się z Asią połączyłyśmy i dlatego może ten nasz duet tyle już trwa i tylko jedna drugą inspiruje. Ja mam studio eventowe i w tym studiu prócz przyjęć organizujemy również warsztaty. I te warsztaty też skupiają głównie panie, głównie dziewczyny. Jakoś tak mamy dar przyciągania kobiet. Robimy warsztaty, żeby dziewczyny też, które zajmują się rękodziełem, w sumie te warsztaty będą prowadzić dziewczyny, które poznałyśmy na biznesowych babeczkach, na tych spotkaniach, które przyszły do nas. Zakumplowałyśmy się, przedstawiły nam super propozycje, jakie warsztaty prowadzą, że mają mnóstwo pasji w tym, co robią i mówimy, dobra, wierzymy, lecimy z tym.
2: Ale dużo jest właśnie takiego pięknego, takiej pracy ręcznej w tym wszystkim, prawda? Nie brakuje u nas takich inspirujących
5: Tak, jest
2: działań.
5: Mnóstwo rękodzielników, którzy tworzą super rzeczy, albo nie tylko rękodzielników, ale w ogóle artystów, osób po ASP, które chciałyby się dzielić swoją wiedzą, a nie umieją, w sensie nie umieją nie dzielić się wiedzą, tylko nie umieją zebrać grupy, nie umieją tego rozpromować, jak zorganizować przestrzeń, jak zorganizować całe warsztaty. Więc my właśnie jesteśmy takie, że dobra, to my to wszystko ogarniemy, a ty przychodzisz, prowadzisz warsztaty i dzielisz się swoją wiedzą.
2: Generalnie zachęcacie do tego, żeby korzystać z różnych fajnych atrakcji, które się na terenie Trójmiasta pojawiają, bo chociażby, nie wiem, pływanie na supie o każdej porze roku
5: po Zatoce
2: Gdańskiej, prawda? Tak?
5: Tak, zaczęło się od tego, że kupiłam sobie supa i tak jak Isia nie miała koleżanek w biznesie żadnych tutaj, to ja nie miałam koleżanki, która by miała supa i mogłabym z kimś iść, więc rzuciłam hasło, może ktoś chce iść, zorganizowałam wyjście i tak się śmieję, że nie miałam koleżanki na supa, a teraz mam 50 tysięcy koleżanek na supa, bo okazało się, że nie tylko ja mam potrzebę znalezienia, mieszkając na przykład całe życie w Trójmieście, że szukam koleżanki, z którą pójdę na koncert, bo na przykład inni znajomi czegoś nie słuchają, albo właśnie na tego supa, gdzie nie wszyscy pływają, albo właśnie koleżanki w biznesie, gdzie na przykład koleżanki inne nie mają tego biznesu, więc trzeba znaleźć sobie nowych znajomych, no i tak łączymy babeczki.
2: I dzieje się, dzieje. Super, bo tak naprawdę to jest, myślę, taka wzajemna, naturalna inspiracja, nie? Chyba nic nie ma cenniejszego niż kontakt z drugim człowiekiem.
4: A jest dość utrudniony teraz, bo mamy dostęp na social mediach, na grupach, możemy z ludźmi rozmawiać, ale bardzo często jest problem, żeby, tak jak Asia mówi, żeby znaleźć kogoś, kto teraz, jak mamy nową zajawkę, będzie z nami uczestniczyć w tej nowej zajawce. A Trójmiasto jest pełne babeczek, które są ciekawe wszystkiego. I widzimy tylko, jak pojawia się jakiś kolejny pomysł, jakiś szalony, wrzucamy na grupę i patrzymy, czy dziewczyny są chętne, czy to chwyci. I tak było właśnie z tymi wyjazdami na Kaszuby, gdzie ostatnio też świetnie bawiłyśmy się na Kuligu, a też nie wiedziałyśmy na samym początku. My testujemy, my nie mamy pewności, czy coś chwyci. Tak samo było z tą wielką fetą. Pierwsza feta, miałyśmy plan, żeby znaleźć większą przestrzeń, żeby zrobić event taki na 50 osób, bo zawsze robimy na 20. Mówimy taki do 50 osób, no ale jak już znalazłyśmy miejsce, mówimy dobra, to te 50, puściłyśmy te bilety i widziałyśmy po prostu, jak tylko skala się przebija. I mówimy,
5: pojawiło się tylko pytanie, ile max wejdzie?
2: Czyli jest zapotrzebowanie, to o czymś się świadczy, prawda? Bardzo fajnie, to te szalone pomysły, w sensie tam supy, wspólne kuligi. Co wspólnie jeszcze robicie tak poza biznesem?
5: Poza biznesem, no właśnie mnóstwo tych różnych warsztatów rękodzieła, pływamy na jachtach, czy też robiłyśmy pikniki takie, że każda może przyjść, chodzimy na jedzenie takie po prostu, żeby się spotkać, poznać na żywo, no bo właśnie to wszystko jest w internecie jesteśmy trochę anonimowi, z jednej strony jest mnóstwo ludzi w internecie, więc jednocześnie nikogo się nie zna, a my to wszystko wyciągamy na zewnątrz, żeby się poznać na żywo.
2: Różne takie, nie wiem, konta w social mediach, które promują właśnie lokalnie. Nie wiem, pani z Pomeranii, chociaż na pewno znacie, prawda?
5: No, znamy, zwłaszcza, że będzie u nas na fecie, naszym gościem.
2: No proszę bardzo. Fantastycznie. To są takie osoby, które bardzo mocno promują lokalność tutaj. Jakby podsuwają nam z jednej strony to, co pojawia się nowe na tym rynku, atrakcyjne, ale z drugiej strony też przypominają, że słuchajcie, halo, tu jest coś fajnego. Nie wiem, czy o tym wiecie, prawda?
5: Tak, dokładnie. No i właśnie o to nam chodzi, żeby promować to, co jest fajne, wyjść z domu, spotkać kogoś, kto też chce zrobić coś fajnego. Babeczki z Trójmiasta, niezależnie od wieku, wszystkie chcą coś robić, są bardzo kreatywne, chcą działać, robić
4: wyjść
5: rzeczy.
4: Wyjść chociaż z kimś, nawet posiedzieć na plaży. Dlatego wymyśliłam, że będę po każdym takim małym spotkaniu na 20-30 osób, to jest to tournée biznesowych babeczek, robimy e-booka ze zdjęciem, ze wszystkimi opisami, czym dana osoba się zajmuje, wszystkimi kontaktami.
2: Świetnie.
4: I potem mam zapisane takie e-booki, wchodzę po prostu na dysk, przypominam, szukam prawniczki, bo nagle niestety potrzebuję kontaktu do jakiejś fajnej prawniczki i przypominam sobie, że na przykład w Pruszczu była dziewczyna, która była prawniczką, no i odszukuję e-booka z Pruszcza, lecę po zdjęciach i pamiętam, więc...
2: Genialny pomysł,
4: więc
2: bardzo praktyczny.
4: U nas wszystko wychodzi z potrzeby. Chciałyśmy z Asią w zeszłym roku iść na plażę sobie pochillować, więc trochę głupie wymyśliłyśmy, że może są inne dziewczyny, które też chcą iść pochillować na plażę. No i doszło do tego, że było ponad 40 osób na evencie. A to trzeba przygotować, więc na szczęście mamy fajne firmy, oczywiście zapraszamy firmy do współpracy z nami. Fajne firmy z Trójmiasta, mam nadzieję, że będą się łączyć z fajnymi babeczkami z Trójmiasta i będziemy robić eventy i promować siebie nawzajem.
2: Tego wam po prostu życzę. Widzę, że to jest naprawdę coś, co was napędza tak pozytywnie. Jak mówicie, czasami proste patenty albo osoby wokół nas powodują, że potrafimy wyjść z sytuacji, która do tej pory wydawała nam się nie do przejścia. Moimi gościniami były po prostu nasze trójmiejskie babeczki. Dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
2: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż, tuż.
6: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycjo.
7: Dzień dobry.
6: Pani Patrycjo, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
7: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką, w zasadzie z Gdańska.
6: Takie ładne słowo, przeflancowaną.
7: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana.
6: Oho.
7: Okazało się, że on jest gdańszczaninem i zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. postanowiłam się przeprowadzić i no i tak już zostało.
6: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
7: Różnie to bywa. No, dla niego to jest chleb powszedni. No, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
6: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, a nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
7: Nie, sama spróbuję.
6: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
7: No to jeszcze okaże, czy będzie się pochwalić.
6: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
7: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
6: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te tak, podpowiedzi.
7: Bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
6: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
7: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
6: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
7: Tak. Tak.
6: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
7: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale
6: Muzeum Narodowego w Gdańsku
7: został utworzony w Błękitnym Baranku.
6: Tak, oczywiście, Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma, znakomicie. Zwany jest też Wisło Ujście, to jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku, oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
7: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
6: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
7: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
6: Aha.
7: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy właśnie przez park na tą plażę.
6: No i
7: także tak.
6: No to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wielkie brawa, znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
7: Ojej, dziękuję.
6: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
7: Tak, zgadza się absolutnie i jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać.
6: Jasne.
7: Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
6: Dziękuję serdecznie. serdecznie. Pani Patrycja, pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
7: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
3: Audycja rozrywkowa. Co jest grane w Trójmieście?
1: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianum. Są ze mną panie.
8: Joanna Strzelec.
9: Magdalena Więcek-Olszewska.
10: Dorota Cieślicka.
1: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, no, w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
9: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo, nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
8: Ja tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
1: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hewelianu?
9: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, no to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać, czy nie, ale no, skoro było widać z Gdańska, no to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: A jakie panie osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej, albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
8: Jeżeli chodzi o Hewelianum i obserwacje z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszamy na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
1: No tak, bo macie w ofercie państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak jak urodziny Heweliusza na przykład.
8: Jan Heweliusz jest patronem Hewelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
9: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby zórz polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takie jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
8: przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
2: Bardzo panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Co? Zapraszamy na Górę Gradową, do Hevelianum. Dziękuję pięknie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również ciebie, Agnieszko.
10: Dzień dobry.
2: To jaki jest ten związek między uchem a głosem?
10: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
2: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe, tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchujemy w słuchawkach, czy one są jakoś specjalnie przygotowywane? W jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
10: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
2: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka. Bardzo ci dziękuję za te wskazówki.
10: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady Ewa Bem.
2: Wszyscy tego słuchali. Na wsiach, miasteczkach i miastach. Ja zachodzę w głowę, jak to jest w ogóle prawdopodobne.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Premiera już jutro o 15:30.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

lżejsze miała suknię, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

Karol Strasburger. Witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
1: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatnie dziurawe źdźbło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim cisza.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.